Ten człowiek zdoroślał ze szczętem. Został kimś, czyli zszedł na manowce. Już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaka.

przy drodze żebrał ślepiec stary. Wciąż pustą miał żebraczą dłoń, bo wszyscy, którzy go mijali, widzieli jeszcze mniej niż on. Aż dnia pewnego podniósł głowę, bo drogą tłum radosny szedł i krzyknął: błagam, niech ktoś powie, ja, Bartymeusz, pytam się. Gdzie się śpieszycie? Gdzie biegniecie? Kto was pociągnął na ten szlak? Co wy widzicie? Co czujecie? Powiedzcie. Ślepy wołał tak. Słyszy starca głos: Zbawiciel. Na oczy jego kładzie dłonie swe. I wzeszło słońce w jego świecie. I pierwszy w jego życiu dzień. Kiedy ujrzał uzdrowiony Jezusa oczy zapatrzone gdzieś, to choć już widział świate strony, zrozumiał, że wciąż ślepy jest. Gdzie się śpieszysz? Gdzie wędrujesz? Kto cię pociągnął na ten szlak? Co ty widzisz? I co czujesz?

0: poszedł żebrak w ślad za Panem, bo tajemnicę Jego zgłębić chciał, zobaczyć nigdy niewidziane miasta niebieskie, nowy świat. I ty, co dłoń masz wyciągniętą, zobacz korowód, który zmarł, by żyć. Zobacz tych wielkich, małych świętych. Zostaw żebraczy wór i krzycz. Gdzie się śpieszysz? Gdzie wędrujesz? Kto cię pociągnął na ten szlak? Co ty widzisz i co czujesz? Powiedz mi, ślepy wołał tak.
1: To jest Radio Warszawa.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Gdy jasne słońce już wzeszło, błagajmy Boga z pokorą, by dzisiaj nasze uczynki od zła uchronił swą łaską. Niech On powściągnie nasz język od zgiełku sporów i waśni. Niech nasze oczy osłoni, by nie chłonęły marności. Niech czystość w sercach zamieszka i nas zachowa od złości. Roztropny umiar w pokarmie niech pychę ciała poskromi. Więc zachowajmy niewinność, by sławić Boga z weselem, gdy dzień się zbliży do kresu i wróci noc nieuchronna. Wielbijmy Ojca i Syna i Ducha Dawcę pociechy. Niech będzie chwała na wieki Majestatowi Bożemu. Amen.
1: Boże, wspomóż nas, abyśmy przeżyli ten dzień w pokoju i bez grzechu, a wieczorem mogli Cię wielbić z radością i czystym sercem. Roztocz dzisiaj nad nami swoją światłość i kieruj pracą rąk naszych. Wspieraj nas w zachowywaniu Twoich przykazań. Daj, abyśmy przez Ducha Świętego trwali w Tobie. Spraw, abyśmy dzisiaj byli życzliwi dla wszystkich i przez to Ciebie naśladowali. Naucz nas łączyć pośpiech z powolnością, pogodę z gwałtownością, zapał ze spokojem. Wszechmogący Boże, uprzedzaj swoim natchnieniem wszystkie nasze czyny i wspieraj je swoją łaską, aby każde nasze działanie od Ciebie brało początek i w Tobie znajdowało dopełnienie. Panie, przyjdź nam z pomocą, gdy rozpoczynamy ten nowy dzień.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Czytanie z księgi proroka Habakuka. Czyż to nie Ty, Boże mój, świętości moja, jesteś od samych początków Panem? Nie pomrzemy. Na sąd przeznaczyłeś lud Chaldejczyków, o Panie, opoko moja. Zachowałeś go, aby mu wymierzyć karę. Zbyt czyste oczy Twoje, by na zło patrzyły, a nieprawości pochwalać nie możesz. Czemu jednak spoglądasz na ludzi zdradliwych i milczysz, gdy bezbożny pożera uczciwszego od siebie? Obchodzi się on z ludźmi jak z rybami morskimi, jak z pełzającymi zwierzętami, którymi nikt nie rządzi. Wszystkich łowi na wędkę, zagarnia swoim niewodem albo w sieci gromadzi, krzycząc przy tym z radości. Przeto ofiary składa swojej sieci, pali kadzidło niewodowi swemu, bo przez nie zdobył sobie łup bogaty, a pożywienie jego stało się obfite. Czyż zatem nie zarzuca na nowo swych sieci, by mordować ludy bez litości? Na moich czatach stać będę. Udam się na miejsce czuwania, śledząc pilnie, by poznać, co on powie do mnie, jaką odpowiedź da na moją skargę. I odpowiedział Pan tymi słowami: zapisz widzenie, na tablicach wyryj, by można było łatwo je odczytać. Jest to widzenie na czas oznaczony, lecz wypełnienie jego niechybnie nastąpi. A jeśli się opóźnia, tego oczekuj, bo w krótkim czasie przyjdzie niezawodnie. Oto zginie ten, co jest ducha nieprawego, a sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności.
1: Pierwsze czytanie ukazuje proroka Habakuka, który staje przed Bogiem pełen niepokoju. Widzi potęgę bezbożnych najeźdźców, którzy bezkarnie niszczą słabszych, i pyta o sens cierpienia. Porównuje ich do rybaków, którzy łowią ludzi niczym ryby na wędkę lub w sieci, pysznąc się swoją zachłannością. Kiedy wyraża tę gotowość, Pan mówi, aby to prorocze widzenie zapisać wyraźnie na tablicach. Bóg daje mu niezłomne zapewnienie, że te słowa się wypełnią. Z jednej strony usłyszymy tu zapowiedź sądu nad każdym nieprawem, a z drugiej pewne zapewnienie schronienia tym, co Boga wiernie wołają w swoich utrapieniach. Sprawiedliwość nadejdzie w wyznaczonym czasie. Pan ostatecznie osądzi zło, a sprawiedliwy zyska dar życia dzięki swojej niezłomnej wierze i zaufaniu.

0: Ewangelii Świętego Mateusza. Pewien człowiek zbliżył się do Jezusa i padając przed Nim na kolana prosił: Panie, zlituj się nad moim synem. Jest epileptykiem i bardzo cierpi, bo często wpada w ogień, a często w wodę. Przyprowadziłem go do Twoich uczniów, lecz nie mogli go uzdrowić. Na to Jezus odrzekł: O plemię niewierne i przewrotne, jak długo jeszcze mam być z wami? Jak długo mam was znosić? Przyprowadźcie mi go tutaj. Jezus rozkazał mu surowo i zły duch go opuścił. Od owej pory chłopiec odzyskał zdrowie. Wtedy uczniowie podeszli do Jezusa na osobności i zapytali: Dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić? On zaś im rzekł: Z powodu małej wiary waszej. Bo zaprawdę powiadam wam, jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarnko gorczycy, powiecie tej górze: Przesuń się stąd, tam, a przesunie się. I nic nie będzie dla was niemożliwego.
1: W dzisiejszej Ewangelii ojciec przyprowadza do Jezusa swojego chorego syna. Wcześniej zwrócił się do uczniów, ale oni nie potrafili mu pomóc. Dopiero Jezus przynosi uzdrowienie i wyjaśnia przyczynę ich bezradności. Z powodu małej wiary waszej. Można odnieść wrażenie, że Jezus mówi tutaj o wielkich cudach i nadzwyczajnych wydarzeniach. Tymczasem większość z nas nie musi przesuwać gór z kamienia. Każdy jednak ma w swoim życiu jakieś góry do pokonania. Trudne relacje, lęk o przyszłość, chorobę, nauk, samotność czy kryzys wiary. I właśnie do takich sytuacji Jezus kieruje swoje słowa. Nie mówi, że potrzebujemy wiary wielkiej jak góra. Mówi, że wystarczy wiara jak ziarnko gorczycy, jak najmniejsze z ziaren. Bóg nie oczekuje od nas doskonałości. Oczekuje zaufania. Często wydaje nam się, że nasza wiara jest za słaba, nasza modlitwa zbyt uboga, a nasze możliwości zbyt małe. Tymczasem Ewangelia przypomina, że nie liczy się przede wszystkim wielkość naszej siły, ale wielkość Boga, któremu ufamy. Ziarnko gorczycy jest małe, ale nosi sobie życie. Podobnie jest z wiarą, nawet niewielka, ale autentyczna wiara potrafi zmieniać człowieka, dawać nadzieję i pomagać przetrwać najtrudniejsze chwile. Może więc warto dziś nie skupiać się na tym, czego nam brakuje, ale oddać Jezusowi to, co mamy, nawet jeśli jest to tylko małe ziarenko wiary. W Jego rękach może ono stać się początkiem rzeczy, które dziś wydaje się niemożliwe.

0: Reklama.
1: W świecie pełnym zgiełku zatrzymaj się na chwilę. 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk Sopot spotkamy się, aby wspólnie przeżyć coś naprawdę ważnego. Modlitwa, muzyka i wspólnota. Festiwal Prosta Droga do Boga. Dobro za dobro, bo są wartości, które trzeba przekazywać dalej. Wejdź na stronę drogadoboga.com i dołącz do nas.

0: najnowszym numerze tygodnika Idziemy.
1: Masz cztery oblicza, a każde z nich wpływa na nasze życie. Sprawę omawia Piotr Wałdykowski, geograf i przyrodnik w artykule Co to jest susza? Czy da się w ogóle wyrazić tajemnicę Boga? Zastanawia się ksiądz Sylwester Gaworek w artykule Między milczeniem a słowem. Dlaczego mimo wysokiego PKB mamy tak niskie dochody? Odpowiada profesor Kazimierz Dadak w tekście Gospodarka a poczucie zadowolenia.
2: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
3: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
4: Nasze media diecezjalne są naprawdę wydatną pomocą dla dzieła ewangelizacyjnego. Zwracam się do Was, siostry i bracia, którzy prowadzicie firmy, przedsiębiorstwa. Pomyślcie, czy możliwy byłby Wasz udział we wspieraniu Radia Warszawa.
5: Serdecznie zapraszamy Państwa na stronę radiowarszawa.com.pl i wejście w zakładkę Wspieraj, by pomóc nam dalej nadawać i dzielić się dobrem. Z całego serca dziękujemy za Państwa obecność, życzliwość i wsparcie.
6: Po reklamie.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Kraków, 9 czerwca 1997 roku. Przemówienie wygłoszone w kolegiacie Kościoła Świętej Anny z okazji 600-lecia Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
3: Jeżeli dzisiaj jako papież jestem tutaj z wami, ludźmi nauki, to po to, aby wam powiedzieć, że człowiek współczesny was potrzebuje. Potrzebuje waszej naukowej dociekliwości, waszej wnikliwości w stawianiu pytań i uczciwości w szukaniu na nie odpowiedzi. Potrzebuje tej swoistej transcendencji, jaka jest właściwa uniwersytetu. Poszukiwanie prawdy. Nawet wówczas, gdy dotyczy ograniczonej rzeczywistości świata czy człowieka, nigdy się nie kończy, zawsze odsyła ku czemuś, co jest ponad bezpośrednim przedmiotem badań, ku pytaniom otwierającym dostęp do tajemnicy.

Będzie dobrze, TGD i Beata Bednarz na 106 i 2 FM. No musi być dobrze, bo to są dobre chwile z Radiem Warszawa. Jakub Troszyński, dzień dobry, a za kilka chwil łączymy się z parafią pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie, żeby transmitować dla Państwa mszę świętą.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Łaska i pokój od Boga naszego Ojca i od Pana Jezusa Chrystusa niech będą z wami wszystkimi. Intencja obecnym przy świętej. Modlimy się za świętej pamięci Janinę Szymaniak w kolejnej mszy gregoriańskiej. Wspominamy dziś w liturgii Kościoła świętego Dominika, prezbitera, założyciela zakonu kaznodzieńskiego. Przez jego pośrednictwo i za jego wstawiennictwem przedstawiamy Panu Bogu wszystkie nasze modlitwy, które zanosimy tutaj w naszej świątyni parafialnej Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie oraz wszystkie te, które wznoszą łączący się z nami w czasie tej mszy świętej w transmisji Radia Warszawa. Na początku uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem przyjąć Słowo Boże i złożyć najświętszą ofiarę.

Był gorliwym głosicielem prawdy objawionej. Wspiera Twój Kościół swoimi zasługami i nauką. I niech będzie

0: Bóg przez wszystkie wieki wieków.
1: Amen.
2: Czytanie z księgi proroka Habakuka. Czyż to nie Ty, Boże mój, świętości moja, jesteś od samych początków Panem? Nie pomrzemy. Na sąd przeznaczyłeś lud Chaldejczyków, o Panie, opoko moja. Zachowałeś go, aby mu wymierzyć karę. Zbyt czyste oczy Twoje, by na zło patrzyły, a nieprawości pochwalać nie możesz. Czemu jednak spoglądasz na ludzi zdradliwych i milczysz, gdy bezbożny pożera uczciwszego od siebie? Obchodzi się on z ludźmi jak z rybami morskimi, jak z pełzającymi zwierzętami, którymi nikt nie rządzi. Wszystkich łowi na wędkę, zagarnia swoim niewodem albo w sieci gromadzi, krzycząc przy tym z radości. Przeto ofiarę składa swojej sieci, pali kadzidło niewodowi swemu, bo przez nie zdobył sobie łup bogaty, a pożywienie jego stało się obfite. Czyż zatem nie zarzuca na nowo swych sieci, aby mordować ludy bez litości? Na moich czatach stać będę. Udam się na miejsce czuwania, śledząc pilnie, by poznać, co on powie do mnie, jaką odpowiedź da na moją skargę. I odpowiedział Pan tymi słowami: zapisz widzenie, na tablicach wyryj, by można było łatwo je odczytać. Jest to widzenie na czas oznaczony, lecz wypełnienie jego niechybnie nastąpi. A jeśli się opóźnia, ty go oczekuj, bo w krótkim czasie przyjdzie niezawodnie. Oto zginie ten, co jest ducha nieprawego, a sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności. Oto słowo Boże.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Pewien człowiek zbliżył się do Jezusa i padając przed nim na kolana prosił: Panie, zlituj się nad moim synem. Jest epileptykiem i bardzo cierpi, bo często wpada w ogień, a często we wodę. Przyprowadziłem go do twoich uczniów, lecz nie mogli go uzdrowić. Na to Jezus odrzekł: O plemię niewierne i przewrotne, jak długo jeszcze mam być z wami, jak długo mam was znosić? Przyprowadźcie mi go tutaj. Jezus rozkazał mu surowo i zły duch opuścił go. Od owej pory chłopiec odzyskał zdrowie. Wtedy uczniowie podeszli do Jezusa na osobności i zapytali: Dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić? On zaś im odrzekł: Z powodu małej wiary waszej, bo zaprawdę powiadam wam, jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarnko gorczycy, powiecie tej górze: przesuń się stąd, tam, a przesunie się. I nic nie będzie dla was niemożliwe. Oto słowo Pańskie. Mówi Pan Jezus, jak słyszeliśmy, że wystarczyłaby wiara jak ziarnko gorczycy. A mimo to wyrzucam swym uczniom zbyt małą wiarę. Mówi, że dla wielkiej wiary nie będzie żadnych niemożliwości. I obietnica ta, to zapewnienie, odnosi się również do nas. I przyjmujemy tę obietnicę, ale z niedowierzaniem. Właśnie, z niedowierzaniem. To znaczy, że i nasza wiara jest niestety mniejsza niż owo ziarnko gorczycy. Pytamy, jak to? Czyż nasza wiara byłaby zdolna do działania cudów, jak wiara różnych wielkich, świętych, cudotwórców? Otóż to, czy my kiedykolwiek prosiliśmy Boga o cud? A jeśli nawet, to zawsze z tym niby pokornym powątpiewaniem jednak. Gdzież tam by Pan Bóg dla mnie cud sprawił? Gdzież tam moje pacierze byłyby zdolne do cudownego uzdrawiania, przemieniania, rozmnażania chleba, uśmierzania bólu i uciszania burz? Czyli jednak brak wiary, a więc i brak cudów. To plemię niewierne, jak mówi Pan Jezus, to również poniekąd my. A przecież cuda się dzieją. I to właśnie za sprawą wielkiej wiary. Zaufajmy obietnicy Chrystusa i odważmy się prosić o cud. Jeśli to będzie cud naprawdę potrzebny i prośba sensowna, może się nieraz zdarzyć okazja do wypróbowania naszej wiary, czy okaże ona się zdolna góry przenosić. A bliżej i bardziej jakby namacalnie, czy to, co rozgrywa się przed nami na ołtarzu, czy na to patrzymy z wiarą i przeżywamy z wiarą, która potrafi dokonywać cudów
w naszych sercach i w naszym życiu?

przedstawiennictwo świętego Dominika Jezusowi Chrystusowi, Synowi Człowieczemu, który objawia Boga ludzkości, przedstawmy nasze intencje. Módlmy się za Kościół Święty, aby niestrudzenie niósł światu dar mądrości oraz miłości Bożej i wyjaśniał wiernym prawdę związane z naszą wiarą. Ciebie prosimy za studiujących filozofię i teologię, aby szukali prawdy i dobra, a podejmowane studium łączyli z pogłębionym życiem duchowym. Ciebie prosimy. Polecamy zakony dominikańskie i modlimy się o nowe powołania zakonne, aby młodzi ludzie wchodzący na drogę życia radami ewangelicznymi wspierali Kościół głoszeniem Słowa Bożego, modlitwą i pokutą. Ciebie prosimy. Za ludzi poświęcających się pracy nad podniesieniem ładu moralnego w społeczeństwie, aby nie zrażali się brakiem natychmiastowych wyników. Ciebie prosimy. Za tych, którzy poprzedzili nas w wędrówce do wieczności, za naszych bliskich zmarłych, krewnych, przyjaciół, dobrodziejów, za polecaną w tej przyświętej Janinę Szymaniak oraz za wszystkich poległych powstańców warszawskich, aby mogli radować się oglądaniem Boga w niebie. Ciebie prosimy. I za nas wszystkich zgromadzonych tu w świątyni i łączących się z nami przez transmisję radiową, abyśmy Słowem Bożym i modlitwą umacniali się we wierze i nieustannie nieśli Chrystusa innym. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, Ty pragniesz, abyśmy byli przygotowani na spotkanie z Tobą. Prosimy Cię, pomóż nam coraz lepiej poznawać Ciebie i coraz goręcej kochać, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący.

Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże. W zgromadzeniu świętych jaśnieje Twoja chwała, bo dzięki Twojej łasce zdobyli zasługi, które nagradzasz. W ich życiu ukazujesz nam wzór postępowania, przez ich stawiennictwo udzielasz nam pomocy, a we wspólnocie z nimi dajesz nam obiecane dziedzictwo. Umocnieni przez tak licznych świadków toczymy zwycięski bój z wrogami zbawienia, aby osiągnąć razem ze świętymi niewiędnący wieniec chwały przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego z aniołami i archaniołami i wszystkimi świętymi głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając. Święty.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Raz z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Dominikiem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków, pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyś zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem, doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Strzeż.

Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. I w tych dniach trudu pątniczego naszych braci i sióstr, którzy w 6 różnych pielgrzymkach z Warszawy podążają na odpust w Niebowzięcia, modlimy się. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. O Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj.

Transmitowaliśmy dla Państwa mszę świętą z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie. Jesteśmy na 106,2 FM, jest godzina 7:33.

Dzień dobry. Raz jeszcze Jakub Troszyński, za 19 minut godzina 8, a ja zachęcam do rozpoczęcia tego dnia z Radiem Warszawa. Za kilka chwil Marisa, piosenka Odkochaj. Przyznam się Państwu, że to jest jedna z moich ulubionych artystek, która w ostatnich miesiącach, latach pojawiła się w Polsce. Piosenka Odkochaj, a w tej godzinie jeszcze Rod Stewart, jeszcze raz, dwa, trzy. Zachęcam do rozpoczęcia tego dnia na 106,2 FM.

0: To był oczywiście Rod Stewart, a teraz zapraszamy na audycję Święci z Nieba Ściągnięci. Dzisiejszym bohaterem, dzisiejszym świętym jest święty Dominik Guzman.
1: Święci z Nieba Ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Wizja końca świata może dla każdego przybierać inny kształt, ale z całą pewnością wszystkich z nas napełnia ona strachem. I nie inaczej było z dzisiejszym patronem, świętym Dominikiem Guzmanem. Był początek XIII wieku. Dominik jako hiszpański kapłan wyruszył ze swym diecezjalnym biskupem z poselstwem do Niemiec i Danii. I co zobaczył? Koniec świata. Herezję Albigensów i Waldensów, którzy odrzucając bogactwo kleru, a szerzej cały świat materialny jako zły, burzyli z zapałem kościoły i klasztory wraz z całym ich wyposażeniem. Co mógł czuć wobec takich obrazów nasz 33-letni hiszpański kapłan? Czy nie strach właśnie? Owszem, święty Dominik Guzman czuł strach, ale także ufał Bogu i chciał zrozumieć, co Zbawiciel ma mu do powiedzenia przez te właśnie wydarzenia. Dlatego pomimo licznych obaw, także i o swoje własne życie, zaczął od rzeczowego wysłuchania tego, co mają do powiedzenia

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Żeby stanąć w obronie życia, to przede wszystkim trzeba uznać, że ta maleńka kruszyna w łonie matki już jest człowiekiem. I ono w zalążku już ma wszystkie cechy człowieka.
2: Jak odkryć wartość życia od poczęcia do naturalnej śmierci? Skąd czerpać siłę do stawania w obronie nienarodzonych ludzi starszych i chorych? O tym będę rozmawiać z Anną Rastawicką z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego w audycji Spojrzenie Ojca. Zapraszam w sobotę o godzinie 11:30 i w niedzielę o 13:10. Weronika Ostrowska.
3: Co to znaczy pierwsze miejsce należne Panu Bogu?
4: Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
3: No to są słowa.
4: To prawda. To jest taka postawa mojego serca, w której ja mówię: Panie Boże, chcę, żebyś to Ty mnie poprowadził. Chcę, żeby w moim życiu dokonała się Twoja wola. To jest to pierwsze miejsce, które mu daję.
5: Otwórz księgę. Księga. Księga. W sobotę po 20:00 i w niedzielę po 9:00. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
7: Zapraszamy do folwarku księżnej Anny. Wyjątkowego miejsca w sercu pięknego Podlasia nad Bugiem. Oferujemy komfortowe noclegi, restauracje z wykwintnymi podlaskimi specjałami premium oraz profesjonalną organizację wesel i imprez okolicznościowych. Odpocznij, zasmakuj regionalnej kuchni i przeżyj wyjątkowe chwile w niepowtarzalnej atmosferze. Folwark księżnej Anny. Tradycja, smak i gościnność. Więcej na naszych mediach społecznościowych.
0: Po reklamie.
8: Minuta po godzinie 8, Radio Warszawa 106 i 2 FM. Czas na prognozę pogody, a dzisiaj już znacznie zimniej i zimniej będzie. W dzień zachmurzenie małe, okresami umiarkowane. Na Mazowszu maksymalna temperatura od 20 do 23 stopni, wiatr słaby i umiarkowany, a w nocy będzie bezchmurnie, zachmurzenie małe i temperatura minimalna, uwaga, od 10 do 13 stopni, czyli naprawdę zimniej, no ale przynajmniej się wyśpimy. No bo czasem trudno było zasnąć przy tych 20 paru stopniach, chociaż w dzień było i wieczory bardzo, bardzo fajne. A my gramy dalej, drodzy Państwo. W tej godzinie będziemy przeglądać tygodnik Idziemy, ale będziemy też bardzo dobrze grać dla Państwa. Ja zachęcam, żeby ten dzień spędzić właśnie z nami na 106,2.

0: Another Level i From the Heart. Zbliża się godzina 8:10, a to czas na przegląd tygodnika Idziemy, a na tę okazję Ewa Pietrzak przepyta księdza redaktora naczelnego, księdza Łukasza Piotrowskiego.
1: Tygodnik Idziemy w Radiu Warszawa.
2: Ksiądz redaktor Łukasz Piotrowski jest z nami, a to oznacza, że przeglądamy najnowszy numer tygodnika Idziemy. Szczęść Boże, dzień dobry.
3: Szczęść Boże, witam panią, witam słuchaczy.
2: No i taka okładka, uwaga, woda daje życie. Że to temat tego numeru, księże redaktorze?
3: Tak, woda daje życie, to jest temat tego numeru. Zajmujemy się tematem wody i widzimy, co dzieje się za oknem, jaka jest aura teraz także w naszym kraju. Widzimy, że mało jest deszczu, mało jest opadów, w związku z tym też bywają problemy z wodą. Wtedy uświadamiamy sobie, kiedy jej troszeczkę brakuje albo kiedy zaczyna być racjonowana, jak cennym jest dla nas po prostu źródłem życia. Na ten temat możemy przeczytać w tym numerze tygodnika jeden tekst autorstwa przyrodnika i geografa pana Piotra Wełdykowskiego o tym, czym jest susza. Bardzo ciekawy tekst, zachęcam do przeczytania, bo autor, który jest specjalistą od tego zagadnienia, pokazuje, jakie mamy rodzaje suszy i w jaki sposób one się tworzą oraz, co najważniejsze, w jaki sposób możemy im zapobiegać, bo okazuje się, że każdy z nas może coś w tej kwestii zrobić, tym bardziej, że według badań przypada na przeciętnego Polaka prawie dwa razy mniej wody niż powinno według wytycznych organizacji światowych, tym się zajmujących. 4,6 tysiąca litrów wody na rok to jest średnia. U nas jest nieco ponad 1,5 tysiąca, więc mamy z wodą problem i o ile jeszcze tego problemu nie widzimy bardzo często, to na pewno za jakiś czas będzie to jedno z głównych wyzwań naszego państwa i naszego społeczeństwa.
2: Księże redaktorze, na stronie 30 Polska w G20 ten temat został poruszony także na łamach tygodnika Idziemy.
3: Ten temat się toczy, dlatego że G20, czyli Stowarzyszenie 20 najbogatszych państw świata według miary PKB, czyli produktu krajowego brutto, wartości wszystkich dóbr wytworzonych przez dane państwo w danym roku rozliczeniowym. My znajdujemy się obecnie w tym gronie, choć według ostatnich danych spadliśmy z miejsca 20 na miejsce 21, oddając to miejsce 20 Szwajcarii, ale to nie tylko ten produkt krajowy brutto, są to również inne wskaźniki. Jest to zaproszenie skierowane ze strony Stanów Zjednoczonych, obecnej administracji, ponieważ każdego roku jedno państwo przewodniczy temu gremium i w związku z tym ma prawo zapraszać kogo chce. Okazuje się, że nie są to tak ścisłe reguły jak w wypadku na przykład Unii Europejskiej czy NATO. W związku z tym zaproszenie Polski było i jest ciągle czymś bardzo ważnym, ale jest to pewne wyzwanie dla naszego rządu, dla naszych władz, także dla naszej gospodarki i ostatecznie dla naszego społeczeństwa, bo utrzymać się w G20 nie jest łatwo. Poza tym są jeszcze inne wskaźniki, które niestety pokazują, że jeśli chodzi o tę radość, w cudzysłowie, ale korzystanie z tych dóbr, które wytwarzamy, to jeszcze nam nieco brakuje, szczególnie do tych najbogatszych państw. Potrzeba wiele wysiłku, żeby do tego grona ostatecznie dołączyć. Bardzo ciekawy tekst, zachęcam, on wskazuje właśnie, czego nam jeszcze brakuje, żebyśmy mogli w tym G20 nie tylko się rozsiąść, ale też żeby przeciętny Kowal mógł mieć takie poczucie, że rzeczywiście jego portfel, mówiąc już, odnosząc się do ilości posiadanych środków, rzeczywiście znajduje się w gronie 20 tych najbogatszych, najbardziej zasobnych portfeli obywateli różnych państw całego świata.
2: Każde dziecko ma piosenkę.
3: Każde dziecko ma piosenkę. To jest to ośrodku preadopcyjnym prowadzonym w Otwocku, 25 lat. To jest miejsce, gdzie trafiają noworodki, dzieci tuż po urodzeniu, które niestety zostały porzucone przez swoich rodziców i w związku z tym istnieje taka potrzeba, żeby się nimi zaopiekować, a jest to przecież taki newralgiczny moment w życiu człowieka, młodego człowieka, który potrzebuje dotyku, który potrzebuje kołysanki, który też potrzebuje tej przysłowiowej piosenki, żeby nauczyć się melodii, doświadczyć melodii, która będzie tylko jego, która pokaże mu, temu dziecku, że jest wyjątkowe, że jest jedyne, choć w otoczeniu wielu innych dzieci. I to jest piękny tekst, który pokazuje, że są ludzie o wielkich sercach, ludzie, którzy chcą takie dzieci przyjmować i chcą pomóc im jak najbardziej w tym, żeby one na ten świat, na tym świecie poczuły się kochane, przyjęte i żeby wreszcie, kiedy przyjdzie moment adopcji, bo jest to tylko ośrodek preadopcyjny, a więc ośrodek, w którym dzieci z zasady powinny przebywać jak najkrócej, kiedy dojdzie do adopcji, żeby te dzieci były już wyposażone w te dobre nawyki, które w normalnej sytuacji powinni dać rodzice, mama i tata i najbliższa rodzina, ale tutaj to jest walka i to jest staranie się tych, wielki wysiłek tych osób. Warto ten tekst przeczytać, żeby też może skonfrontować się z tym, w jaki sposób ja mogę pomóc, czy tym ludziom, czy pomóc w tego typu sytuacjach, bo jest to rzeczywiście bardzo ważny problem i piękna postawa tych ludzi, którzy na tę potrzebę dzieci odpowiadają.
2: Księże redaktorze, a może zatrzymajmy się przy tym tekście księdza Marka Kruszewskiego, jak przeżyć zły PR Kościoła, zły i dobry pasterz. A z drugiej strony też chcę zapytać o to, do czego często tutaj wracamy, omawiając tygodnik Idziemy i najnowsze artykuły, jak dziś mówić o Panu Bogu.
3: Zły i dobry pasterz, Kościół, tak jak pisze ksiądz Marek, nigdy nie miał jednoznacznie dobrego PR-u, czyli nigdy nie było tak, że w całej historii Kościoła od samego początku, że wszyscy ludzie akceptowali i nauczanie Kościoła, i akceptowali jego przedstawicieli, szczególnie tych postaci apostołów, ich uczniów, biskupów, później kapłanów, czy osób życia konsekrowanego. Zawsze znajdą się ci, którym będzie nie po drodze i którzy będą krytykować. Czasami słusznie, czasami niesłusznie i tutaj ksiądz Marek Kruszewski odpowiada na takie pytanie, w jaki sposób ja mogę wychodzić i ewangelizować, bo jest to zapewne pytanie od osoby, która być może uczestniczy w jakiejś wspólnocie, w jakiejś grupie, a może jest to po prostu tak zwany zwykły świecki, który ma swoją rodzinę i chciałby w niej mówić o Bogu. W jaki sposób ja mogę to robić, skoro jest tak źle, skoro jest taki zły obraz Kościoła? I ksiądz Marek właśnie wychodzi od tego, że ten obraz nigdy nie był jednoznacznie dobry i w związku z tym rolą ludzi, którym zależy, którzy chcieliby, aby obraz był nie tyle, że lepszy lub gorszy, ale po prostu prawdziwy, jest to, żeby samemu świadczyć, żeby też popierać dobre inicjatywy. I tutaj ksiądz Marek odnosi się także do mediów katolickich, także do tych, które mamy w naszej diecezji warszawsko-praskiej, czyli do Radia Warszawa, czy właśnie do tygodnika Idziemy, że są takie media i są też takie treści, które są prawdziwe, które są wiarygodne, są pozbawione takiej chęci do polemiki nieustannej, bo tym karmią się dzisiaj media, jak dobrze wiemy. Zadaniem nas wszystkich, ludzi ochrzczonych, jest to, żeby tymi treściami się karmić, żeby o te treści dbać i podawać je dalej. A ostatecznie i tak, czy PR Kościoła będzie dobry, czy zły, to ta jasność Ewangelii, ona w dużej mierze przede wszystkim zależy od tego, jacy są jej wyznawcy, jacy jesteśmy my.
2: Księże redaktorze, to może jeszcze o tym, czyje koncerty są odwoływane, kto doświadcza hejtu, prawda? Sprawę komentuje ojciec Dariusz Kowalczyk, jezuita, w swoim felietonie.
3: Ojciec Dariusz Kowalczyk, który jest w Rzymie, przywołuje postać boskiego artysty, który miał odwagę, czy miał czelność, patrząc na wrażliwość wielu osób dzisiaj, miał odwagę skrytykować środowiska LGBT i za to teraz odbiera odpłatę, odbiera w cudzysłowie nagrodę. Mianowicie, tak jak pani powiedziała, jego koncerty są odwoływane, jest taka otoczka wokół jego postaci i pokazuje to, ojciec Dariusz się do tego odnosi, że jest to forma współczesnej cenzury. Coś, na co powinien być gotowy człowiek, który chce żyć zgodnie ze swoimi wartościami. I tutaj przede wszystkim chodzi o te wartości chrześcijańskie czy konserwatywne, bo jak widzimy, nie taka obstrukcja czy takie podejście z rezerwą, ono środowiska medialnego czy środowiska artystycznego, ono niestety w większości dotyka osób o poglądach, które są mi bliskie, które są bliskie chrześcijanom, poglądach związanych z Ewangelią. I tutaj nawet delikatna krytyka, czy krytyka, która może być uprawniona, ona spotyka się właśnie z taką agresywną i dość intensywną odpowiedzią, zupełnie nieadekwatną, tak jakby zdanie jednego człowieka miało komuś odbierać rację. To jest ciekawe zjawisko, że w ten sposób cenzuruje się ludzi, którzy mają inne zdanie, zamiast z nimi na przykład dyskutować. czy w ten sposób spróbować przedstawić swoje racje.
2: Polecamy najnowszy numer tygodnika Idziemy. Ksiądz redaktor Łukasz Piotrowski był dzisiaj z nami. Ewa Pietrzak, do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy z Panem Bogiem.
3: Z Panem Bogiem. Dziękuję bardzo.

26 minut po godzinie 8. Patrzę, że niebo zachmurzone, a było tak słonecznie. No dla niektórych to lepiej. Chwila wytchnienia na pewno od tych wysokich temperatur, zaraz 18 stopni w Warszawie, no ale gorzej dla tych, co się wybierają na przykład na wypoczynek nad Bałtyk. Mówię tutaj o sobie, drodzy Państwo, tak w najbliższych dniach mam zamiar kilka dni spędzić i mam nadzieję, że tutaj może chwila wytchnienia, a tam może troszkę więcej, żeby było.

To była Zalia na naszej antenie i piosenka Raj, 22 minuty do godziny 9. Będzie dzisiaj się dużo działo w świecie sportu, a już od rana dobre wieści, bo Anastazja Kuś została złotą medalistką lekkoatletycznych mistrzostw świata do lat 20 w biegu na 400 metrów. Impreza odbywa się w Eugene za oceanem w Stanach Zjednoczonych, a Polka wygrała z rezultatem 51 sekund 06 setnych, wyprzedzając Amerykankę Vasquez i reprezentantkę Gujany Springer. Bardzo dobrze się zatem zaczyna ten weekend, jeśli chodzi o polski sport, a w dalszej części programu jeszcze na pewno do sportu wrócimy.

Can't Take My Eyes Off You to było wydanie Mortena Harketa, czyli słynnego wokalisty zespołu AHA, ale oczywiście piosenka wydana dużo wcześniej, rok 67 w Frankie Valli. No pięknie zrobiło się nastrojowo na naszej antenie. To chyba najlepszy czas, żeby już wstawać i zostać razem z nami. Zbliża się godzina 9, dokładnie jest już prawie za 10:09.

0: Zespół ma nam, ale wyjątkowo nie Kora Jackowska, a Marek Jackowski. Wielki hit końcówki lat 70. Oprócz Błękitnego Nieba.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Muzyczna podróż w czasie. Rock and roll, rock, blues, jazz, soul, funky, reggae i muzyka gospel. Muzyka klasyczna i rozrywkowa, audycje autorskie, ciekawi goście, okolicznościowe składanki. Dzisiejszego wieczoru na audycję o godzinie 17:00 Barwy Muzyki zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
3: Rok 1956 i 2026.
4: 70 lat.
3: 9 sobót nowenny w rocznicę jasnogórskich ślubów narodu polskiego.
4: Przygotujmy się wspólnie, by ponownie móc powiedzieć 26 sierpnia Królowo Polski. Przyrzekamy.
3: Na nowennę do Maryi Królowej Polski zapraszamy w 9 kolejnych sobót o godzinie 18:30.
4: W Radiu Warszawa na 106,2 FM.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Masz 4 oblicza, a każde z nich wpływa na nasze życie. Sprawę omawia Piotr Wałdykowski, geograf i przyrodnik w artykule Co to jest susza? Czy da się w ogóle wyrazić tajemnicę Boga? Zastanawia się ksiądz Sylwester Gaworek w artykule Między milczeniem a słowem. Dlaczego mimo wysokiego PKB mamy tak niskie dochody? Odpowiada profesor Kazimierz Dadak w tekście Gospodarka a poczucie zadowolenia.
6: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
7: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
1: Po reklamie.
0: Tu Radio Warszawa, gramy na 106,2 FM, jest godzina 9. A to czas na pogodę. 17 stopni w Warszawie i w okolicach, w Mińsku, w Piasecznie, w Sochaczewie, w Płońsku, wszędzie 17. Troszkę cieplej już kawałek dalej na wschód, w Siemiatyczach, na przykład w Ciechanowcu, stopni 18. No i dziś ma być maksymalnie w Warszawie 20 stopni, tylko biorąc pod uwagę, że jeszcze dwa dni temu było prawie dwa razy więcej, a nocą jeszcze chłodniej.

że tylko stopni 13, ale to nic, my gramy dalej, drodzy Państwo, zapraszamy serdecznie w tej godzinie między innymi na Salon Dziennikarski, to już za kilkanaście minut, a dziś wspominamy świętego Dominika, prezbitera, wszystkiego najlepszego dla dzisiejszych solenizantów.

Tak a propos tych niższych temperatur, od razu pomyślałem sobie o naszych pielgrzymach, bo to przecież ledwie kilka dni temu wyruszyli w tych ogromnych upałach, na pewno duża ulga, te 20 około stopni, jeszcze żeby jakoś za bardzo nie padało, to już w ogóle będzie wspaniale. Pozdrawiamy wszystkich pielgrzymów, szczególnie tych z Warszawy, z okolic. Godzina 9:08 przed chwilą na naszej antenie Michael Patrick Kelly i piosenka Run Free. Przed nami Natalia Kukulska i Bruno Mars, a chwilę później Salon Dziennikarski. Zapraszamy na tę audycję wspólnie z portalem wpolityce.pl, z telewizją w Polsce 24 za kilka minut.

0: Dziękujemy bardzo.
1: Salon Dziennikarski Telewizji w Polsce 24 to audycja realizowana wspólnie z portalem wPolityce.pl i Radiem Warszawa na Mazowszu 106,2 FM. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam razem dziś z Markiem Formelą, Dorotą Kanią, Stanisławem Janeckim. To goście w studiu. Na łączeniu jest też z nami oczywiście Piotr Semka. Witamy Cię, Piotrze, bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Szanowni Państwo, zaczęliśmy od rapera Eldo. Dla wielu osób pewnie zaskakujące, że taki artysta pojawił się na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego w związku z rocznicą Karola Nawrockiego, rocznicą tej prezydentury, ale też jakby słyszałem takie opinie i tutaj potwierdźcie albo zaprzeczcie, że w zasadzie ta uroczystość, to wydarzenie było takie jak ta prezydentura. Trochę nieprzewidywalna, trochę surowa, trochę blokerska, ale też z podkreśleniem patriotyzmu, folkloru, no taka Polska bardzo po prostu. Doroto?
3: Ja myślę, że ta rocznica też skłoniła do tego ludzi, żeby pomyśleć, co się stało przez ten rok. I to, co widzieliśmy, ja akurat oglądałam od samego początku, nie mogłam być na miejscu, więc gratuluję realizacji w Polsce 24, bardzo dobrze zrealizowany materiał. Natomiast rzeczywiście to było coś takiego nieprzewidywalnego, ale też widać było taką spontaniczną reakcję ludzi. Czy to nic nie było wyreżyserowane, jeżeli chodzi o obecność? Ludzie się cieszyli i wiele też słyszałam takich opinii, że to jest nasz prezydent i to jest chyba najistotniejsze. To jest bardzo ważne dla Karola Nawrockiego, bo przecież startując po prezydenturę podkreślał, że on nie chce być jakimś takim zamkniętym w klatce, tylko chce wychodzić do ludzi. Zresztą też doskonała rola Marty Nawrockiej, żony prezydenta, która też zbiera doskonałe opinie. Przecież wystarczy sprawdzić, jakie były sondaże, prawda, które były robione na rok prezydentury. I zarówno Marta Nawrocka, jak i Karol Nawrocki, większość
1: 56%
3: Polaków,
1: tak, popiera Karola Nawrockiego, to więcej w momencie wyboru. Marta Nawrocka też świetne, pozytywne oceny i bardzo mało negatywnych.
3: To znaczy, moim zdaniem to też wynika z tego, że oni są bardzo autentyczni, że tam nie ma żadnej kreacji, tak? Że nie ma kreacji, że to jest bardzo dużo autentyczności w ich działaniu i ogromna pracowitość, to widać. To jest prezydentura bardzo pracowita. Ja to porównuję do według mnie najlepszej prezydentury, czyli profesora Lecha Kaczyńskiego. Mnóstwo działań na rzecz Polski.
1: O prezydenturze jeszcze powiem za chwileczkę. Na razie sama recenzja tego wydarzenia na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Piotrze, do Piotra Semki się zwracam. Jak ty to widzisz? Wymyślone, przecudowane, czy też takie w punkt według ciebie?
2: Jeżeli ten koncept zaskoczył wszystkich, to znaczy, że był oryginalny i ciekawy. Nawet najbardziej niechętni prezydentowi musieli przyznać, że zaproszenie rapera, który jednocześnie jest bardzo patriotyczny, a przeszedł na islam, to zaprzecza rozmaitym stereotypom i prezydent wygrywa wtedy, kiedy zaprzecza stereotypom i dwa, kiedy nie udaje kogoś, kim nie jest. I ten jest tego wychowania na hip-hopie, ale i na demonstracjach ku czci Imki, które Karol Nawrocki i jego koledzy inicjowali, gdzieś się połączył w tym. I jeżeli jest to oryginalne, jeżeli to jest zaskakujące, jeżeli to jest budowanie jakiegoś własnego, nowego, ciekawego rysu prezydentury, no to można powiedzieć, że prezydent odniósł sukces.
1: No tak, gdybyśmy, nie wiem, przylepili takiego rapera do Rafała Trzaskowskiego, mogłoby się wydawać to bardzo wymyślone, takie wydumane. Marku, jak ty to odbierasz? No chłopak z gdańskiego osiedla po prostu ten język też rozumie. Zawsze nawet Marta Nawrocka, pamiętam, w tym pierwszym wywiadzie dla W Polsce 24 mówiła, tak, to był chłopak w dresie, ale zawsze z książką pod pachą, czyli takie połączenie nieoczywiste tych dwóch światów.
4: Po pierwsze, wydaje mi się, że jednak to miało duże
0: ma to wczorajsze spotkanie, przedwczorajsze, miało duże znaczenie polityczne. To jest taki sygnał Karola Nawrockiego, że ja w życiu kraju, w życiu społeczeństwa, w życiu politycznym, publicznym uczestniczę w sposób jednoznaczny. Mam mandat 10 600 000 Polaków i nie jestem prezydentem, którego próbuje koalicja rządząca sprowadzić do roli zbędnych akcesoriów politycznych w państwie polskim. Więc to w wymiarze politycznym na pewno był bardzo ważny komunikat przekazany koalicji Donalda Tuska, a w wymiarze takim społecznym spotykamy tego samego człowieka, tego samego chłopaka, którego znamy z Siedlec, znamy ze spotkań, kiedy budował czy pisał swoją pracę doktorską, jeździł do Elbląga, zbierał materiały wśród bohaterów, działaczy Solidarności Podziemnej, dokumentował ważny fragment polskiej historii. Kiedy spotykał się na Siedlcach, grał z kolegami w piłkę, kiedy miał czas na walkę o obronę tożsamości Westerplatte, o poszukiwanie prawdy o Westerplatte, poszukiwanie tych fragmentów historii Westerplatte, które były przemilczane, i bronił Westerplatte przed tak zwaną gdańską kolonizacją. Myślę, że wszyscy spotkaliśmy przedwczoraj tego samego człowieka, którego znaliśmy.
1: Zanim Staszkowi Janeckiemu oddamy głos, to poproszę o fragment wypowiedzi Karola Nawrockiego, który mnie to się akurat bardzo spodobało, że w ogóle nie wypiera się tych ludzi, którzy w polityce go wypromowali, a stało się to mniej więcej rok temu, no trochę więcej niż rok temu, i tego wsparcia Prawa i Sprawiedliwości, prezesa Kaczyńskiego wcale się nie wstydzi.
4: Wiecie, że przyszedłem spoza polityki. Byłem kandydatem obywatelskim, popieranym przez Prawo i Sprawiedliwość. To odważna decyzja prezesa Jarosława Kaczyńskiego, żeby poprzeć kogoś takiego jak ja, który nigdy nie był w partii politycznej, zawsze cenił sobie swoją niezależność i przywiązanie do wyznawanych wartości, który skupiał się na pracy instytucjonalnej, urzędniczej w kolejnych instytucjach. To była bardzo odważna decyzja pana prezesa Kaczyńskiego, za którą dziękuję.
1: Stanisław Janecki, to wielu by powiedziało, no mam taki udany rok prezydentury za sobą, to już nie pamiętam tych, którzy mnie wprowadzili, pomogli, wypromowali, podali rękę w polityce.
5: Na co innego zwrócić uwagę? No jasne, ktoś musi wypromować, jak ktoś jest... Karol Nawrocki nie był oczywiście no-name'em, to przecież to nie jest prawdą.
1: Ale działał na pograniczu polityki, a nie w samej twardej
5: zdecydowanie,
1: polityce.
5: Jako menedżer...
1: Prezes IPN, no to też jest częściowo polityczna.
5: Jako menedżer między kulturą a historią, powiedziałbym, tak? Natomiast jeśli chodzi o samą tę imprezę, bo nie powiem uroczystość, to ona była polska w treści, ale amerykańska w formie. To jest oczywiste, że tu jest dużo inspiracji trumpowskich. Jak się weźmie te wszystkie rzeczy od inauguracji Trumpa, to jest niezwykle eklektyczne i zawiera wszystkie elementy, jakie da się tam zmieścić.
1: Oczywiście, że złośliwcy mówili, nam patrzył się na to, co widział przed Białym Domem, tylko brakuje, żeby oktagon wystawił.
5: Ale to było inne akurat. Choćby dlatego, że co mnie zawsze ujmuje, jak widzę te dzieciaki góralskie grające i śpiewające, one są znakomite. To jest z kolei taki element, który przy pielgrzymkach papieskich się zwykle pojawiał. Ten eklektyzm wcale nie jest szkodliwy, dlatego że mogą się do tego odnieść wszyscy w gruncie rzeczy. Ktoś, kto lubi kulturę popularną, ktoś, kto trochę ma tam większe ambicje, każdy znajdzie coś dla siebie i to było trafione. Właśnie dlatego, że to nie powinna być taka forma, która udaje kogoś innego.
1: Ilu artystów teraz sięga do tej kultury, do folkloru polskiego, tak? Nie tylko do góralskiego, ale także do innych regionów.
5: Ale oczywiście.
1: Mówiłem o tym, że jakby nie wypiera się Karol Nawrocki Prawa i Sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość też nie wypiera się Karola Nawrockiego. Posłuchajmy prezesa Jarosława Kaczyńskiego.
6: Ten triumf przeżywamy szczególnie, bo to jest nasz triumf, naszej partii. Pan rzecznik... był łaskaw powiedzieć tutaj o mojej roli, ale naprawdę nie to jest najważniejsze. To w ogóle nie jest ważne. Ważne jest to, że nasza formacja, podkreślam to, nasza formacja, po pierwsze w skomplikowanym procesie, wychodzącym także poza partię, wyłoniła tego kandydata. Po drugie, przeprowadziła kampanię wyborczą. Po trzecie, w ramach tej kampanii, i to chcę też mocno podkreślić, zorganizowała komitet społeczny.
1: W różnych wyborach, także samorządowych, kandydaci Prawa i Sprawiedliwości czasami narzekali na to, że ta łatka partyjna im ciąży. Tutaj wśród ludzi tego nie widać. To znaczy kompletnie Karolowi Nawrockiemu to nie przeszkadza. To jest pretekstem do ataków politycznych oczywiście, ale to popularność wśród ludzi rośnie.
3: I jeszcze chciałam podkreślić jedną ważną rzecz, bo to nie padło, to jest moim zdaniem bardzo istotne. Kwestia finansowania, bo tak naprawdę to Polacy się złożyli na kampanię Karola Nawrockiego.
1: Tak.
3: Przypomnijmy, że przecież wtedy została zabrana subwencja. Przecież to nie było tak, że Karol Nawrocki dysponował takimi pieniędzmi, jak na przykład Rafał Trzaskowski, prawda?
1: Tak, i to nie miało być pieniądze na przejedzenie w partii, tylko właśnie na kampanię prezydencką.
3: I było konto, Polacy wpłacali pieniądze i to był kandydat rzeczywiście wybrany przez Polaków.
1: W tym sensie bardzo obywatelski,
3: bardzo
1: tak?
3: Obywatelski,
1: finansowany przez
3: Polaków. Przecież dlaczego została zabrana subwencja? Przecież doskonale wiemy, że to nie tylko subwencja została zabrana dlatego, żeby nie miał PiS pieniędzy na bieżącą działalność, tylko chodzi o to, żeby również właśnie, jeżeli chodzi o kandydata na prezydenta, wtedy jeszcze nie było wiadomo, kim on będzie, tak? A tutaj Polacy nagle zobaczyli, że to jest ich kandydat, tak? Że oni będą wpłacać i mimo wszystko, że Tusk zabrał te pieniądze, to jednak sfinansują tę kampanię.
1: Marku, jak ty oceniasz ten styk Karol Nawrocki, Prawo i Sprawiedliwość, największa partia opozycyjna?
0: To jest zawsze taki moment trudny w życiu partii, bo oczywiście jest pokusa, żeby w tym momencie wyborczym postawić na polityka, który jest częścią naszego środowiska. I to jest też...
1: Tak było na początku tego procesu, o którym mówił Jarosław Kaczyński. To znaczy tam naprawdę bardzo długo takim faworytem był Przemysław Czarnek.
0: Tym też kandydat odrzucony był, który z tą traumą do dzisiaj funkcjonuje, ale wydaje mi się, że udało się znaleźć kandydata i o tym mówi prezes Kaczyński, który wyszedł poza ramy polityczne tego środowiska. Liczby demokracji były za Nawrockim, a dlatego były za Nawrockim, że powyżej 7 600 000 głosów, czyli powyżej uzysku Prawa i Sprawiedliwości w ostatnich wyborach, Karol Nawrocki pozyskał ponad 3 miliony głosów. Pozyskał głosy tych wyborców, których nie pozyskał by nigdy kandydat będący częścią domeny politycznej Prawa i Sprawiedliwości, struktury politycznej Prawa i Sprawiedliwości. I w tym sensie ta odważna decyzja polityczna przyniosła pokwitowanie w wyniku wyborczym drugiej tury. 10 800 000 Polaków wypowiedziało się pozytywnie na temat przedłożenia referendalnego rządu Prawa i Sprawiedliwości, rządu Zjednoczonej Prawicy, co oznacza, że był to zasób większy niż poparcie bezpośrednie dla Prawa i Sprawiedliwości i co oznaczało, że uzyskanie tego wyniku da szansę kandydatowi Zjednoczonej Prawicy na wygranie tych wyborów. I tak się stało. Karol Nawrocki okazał się kandydatem, który trafił w trzewia polskiego patriotyzmu, który w sposób jednoznaczny potrafił też zróżnicować swój przekaz w odniesieniu do głównego kandydata obozu liberalnego. Jeszcze uzupełniając, co Staszek powiedział, no to spotkanie przedwczorajsze, ono było pierwotnie autentyczne w treści, a jednocześnie nowoczesne w formie. Trochę było tak, jak pisał Debord o społeczeństwie spektaklu i demokracji spektaklu. To zostało dobrze skomponowane.
5: Ale tu trzeba podkreślić rolę samego kandydata. Bo trochę to jest podobne do 2015 roku i wyłonienia Andrzeja Dudy, który jednakowoż był tam związany z politycznymi strukturami Prawa i Sprawiedliwości, ale nie z pierwszego szeregu. Natomiast bardzo istotne w kampanii jednej i drugiej było to, kim się objawił kandydat. Że przeszedł wszelkie oczekiwania, że zaskoczył wszystkich, także zwolenników, jak i przeciwników, swoimi umiejętnościami. I na plus Jarosława Kaczyńskiego trzeba powiedzieć wyraźnie, że on wyczuwa tendencję, czy jak inaczej powiedzieć, ducha czasu, Zeitgeista po niemiecku.
1: Język, dziękuję, że przytoczyłeś.
5: Akurat mówię po niemiecku. Więc na czym to polega? Wtedy, w 2015 roku, chodziło o w konfrontacji z Bronisławem Komorowskim o kandydata jednak kojarzącego się inteligencko. Jednak Andrzej Duda był synem profesorskiego małżeństwa, krakowskiej rodziny inteligenckiej i tamten czas miał pokazać kontrast.
3: Miał tytuł doktora.
5: Bronisława Komorowskiego. Natomiast
1: ale kontrast tak, bo przecież dostaliśmy też młodego, energicznego człowieka, który potrafi zakasać rękawy i nie patrząc na swoje tytuły doktorskie, po prostu iść do ludzi i się z nimi...
3: Ale jeszcze jest jedna ważna rzecz, chciałam
5: powiedzieć. I to, co decyduje o co wyróżnia Karola Nawrockiego, to jest to, że tak głęboko to jest kandydat ludowy. No wskroś ludowy, w takim bardzo dobrym sensie. Odwołania się do ludu, bo jak się spojrzy na w jakich grupach, na przykład w tych ostatnich wyborach Donald Trump zdobywał poparcie, to też się okazał kandydatem ludowym, chociaż był na wskroś elitarny. A tu w wypadku Karola Nawrockiego zadziałał ten duch czasu, że było zapotrzebowanie na kandydata ludowego, który jednocześnie jest oczywiście doskonale wykształcony, ale tylko dzięki
0: sobie. W obrębie władz partii wymaga olbrzymiej determinacji i odwagi przywódcy,
5: dalekowzroczności,
0: żeby wyjść poza kanon funkcjonowania
3: tej partii. Słuchajcie, ale przecież no, jakby nie było, prezes Kaczyński to już jest czwarty kandydat na prezydenta, który go wskazał, prawda, i który wygrał. Ale jeżeli chodzi o Karola Nawrockiego, to jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Umiejętność, którą nabył, którą miał jako prezes IPN-u, a wcześniej jako dyrektor muzeum, prawda, II wojny światowej. Bo chyba to nie jest nic super odkrywczego, co powiem, ale było wiadomo, że ta kampania to będzie super brutalna, że to jest nic w porównaniu z innymi kampaniami, prawda?
1: Tak, i to musiał być taki kandydat. Na niego, na żonę, na dzieci, na
3: tak, to
1: na
3: musiał być
1: rodzinę.
3: Taki kandydat, który nie będzie się bał brać na siebie tych ciosów.
1: Jacek
3: prawda?
1: Karnowski, którego serdecznie pozdrawiam, zawsze mówi taki kandydat, który musi ustać.
3: Oczywiście, musi mówić brutalnie, musi się umieć bić, prawda?
0: To nie chodzi okazało się, że Donald Tusk czasami Murańskiego nie jest w stanie nawet naruszyć.
1: Nie sądził, że trafi na tak ostrego
3: zawodnika. No właśnie, o to chodzi.
5: Ciekawostkę, bo słyszałem to od samego pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, on doskonale się orientuje w boksie. Swego czasu był takim nawet kibicem, zna te wszystkie wagi i tak dalej. I on potrafi zastosować taktykę do tych wag lżejszych i do tych wag cięższych.
3: No więc tutaj wiadomo było, że będzie bardzo brutalna kampania, już kończąc wątek wskazania Karola Nawrockiego. I uważam, że to był najlepszy kandydat, bo to jak nawet rozmawialiśmy, nie wiem czy pamiętacie, jak tylko jeszcze nie był wyłoniony kandydat, to padały właśnie te przypuszczenia o brutalności kampanii, że to musi być ktoś, kto sobie poradzi, który będzie w stanie właśnie te ciosy brać na siebie.
1: Marek tak delikatnie wspomniał o kandydacie odrzuconym, który nie przepracował tego do dzisiaj. Rzeczywiście była taka rozmowa, kiedy Mateusz Morawiecki przyszedł do Jarosława Kaczyńskiego, mówi, dlaczego nie mnie wystawiłeś, i wtedy, no wprost, może i brutalnie, ale szczerze usłyszał, bo ty tego po prostu nie wygrasz, a tutaj dostaliśmy kandydata, który wygrał. Wracamy do tej...
3: Ale z drugiej strony, przepraszam, wyjdę w słowo, mimo wszystko później ta współpraca była, jak Karol Nawrocki wygrał, prawda? I rozmawiał z prezesem Kaczyńskim, z Mateuszem Morawieckim, to też jest klasa człowieka.
1: Za chwileczkę.
5: Jedno zdanie pro domo suma. Na kolegium redakcyjnym stawialiśmy, Marcin, ja też, na Karola Nawrockiego.
1: Tak było, ale to nie przypisujmy sobie, bo ojców tego sukcesu wielu. Za chwileczkę Piotr Semka, ale jeszcze fragment wypowiedzi pana prezydenta Karola Nawrockiego. Piotrze, za sekundkę prosimy ciebie o opinię, ale jeszcze fragment.
2: Ale będzie już inny wątek. No.
1: Nie, ten sam wątek, bo to tak naprawdę wypełnienie pewnego takiego sporu, który jest między rządem a prezydentem i ostra recenzja tego rządu, a Piotr zaraz wróci też oczywiście do tej kandydatury i tego, że PiS nie powinien się wstydzić takiego kandydata, wręcz przeciwnie, powinien przypominać, że to jest zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości.
7: To, co boli najbardziej mnie jako prezydenta Polski, to brak pewnej wizji. Brak wizji rządzących na to, jaka ma być w przyszłości Polska. Brak wizji obecnego rządu. Mam wrażenie, że żyjemy, drodzy Państwo, w pewnym chaosie reakcji na medialne afery, na to, co przedostanie się do opinii publicznej. Często żyjemy w takim przekonaniu, że może uda się oszukać Polaków z najmem krótkoterminowym albo z emeryturami dla artystów, może się nie dowiedzą, nie będzie afery. A ja w tym wszystkim chciałbym zapytać, jaki jest plan? Jaka jest strategia na Polskę, na kolejne 10 lat obecnie rządzących? Kto ma o tej strategii decydować? Gdzie ma być nasze miejsce za lat 10, za lat 20?
1: Piotr Semka, bardzo proszę. Piotrze, czy też pewnie nie widzisz nic zdrożnego?
2: Ja w ogóle ten wątek zostawiam, bo chciałbym wrócić do poprzedniego.
1: Bardzo proszę.
2: Właśnie dlatego nie ma sensu dopuszczanie mnie po materiale, bo po tym materiale powinienem omawiać nowy.
1: To w sensie, do tego materiału też wróciłem, Piotrze. Sens jest zawsze. Bardzo proszę.
2: Dobrze. Nie jest przypadkiem, że środowisko liberalno-lewicowe od lat nienawidzą wyborów prezydenckich. Cały czas słyszymy te teksty, że to jest kandydat, który będzie dzielił, bo powinien wybierać go parlament i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że wybory prezydenckie w największym stopniu pokazują dojście do głosu tych, którym elity liberalne chciały zamknąć usta. I taki charakter pewnego ludowego, pospolitego ruszenia miały cztery kampanie w trzeciej RP. Pierwsza, najmniej dobrze się kojarząca z racji tego, że Lech Wałęsa zdradził swój program, ale ja pamiętam kampanię w 90 roku. Była wściekła kampania przeciwko kandydatowi, którego popierała duża część Polaków. Potem mieliśmy 2005 rok, gdzie na szczęście Platforma była skupiona na Cimoszewiczu, którego brzydkimi chwytami wysadzono z siodła i nie zauważono, że narasta fala poparcia dla Lecha Kaczyńskiego. I wreszcie 2015 rok, który wkraczał Bronisław Komorowski, absolutnie pewny wygranej i którego arogancja skłoniła wielu Polaków do właśnie tego czegoś, co nazywam tym złotym, gwiezdnym czasem po prawej stronie, kiedy ludzie się mobilizują. I to samo miało miejsce w 2000 rok temu, kiedy dla mnie bohaterem tamtych wydarzeń był na przykład słynny Zorro, który przecież był realnie ścigany wówczas. Przecież mieliśmy do czynienia z brutalnym najazdem policji na kamienicę, na której dachu pojawił się w Gdańsku. Ten człowiek pokazał tego ducha niezgody na domknięcie układu i ten człowiek w dużej mierze nadał wspaniałą atmosferę tej kampanii. A doszło do tego jeszcze coś, co Adam Michnik uwielbia mówić. Ja nie mogłem milczeć wobec draństwa. Zawsze to przekręca. Więc iluś Polaków, widząc materiały Monetu o rzekomym sutenerstwie Grand Hotelu, o próbującym wykierować go na jakiegoś oszusta mieszkaniowego, po prostu powiedziało, że to jest draństwo i pójdziemy do wyboru w większym procencie niż w tym, w którym poszły ludzie z kolejki Wiegodna. I był większy procent.
1: Piotrze, a teraz ten procent jest jeszcze większy, bo mamy 56% poparcia, czyli więcej niż wówczas, kiedy Karol Nawrocki był wybierany, a jednocześnie Koalicja Obywatelska jest ciągle na pierwszym miejscu w sondażach. Na czym ten rozdźwięk wyborczy, ten rozdźwięk sondażowy polega? Znaczy, dlaczego ci sami Polacy wspierają rząd koalicji 13 grudnia, ale też widzą absolutnie człowieka numer jeden na scenie politycznej w Karolu Nawrockim?
2: Wynika to jednak z tego, że rozkładana jest w Polsce rola polityczna prezydenta i rządu. I oczywiście my jako komentatorzy polityczni możemy powiedzieć, że jest tym pewna naiwność, ale jest grupa ludzi, która lubi mieć silnego prezydenta, a często nie wchodzi w politykę albo głosuje w sposób naiwny. Znaczy potrafi to rozdzielić. Ale tego 56% nie byłoby, gdyby nie intuicja prezydenta, jak nie wychodzić ze swojej roli, a jednocześnie nie wchodzić w spory, których może przegrać. Czyli w tym sensie na przykład genialną intuicją uznał, że jego kompetencją jest na przykład polityka orderowa i wykorzystał to do wysłania sygnału do Kijowa, że dalej tak grać się nie da. I te procenty, które są ponad tymi, które... Znaczy rozumiem, że zastanawiam się, jak może być ktoś, kto może udzielać poparcia Nawrockiemu, na przykład głosować na PSL czy Tuska. Otóż okazuje się, że takie rozdwojenie można wykreować i ono jest faktem i prezydent doskonale się do niego dostosował.
1: To do tej intuicji ja jeszcze dodam moment sporu w Prawie i Sprawiedliwości, kiedy Karol Nawrocki powiedział, będę rozmawiał i z Rozwojem Plus i z Prawem i Sprawiedliwością i nie stanął po żadnej stronie tego sporu w sposób tak otwarty. Bardzo mądre to było, tak? I tutaj też jakby, bo to w jakiś sposób by go zawszufladkowało i pewnie urwało z tych 56%.
3: Ale z drugiej strony w rok inauguracji rok zaprzysiężenia podkreślił i rolę prezesa Kaczyńskiego i rolę Prawa i Sprawiedliwości tak w wyborze, jest. więc trzeba też mieć na uwadze, że jednak
1: to
3: tutaj...
1: Środowisko, które, prawda, tak to jest, mówię, środowisko, no, podało mu rękę i...
5: Ale ta pozycja, której powiedziałeś, Koalicji Obywatelskiej, przy rosnącym poparciu dla Karola Nawrockiego jest zrozumiała, bo jest związana z tym, że jest postrzegany w obozie rządzącym jako polityk bardzo silny. A polityk bardzo silny jednoczy nawet tych, którzy są niezadowoleni z tego, jak rządzi Tusk. Ja powiem, tak. W jego obozie jest bardzo
1: świetną
5: wielu.
1: Świetną recenzją ciągle dla Karola Nawrockiego jest to, jak i przez kogo jest atakowany. Czysta woda, proszę Państwa, to, co nam obiecano jako czystą wodę, czyli ukradziona Polakom Telewizja Polska, Telewizja Polska w likwidacji w rocznicę wyboru zaprzysiężenia pana prezydenta Karola Nawrockiego wysmażyła. Taki oto materiał pokazujemy z różnych względów, tylko fragment.
8: Karol Nawrocki zaledwie w ciągu roku zawetował rekordowe 41 ustaw. To więcej niż Aleksander Kwaśniewski przez dwie kadencje. Dlatego politycy koalicji nazywają go wprost wetomatem.
9: Uważam, że on jest bardziej nastawiony na konfrontację z rządem kosztem bezpieczeństwa państwa, kosztem finansów państwa.
8: Przykład? Weto do ustawy wdrażającej program SAFE.
10: Tutaj pan prezydent źle się przysłużył, blokując decyzje, które nam ułatwiłyby wydawanie tych pieniędzy.
8: Oceniał wczoraj premier. Dziś w sieci opublikował ranking 5 najgorszych decyzji prezydenta. Wśród nich ułaskawienie starucha oraz weta do ustaw o związkach partnerskich i kryptowalutach. Uregulowanie rynku kryptoaktywów prezydent blokował aż 3-krotnie.
11: Stał na straży interesów złodziei, a nie okradanych.
1: No taka, można powiedzieć, że prawda, ale nie do końca. W każdym zdaniu, które tutaj było, brakło przecinka i takiego dopowiedzenia, dlaczego 3 razy wetował to, dlaczego tyle ustaw jest zawetowanych i tak dalej, i tak dalej.
3: Ponieważ dzisiaj mówimy o głosie ludu, to ja się odwołam do głosu ludu. Mianowicie, jeżeli chodzi o badania wśród internautów, a wiemy o tym, że Polacy to jednak tłumnie korzystają z internetu, zrobiono badania, portal Polityka w sieci zrobił badania, czy, żeby odpowiedzieć na to pytanie, czy weta Karola Nawrockiego to jest obrona przed złym prawem, czy też wręcz przeciwnie. No i co się okazało? Że 72% Polaków uważa, że weta prezydenta to jest obrona przed złym prawem.
1: Co więcej, droga, ja mam wrażenie, że to oczywiście nie jest jego wymarzona rola, że wetuje, a nie może prowadzić swojego prawa.
3: Ale oczywiście, znaczy,
1: ale dlaczego?
3: On broni Polaków ale przed złym prawem.
1: Tak, ale chce prowadzić
3: prawem.
1: Swoją politykę. 22 tak. Ustawy złożone, 21 do zamrożonych przez.
3: A przede wszystkim sprawa referendum. Element. Prawda? Sprawa referendum, która została zablokowana.
1: Tak, to była,
3: prawda,
1: mocna część jakby tego przemówienia, gdzie Senat dokładnie tego dnia nie zgodził się na przeprowadzenie referendum w sprawie kosztów polityki klimatycznej.
0: Marcin jest zakładnikiem Tuska, który kiedyś uroczyście unieważnił referendum w Sopocie. To jest...
3: Nie w referendum w Sopocie,
0: będąc w Sopocie, unieważnił ogólnopolskie referendum ogłoszone przez Polski.
1: Uroczyście, tak.
0: Tak, bardzo uroczyście. A referendum jest istotą rozmowy, tym głosem ludu, o którym powiedziałem.
1: Ale z drugiej strony... Nie masz ani referendum, ani ustawy.
3: Ale proszę, zauważcie... Zauważcie jedną rzecz. Jak jednak bardzo osobiście Donald Tusk podchodzi do prezydentury Karola Nawrockiego w tych 5 punktach wymienił ułaskawienia starucha. A przecież przypomnijmy... Starucha, szkoda, że tego nie ma, żeby że nie można tego przypomnieć na wizji, ale Donald Matole, twój rząd obalą kibole. Od tego się wszystko zaczęło przecież.
0: W kolejnej kadencji prezydent ułaskawi Donalda Tuska, czego mu nie życzę, żeby znalazł się w takiej sytuacji.
5: 2014...
0: Ta prerogatywa może być czynna.
3: Przecież pamiętacie ściganie starucha.
5: W wywiadzie dla Financial Times Donald Tusk określił siebie jako kibola Lechii Gdańsk, który z kumplami łaził po ulicach, żeby szukać zaczepki, żeby się awanturować po prostu. I potem taki człowiek recenzuje, ale ta cała wścieklizna wypowiedziana między innymi w programie Czystej Wody wynika z jednej prostej rzeczy. Karol Nawrocki nie dopuścił do domknięcia układu. Oni chcieli domknąć ten układ.
1: To zostało powiedziane przez Grzegorza Schetynę.
3: Żeby domknąć system. To się dokładnie domknięcie systemu.
5: Żeby to już nie było żadnej z przestrzeni wolności. Wszystko by było pod dyktando władzy wykonawczej. Zresztą demokracja walcząca Donalda Tuska to jest w nawiązaniu do Karla Schmidta, to jest proste odniesienie się do woli tego, który ma władzę wykonawczą. Reszta władz się w gruncie rzeczy nie liczy.
1: Piotr Semka. Piotrze, ja mam takie wrażenie, że prezydent Karol Nawrocki zachowuje się trochę jak duże gwiazdy światowego formatu, które a niech tam o mnie mówią, byleby nazwiska nie pomylili. Spływają po nim takie rzeczy, a tak no jakby z okazji tej rocznicy rzeczywiście ponowiony i te plugastwa wylewają się naprawdę hektolitrami.
2: No, to jest sytuacja, w której prezydent po prostu domaga się elementarnego szacunku. I tak jak od pierwszego dnia prezydentury Lecha Kaczyńskiego Donald Tusk z premedytacją wypuszczał swoje bulteriery typu Palikot czy pomniejsze rozmaite postacie, aby dezawuowały tą postać, tak tutaj od początku też było założenie takie, że będziemy lekceważyć, ale będziemy żądać akceptowania naszych ustaw. Nie będziemy się konsultować, ale jeżeli prezydent zawetuje, będziemy krzyczeć, że niszczy państwo. Piotr Schetyński zwrócił uwagę, że całkiem niedawno jeden z biznesmenów zajmujących się branżą zbrojeniową opisał cały absurd safe. Człowiek jak najdalszy od obozu prezydenckiego. Po prostu system polski przemysł zbrojeniowy jest teraz zmuszony szukać zamówień w państwach unijnych, mimo że woleliby bardzo często wybrać amerykańskiego partnera. I no, o tym wszystkim prezydent mówił, a teraz Władysław Kosiniak-Kamysz krzyczy, że to był sabotaż i tak dalej. No i to jest bardzo charakterystyczne dla tego sposobu myślenia, ale powtarzam, prezydent wetuje, bo domaga się elementarnego szacunku. Skoro szacunku nie otrzymuje, musi czasami sięgać po taki środek, bo przecież mnóstwo ustaw podpisał.
1: No tak,
2: i
1: tak.
2: Dlatego tam,
1: nawet procentowo.
2: Ale to jest właśnie porównywanie z Kwaśniewskim. No. Mhm.
5: 14%.
3: To jest bardzo dobre, właśnie to, na co Piotr zwrócił uwagę, bardzo istotne. Mianowicie nie mówi się o tym, ile ustaw prezydent podpisał, ile wniósł, prawda? Tylko właśnie jest w tej chwili mówienie o wetomacie.
1: 259 podpisał, 41
3: jeżeli chodzi o telewizję publiczną, ja mam nadzieję, że kiedyś ci ludzie, którzy w tej chwili właśnie rządzą telewizją, zostaną rozliczeni za bezprawne przejęcie telewizji. Naprawdę mam to ogromną nadzieję, bo to jest
0: oraz
3: po prostu
0: prokuratury.
3: No, więc ja właśnie mówię, a ci, którzy w tej chwili są funkcjonariuszami, po prostu nigdzie w żadnej przyzwoitej redakcji nie znajdą pracy.
1: W dużej części ta prezydentura Karola Nawrockiego jest dobrą kontynuacją tych wzorców pokazanych wcześniej przez Andrzeja Dudę, ale jest jeden taki element, który zasadniczo to różni. Urealnienie się mówi o tym polityki wobec Ukrainy. No tutaj jest zupełnie inaczej i pan prezydent podczas tej rocznicy także jasno to wyartykułował.
12: Tak, interesem Polski jest to, aby Ukraina i żołnierze ukraińscy radzili sobie jak najlepiej z postsowiecką Federacją Rosyjską. Jak najdalej ich trzymali od Polski. To oczywiste, taka jest strategia państwa polskiego. Niech mordują Sowietów tam, którzy ich napadli i w ogóle nas Polaków to nie boli. W tym zakresie zawsze mogą liczyć na naszą pomoc, bo tam gdzie się bije Moskala, tam Polska pomaga, nawet jak nie bierze udziału bezpośrednio w tej wojnie. Taki jest strategiczny interes Polski, ale strategicznym interesem Polski jest też to, żeby nie powiewały w Warszawie i w Polsce banderowskie flagi. Można pomagać i można wymagać. Można współpracować po partnersku. Można się rozumieć, drodzy Państwo, w zasadniczych kwestiach. Taka jest nasza wrażliwość. Będziemy pomagać, ale zawsze, zawsze. Mówiąc po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy.
1: A Piotr Sępka wcześniej powiedział, że ta polityka, ty to Piotrze zaznaczyłeś, że ta polityka wobec Ukrainy mądra, przemyślana, podobająca się, no chyba Karol Nawrocki dobrze wyczuwa ten moment i te nastroje, które teraz są wobec Ukraińców w Polsce.
2: No i to było widoczne w przemówieniu. Było powiedziane bardzo wyraźnie, że pomoc dla walczącej Ukrainy tak, ale bez tolerowania tego wszystkiego, co nam w działaniach strony ukraińskiej się nie podoba. Jeszcze jedna bardzo ważna była w tym tygodniu wypowiedź pana Szafernakera, który mówi, że blok senacki tak, ale Brown musi usunąć ludzi, których ewidentnie można utożsamiać z działaniem prorosyjskim. I to było bardzo rozsądne, ale uczciwe wysłanie sygnału, bo Brown próbuje szantażować. Albo mnie bierzecie takim, jaki jestem, albo będziecie odpowiadali za to, że prawica przegra w Senacie. Nie, nie. Prezydent taki szantaż wyraźnie odrzuca.
1: No to wiele tych szantaży odrzuca i bardzo jasno to artykułuje. Staszku, ta polityka polsko-ukraińska w wykonaniu Karola Nawrockiego.
5: Wreszcie odważył się polski prezydent powiedzieć, jak jest, a nie jak powinno być, czy że dla dobra sprawy to musimy albo przemilczać
1: nie teraz, nie ten moment.
5: Tak, albo nawet odrobinę kłamać, ale

0: jakby te dwie części dyskursu, które mu zarzucają.
1: Ja bym chciał tylko zwrócić uwagę, że to nie jest kwestia wyczucia nastrojów przez prezydenta Karola Nawrockiego, tylko on zawsze tak myślał. Ja pamiętam jeszcze, jak był prezesem IPN-u, miałam z nim kontakt i jeżeli chodzi o poszukiwania oraz prace poszukiwawcze i ekshumacyjne na wyłanie.
2: To nie jest w odpowiedzi na oczekiwania.
1: To nie jest absolutnie, że wyczuwa nastroje, bo jest antyukraińskie nastroje, bo są takie w tej chwili w Polsce. I to też króciutko, myślę, wydaje, że to nie są bezzasadne, dlatego że tyle podmogliśmy Ukrainie i to, co w zamian dostajemy, no to jednak to jest skandaliczne.
2: To zawsze powtarzam, Zełenski nie wie, jaką krzywdę swoim rodakom zrobił.
1: Ale Karol Nawrocki zawsze miał takie podejście, jeżeli chodzi o sprawę poszukiwań ofiar Wołynia, jeżeli chodzi o UPA, jeszcze jakby jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej, że kult Bandery jest haniebny, jest niedopuszczalny.
2: I Marek Formela.
1: To jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać.
2: Naszej rozmowy. Tam był taki moment na dziedzińcu, rzeczywiście, jak o tych banderowskich flagach mówił Karol Nawrocki, taki pomruk aż. To chyba najwięcej energii jakby w ludziach wywołało. No jak mają mnie popierać takiego prezydenta, który mówi w zasadzie ich słowami, a naprawdę autentycznie tak myśli. No.
3: To Dorota o tym powiedziała, ale to jest ta sama twarz Karola Nawrockiego, ta sama filozofia, ten sam światopogląd, z którym szukał polskich ofiar na Westerplatte, ta sama wrażliwość, ta sama
1: membrana. Ale Wołyń przede wszystkim, prawda? W tym kontekście.
3: Ta sama wrażliwość, co na Westerplatte i ta sama wrażliwość, którą domagał się reparacji, czy potrafi to w sposób ewidentny sformułować, czyli stoi na gruncie polskiej racji stanu, polskiej tożsamości, polskiej historii. Każdy polityk, który mówi po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy, nie może iść inną drogą niż ta, którą wytyczył w sposób publiczny, za którą opowiedziało się tyle milionów Polaków. Jeszcze zdanie do sytuacji politycznej w Sejmie czy w parlamencie. No, jeżeli wetował tak często, to poinformował Donalda Tuska, że konstytucyjne uprawnienie prezydenta obejmuje współdziałanie. Poinformował i wyedukował premiera, że nie jest jedynym uczestnikiem polityki.
2: Prawo związane z kryptowalutami wetowane, tak, bo trzy razy zła ustawa przesłana do Kancelarii Prezydenta. Szanowni Państwo, Radio Warszawa, Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, Radio Nadzieja w Łomży, Głos w Pelplinie, Fiat w Częstochowie, Radio M w Kielcach, Katolickie Radio Diecezji Opolskiej, Radio Via w Rzeszowie. To są stacje dziennikarskie, które transmitują i retransmitują Salon Dziennikarski. Bardzo Państwu dziękujemy za dzisiaj. Dorota Kania, Marek Formela, Stanisław Janecki i Piotr Semka. Pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję Państwu za dziś. Za tydzień o tej porze w studiu zasiądzie już Jacek Karnowski i wszystko wróci na swoje tory. Dziękuję. Do zobaczenia.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Człowiek żyje po to, żeby Pana Boga znał, miłował i wiernie Mu służył. Mam po co żyć, żeby Boga znać, miłować, ale jak znaleźć ten sens bez wiary, nie wiem.
2: Wielu ludzi cierpi dziś z powodu depresji, braku celu i sensu życia. Jak odnaleźć utracony sens? O tym będę rozmawiać z Anną Rastawicką z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. Zapraszam w sobotę o godzinie 11.30 i w niedzielę o godzinie 13.10. Weronika Ostrowska.
3: Zapraszam Was bardzo serdecznie na wakacyjne audycje w Radiu Warszawa Włoskie Skarby. To panorama przepięknej miejscowości, kultury, sztuki, duchowości wspaniałych Włoch. Każdą sobotę i niedzielę o godzinie 16.40 Radio Warszawa. Ksiądz Witold Kawecki.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
5: A teraz wyobraź sobie, że twoja firma jest jak ten samochód. Ups, coś nie działa. A może po prostu brakuje paliwa? Paliwa w postaci reklamy. Reklamuj się w Radiu Warszawa. Lokalnie, z misją i pełnym bankiem słuchaczy, którzy czekają właśnie na ciebie. Wskakuj na falę Radio Warszawa i jedź na pełnych obrotach. Sprawdź naszą ofertę na www.radiowarszawa.com.pl. Radio Warszawa. Reklama, która napędza.
0: Po reklamie.
6: Jest godzina 10. Cieplej, coraz cieplej, już 20 stopni w Garwolinie, w Mińsku Mazowieckim, w Warce i w Warszawie, 19 w Piasecznie, w Sochaczewie, ale na północy już trochę chłodniej, bo na przykład w Płońsku stopni 18 i pojawiło się też słońce, teraz świeci bardzo ładnie tutaj, ale od godziny 12 mniej więcej znowu zachmurzenie będzie coraz większe, a wieczorem stopni ma być 16. To 6.2 FM, Radio Warszawa, Jakub Proszyński przed mikrofonem. Zapraszam na dobre chwile razem z nami, przedpołudniowe. Jeszcze za nami już salon dziennikarski, ale przed nami jeszcze dużo, dużo dobrego, między innymi dużo dobrej muzyki. No, w tej godzinie naprawdę przepysznie. Shakira, Sheryl Cole, a zaczynamy od naszych polskich gwiazd. Sana.

0: Boyzone z piosenką Words na naszej antenie, a teraz zaprosimy Państwa na audycję z polszczyzną na ty. Wiesława Kwiek, emerytowana nauczycielka języka polskiego, skupia się na błędach różnego typu, które najczęściej możemy usłyszeć w przestrzeni publicznej.
1: Z polszczyzną na ty.
2: Dzień dobry. Dzisiejszy odcinek nosi tytuł Biało-czarne. Biało-czarne ja zapisałam z kreską, czyli jakby dwa kolory dadzą się oddzielić. A ja tutaj wybrałam sobie i różne określenia frazeologiczne, i różne takie sformułowania, w których te dwa kolory się pojawiają. Więc zaczynamy. Biały mazur. Co to takiego? Otóż biały mazur to był tańczony o wschodzie słońca, wtedy, kiedy już słońce wschodziło i on jakby był takim symbolem końca balu. On oznaczał, że już po tym mazurze trzeba by się do domu zbierać. Tańczyć do białego rana, tańczyć do świtu, aż słońce wzejdzie. Biały walc, trochę inny niż biały mazur, albo białe tango, to nie wiem, czy jest jeszcze gdziekolwiek stosowane. Ja jeszcze pamiętam czasy, kiedy to było grane. To odmiennie niż normalnie, czyli panie proszą panów, nie panowie panie. Czyli biały walc i białe tango, panie proszą panów. Biały kruk to jest bardzo rzadki egzemplarz książki. Biała plama, brak wiedzy na jakiś konkretny temat. Zrobić coś w biały dzień, czyli jawnie, nie taić niczego. Biała szatka, jeśli jesteśmy świadkami chrztu dziecięcia, symbol czystości i niewinności. I coś czarno na białym, czyli niezaprzeczalnie, nie da się tutaj nic nie jest zmyślone, nic nie jest wydumane. Czarno na białym, czyli mieć prosto powiedziane, nie ma żadnych wątpliwości, jakie jest znaczenie. Biała gorączka, oznaka skrajnego gniewu. Mamy też z białym związane takie różne schorzenia. Bielactwo, przewlekła choroba skóry, charakteryzująca się utratą pigmentu, co prowadzi do powstawania białych, odbarwionych plam na skórze. No i bielmo, to inaczej zmętnienie rogówki. Obraz mętny, zamglony. Często kończy się to operacją. Leszek Biały był wśród naszych władców. Taki książę krakowski. Żył około 40 lat. Panował lat 26 i został zamordowany w łaźni podczas zjazdu w Gąsawie przez sługi świętopełka księcia pomorskiego. I pochowany został w kościele katedralnym w Krakowie. Teraz przechodzimy do czarnego. Czarny może oznaczać żałobę, smutek, śmierć, ale w innych kulturach ta żałoba jest innym kolorem jakby oznaczana i na przykład kolor biały w większości kultur azjatyckich, czyli Japonia, Chiny, Indie. W innych regionach, na przykład w części Afryki, kolorami żałoby może być czerwony i zielony. Ale w naszej tutaj tej jakby grupie kulturowej, na tym naszym terenie kulturowym, czarny oznacza żałobę. I może oznaczać też zło, czyli czarny charakter, mówimy. Czarna noc oznacza nie tylko samą ciemną noc, ale samą ciemność. Czarna magia to tajemnica. I to tajemnica, mówimy, i dla mnie to czarna magia, prawda? Wtedy, jeśli nic nie rozumiemy. Czarna owca w rodzinie albo w jakiejś społeczności to odstępstwo od normy, czyli osoba, która nie chce się jakoś podporządkować normom i regułom wyznaczonym przez grupę. Czarna magia, jeśli służy złu. Magia, czyli jakby czarowanie, czyli jakieś dziwne zabiegi, dziwne zaklęcia, ale one służą czemuś złemu. jest też biała magia, o czym do niedawna nie wiedziałam. I ta biała magia to jest takie czarowanie, to są zaklęcia, zabobony jakieś, ale które służą dobremu. Czyli mamy też małą czarną. Proszę Państwa, mała czarna to nic innego jak piękna mała sukienka, która decyduje o naszej elegancji, jeśli jest właściwie założona i odpowiednio dobrana. Jeśli mamy takie sformułowania czarny chleb, czarna kawa, to często nasze myślenie idzie w kierunku ubóstwa, w kierunku jakby takich rzeczy niezbędnych do życia, a często nam brakuje ich, prawda? Czyli czarny chleb i czarna kawa jako synonimy takiego minimum potrzebnego do przeżycia, ale tego minimum, które nas nie satysfakcjonuje. I to, proszę Państwa, ten czarny chleb, czarna kawa, to był taki utwór opisujący życie w więzieniu. Autorem piosenki był ówczesny student Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, Jerzy Filas, a utwór powstał w 1974 roku w więzieniu przy ulicy Czarnieckiego w Krakowie, w którym ten Filas, skazany za publiczne śpiewanie piosenek politycznych koło pomnika Adama Mickiewicza w Krakowie, on tam został za to osadzony. Czarny chleb, czarna kawa, można sobie wstukać to wyrażenie w internecie i na pewno nam słowa całej piosenki wyskoczą. I na końcu tam mieliśmy Leszka Białego, to tutaj przywołam też postać historyczną, Zawisza Czarny z Garbowa, czyli ten, który gdzieś tam został utrwalony na płótnie Jana Matejki w bitwie pod Grunwaldem. To jest ten Zawisza, od którego jakby wzięło początek takie sformułowanie, taki frazeologizm na słowie harcerza polega jak na Zawiszy. Więc żegnam się z Państwem takim życzeniem dla siebie i dla Państwa, żebyśmy takich ludzi wokół siebie mieli wielu, na których możemy polegać, którym możemy ufać. I sami, żebyśmy też takimi byli dla naszych bliźnich. Do usłyszenia.
1: Audycja została przygotowana przez Katolickie Radio Podlasie w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.

To był rok 2009, a Sheryl Cole debiutowała wtedy ze swoim debiutanckim właśnie albumem. To był pierwszy singiel Fight for This Love. Ja takie zdobędę się wyznanie, wraz z miłością do tej piosenki zaczęła się moja młodzieńcza miłość do tej wokalistki. To był pierwszy rok studiów, miałem jeszcze prawo do tego typu miłości. Potem jakoś Sheryl Cole trochę zniknęła. No, była długo, długo jurorką jednego z brytyjskich talent show. A co się teraz dzieje z tą piosenkarką? Muszę się przyznać, że nie wiem, ale jeszcze dużo dobrej muzyki będzie w tej godzinie. Naprawdę dużo. Warto zostać z nami, bo będzie Anna Jurksztowicz, będzie Tiziano Ferro. Będzie Shakira, już teraz zespół Tears for Fears i piosenka Mad World. Dobiega godzina 10:30.

Hey Man, Anna Jurksztowicz na naszej antenie. Świetnie się słucha tej piosenki, to chyba moja ulubiona piosenka Anny Jurksztowicz, a ja obiecałem Państwu jeszcze powrót do świata sportu, gdzie się nie spojrzy na tabelę piłkarską, to Warszawa na czele. Warszawa na czele, BetClick pierwszej ligi, Polonia Warszawa wczoraj co prawda strata punktów, bo jedynie jeden z Ruchem Chorzów, ale 7 punktów i przynajmniej na ten moment miejsce pierwsze. A przechodząc poziom wyżej do Ekstraklasy, też Warszawa na miejscu pierwszym. Legia liderem po dwóch kolejkach i dzisiaj będzie próbowała utrzymać ten stan rzeczy, a w tym celu pojedzie do Kielc, czy też pewnie już pojechała, i wieczorem o godzinie 20:15 mecz Korona Kielce Legia Warszawa. Tak się przedstawiają sprawy, jeśli chodzi o Ekstraklasę, a też jesteśmy na bieżąco z innymi wydarzeniami. Ja przypomnę, że Anastazja Kuś została młodzieżową mistrzynią świata do lat 20. Wczoraj wygrany trudny etap Kasi Niewiadomej w Tour de France. No, wszystko wydaje się iść w dobrym kierunku. Oby tak dalej, oby razem z nami na 106,2 FM.

za 12 minut godzina 11. Radio Warszawa 106 i 2 FM. Zostańcie Państwo z nami, gramy dalej, gramy dobrze. Teraz Julia Kopala i Grzegorz Kopala, mój zaś Bóg.

0: No i niech przyzna się ten, kto nie nuci sobie pod nosem perdo, no. Ja na pewno to robiłem, a za kilka chwil godzina 11.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Country Club, audycja z muzyką country, folk i americaną, już od 23 lat na antenie Radia Warszawa.
3: Można nas słuchać będzie już jutro o godzinie 17.05.

0: Duża porcja muzyki country i amerykany zarówno w wykonaniu artystów amerykańskich, jak i polskich i europejskich.
1: Zapraszają
0: Jerzy Głuszyk
1: i Maciek Świątek.
2: Najważniejsze tematy, nie tylko lokalne.
3: O pogodzie, o korkach i wydarzeniach w stolicy i okolicy.
2: Poczuj z nami rytm miasta. Od poniedziałku do piątku od 16 do 18.
3: Michał Opaciński,
2: Bartłomiej Graczak.
4: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Gość niedzielny.
6: W najnowszym Gościu Niedzielnym o grzechu pierworodnym, jednym z najbardziej zapomnianych albo błędnie rozumianych dogmatów, a także o tym, dlaczego ludzie nie wierzą w diabła.
5: Gość niedzielny, co tydzień nowy.
7: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
4: O reklamie.
8: 106,2 FM Radio Warszawa, jest godzina 11. A to oznacza, że chwilę powiemy, co się dzieje w pogodzie. No, temperatura nie rośnie w górę, jest 20 stopni, wiele już więcej dziś nie będzie. Maksymalnie około 22-23 stopni w naszym tutaj regionie Warszawy i okolic. No i będzie też to zachmurzenie rosło w ciągu dnia, będzie się zmieniało, ale będzie raczej coraz bardziej niebo zachmurzone i coraz niższa temperatura do 13 stopni wieczorem w nocy. Ale niektórych to cieszy, bo mogą odetchnąć, jeśli chodzi o upały. A my zapraszamy w tej godzinie na dobre słowo papieża Leona XIV, na audycję Spojrzenie Ojca, a także chwilę przed 12 słowo na wieki i słowo na dziś. Nie opuścimy też, jeśli chodzi o dobrą muzykę. Już teraz It Never Rains in Southern California, Albert Hammond. No, w Warszawie czasem pada, ale akurat dzisiaj ma nie padać, raczej.

Ważne ostrzeżenie dla kierowców podróżujących po Warszawie, dlatego że dziś od godziny 16 do godziny 11 jutro nieprzejezdna będzie Wisłostrada od mostu Skłodowskiej-Curie do ulicy Gagarina. Mogą też zostać zamknięte mosty Gdański i Śląsko-Dąbrowski, a także kładka pieszo-rowerowa. Utrudnienia też będą od 9 sierpnia na Wisłostradzie, ale już na Bielanach w związku z prowadzonymi tam pracami będą ograniczenia. Należy na to wszystko uważać, bo to bardzo ważna przecież warszawska arteria. 9 minut po 11, Anna Maria Jopek.

0: Godzina 11.20 to czas, kiedy na naszej antenie 106.2 FM wsłuchujemy się w dobre słowo papieża Leona XIV.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział drugi. Podstawy i zasady nauki społecznej Kościoła. Punkty 86, 87 i 88. Sprawdzian dla Kościoła. Na zakończenie pragnę poruszyć kwestię szczególnie mi bliską. Nauka społeczna Kościoła nie jest jedynie słowem skierowanym do społeczeństwa. Jest ona także rachunkiem sumienia dla Kościoła, domu i szkoły komunii. Zawsze wezwanego do sprawdzania, czy zasady przedstawione w tym rozdziale są urzeczywistniane przede wszystkim w jego własnym wnętrzu. W kontekście eklezjalnym dobro wspólne przybiera postać synodalnego stylu dla misji w służbie Królestwa. Kościół jest bowiem wspólnotowym i historycznym podmiotem synodalności i misji. Domaga się to troski o sposób podejmowania decyzji i sprawowania odpowiedzialności. Dokument końcowy synodu, pośród praktyk decydujących o przemianie misyjnej, wymienia kulturę przejrzystości, rozliczalności i oceny. W tej perspektywie pomocniczość staje się kryterium rządzenia i życia duszpasterskiego, które uznaje i wspiera odpowiedzialność wiernych oraz kościelnych ciał pośrednich, dowartościowuje charyzmaty i kompetencje, a zarazem pozwala unikać wszelkiego paternalizmu, który tłumi ewangeliczną wolność. W praktyce udział ochrzczonych w procesach decyzyjnych oraz ich współodpowiedzialność za misję dokonują się za pośrednictwem rzeczywistych, a nie jedynie nominalnych organów uczestnictwa. Solidarność w życiu wspólnoty chrześcijańskiej ma swoje źródło w misterium Chrystusa i karmi się Eucharystią. Rodzi się ona z komunii w wierze i w sakramentach. Chrzest i bierzmowanie jednoczą nas w Chrystusie, abyśmy byli jednym ciałem i jednym duchem, jednym sercem i jedną duszą. Eucharystia, sakrament jedności, umacnia naszą przynależność do ciała Chrystusa i wychowuje nas do dzielenia się. Różne wrażliwości obecne w Kościele, mocne przekonania ożywiające każdego z nas są bogactwem, o ile pozostają zakorzenione w pewności, że jedność jest darem otrzymanym i zarazem zadaniem, które trzeba podjąć.

0: Antonina, Krzysztoń na naszej antenie, tak idę za głosem, a za kilka chwil zaprosimy na audycję Weroniki Ostrowskiej Spojrzenie Ojca. Dziś o tym, jak ludzie cierpią z powodu depresji, braku celu i sensu życia i jak odnaleźć utracony sens, po co człowiek jest na świecie, jak odkryć wartość życia od poczęcia do naturalnej śmierci, skąd czerpać siłę dostawania w obronie narodzonych ludzi starszych i chorych, o sensie i wartości życia w nauczaniu błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego będą rozmawiać Weronika Ostrowska i Anna Rastawicka z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Zapraszam Was bardzo serdecznie na wakacyjne audycje w Radiu Warszawa Włoskie Skarby. To panorama przepięknej miejscowości, kultury, sztuki, duchowości wspaniałych Włoch. Każdą sobotę i niedzielę o godzinie 16:40 Radio Warszawa. Ksiądz Witold Kawecki.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Jedno spotkanie, które zmieni Twoje życie. 15 sierpnia, Ergo Arena Gdańsk-Sopot. Błogosławieństwo Leona XIV. Msza święta z kardynałem Sarachem. Adoracja Najświętszego Sakramentu. Koncert uwielbieniowy i światowe połączenia na żywo. Prosta droga do Boga. Kup bilet cegiełkę już teraz na stronie drogadoboga.com.

0: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
1: Po reklamie.
2: Spojrzenie ojca. Na spotkania pełne ojcowskiej czułości błogosławionego Stefana Wyszyńskiego zapraszają Weronika Ostrowska i Anna Rastawicka.
3: Chyba Maryję warto zaprosić do tej rozmowy o sensie.
4: Ale przede wszystkim Boga Ojca.
3: Bo to On widzi sens wszystkiego. Pani Anna Rastawicka z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego razem z nami ponownie. Pani Aniu, sens życia to jest taki temat kaliber duży. Nieprosty.
4: Witam serdecznie. Rzeczywiście wielu ludzi zmaga się z tym, po co ja żyję na świecie. Nieraz są takie sytuacje, które usprawiedliwiają to pytanie. O sensie życia ksiądz prymas najwięcej mówił do młodzieży, do młodych ludzi. Mówił kiedyś taki dialog z Chrystusem Eucharystycznym, jak Chrystus mówi do człowieka, mówi, że jesteś niegodny. Jak to jesteś niegodny? To mój Ojciec Ciebie chciał. To o Tobie rozmawialiśmy w Radzie Trójcy Świętej, kiedy Cię jeszcze na świecie nie było. Jesteś naszym umiłowaniem. I mówił, że żeby zrozumieć sens życia, trzeba sięgnąć daleko, do myśli Bożej. Miał na myśli tutaj przede wszystkim to, że człowiek na ziemi nie jest przypadkiem. Nie jest kimś niechcianym, nie jest ciężarem za kogoś. Że każdy z nas jest owocem miłości Boga. A wystarczy, że popatrzymy na siebie. Każdy człowiek jest inny. I to nie tylko z tych ludzi żyjących teraz. Te miliardy, miliardy ludzi. Człowiek się nie powtarza. Bo nie powtarza się ta mądrość Boga. I to jest podstawa, to jest sens. Chciał nas Bóg. Bóg znał nasze imię jeszcze zanim przyszliśmy na świat.
3: Często jest trudno uwierzyć w te słowa, które Pani mówi, że Pan Bóg mnie chciał, że nie jestem na tym świecie przypadkowo. Może na tym się na razie zatrzymajmy. To naprawdę tak jest, że my tu nie jesteśmy przypadkiem?
4: Z pomocą tutaj przychodzi nam wiara. Życie bez wiary, bez odniesienia do Boga, właściwie jest życiem bez adresu. Bez oparcia, bez fundamentu. I wtedy trudno odpowiedzieć na pytanie, po co żyje człowiek. Pamiętam taki moment, kiedy mi się wszystko zachwiało po śmierci księdza prymasa. I tak szłam akurat wtedy w procesji, w uroczystość serca Jezusowego z Najświętszym Sakramentem i sobie myślę, po co ja żyję? Jakby mi się wyświetliła taka odpowiedź z katechizmu. Człowiek żyje po to, żeby Pana Boga znał, miłował i wiernie Mu służył.
3: Prosta odpowiedź.
4: Mam po co żyć, żeby Boga znać, miłować i Jemu służyć. Ale jak znaleźć ten sens bez wiary, nie wiem. Nie wiem, nie umiałabym go znaleźć.
3: Jeżeli mówimy o sensie, Pani też powiedziała o tym, myślę, że to jest doświadczenie dzisiaj też wielu osób. Czuje się nieużyteczne i wielu ludziom, czy to starszym, czy takim, którzy przebywają w szpitalach, może nie mogą w danym momencie pracować, świat powie, jesteś nieużyteczny i oni mogą wtedy poczuć, to może ja jestem ciężarem dla moich bliskich, może ja jestem ciężarem dla tego świata. Może lepiej, żeby mnie tu nie było? Co ksiądz prymas powiedziałby takim osobom?
4: Osobom, którym wydaje się, że już są nieużyteczne wtedy, kiedy nie mogą pracować, ksiądz prymas odpowiedziałby zapewne, że życie ludzkie ma sens nie przez to, ile wypracujemy, ale przez to, że jesteśmy, przez to, że chciał nas Bóg, przez to, że idziemy do Boga. A wydaje mi się, że powiedziałam tak, że bez wiary to nie widziałabym sensu życia, że każdy człowiek ma wszczepioną w sercu to pragnienie Boga, nawet nieuświadomione. Ten instynkt życia. Instynkt życia to jest pragnienie więzi z Bogiem, bo On jest życiem. I widzimy to w jakichś plemionach, które nie znały jeszcze Boga prawdziwego, a każde plemię miało jakieś odniesienie do sił wyższych. Szukało czegoś poza kręgiem naszego ludzkiego życia. Dlatego sens życia człowieka jest w tym, że jesteśmy, w tym, że Bóg nas chciał. A cierpienie, mówił to ksiądz prymas często do chorych, cierpienie ma ogromny sens. Przypominał to, co też święty Maksymilian mówił do tych, którzy byli chorzy w jego wspólnocie, że wy jesteście na pierwszej linii frontu. Cierpienie oddane Bogu ma najgłębszy sens. Zawsze tak sobie myślę, 30 lat Pan Jezus uświęcał codzienność. 30 lat uświęcał pracę. 3 lata nauczał. A zbawienie przyszło głównie w 3 dni Jego męki.
3: W tym cierpieniu.
4: W tym cierpieniu. Cierpienie dla nas ludzi, nie ukrywam, pozostaje tajemnicą. Że skoro Bóg stał się człowiekiem, spodziewalibyśmy się, że On teraz zlikwiduje cierpienie i w ten sposób zlikwiduje skutki grzechu pierworodnego. A On to cierpienie bierze na siebie. On w to cierpienie wchodzi. To jest tajemnica. Myślę, że zrozumiemy ją dopiero po tamtej stronie. Dlatego tak naprawdę tylko z Bogiem możemy zrozumieć i udźwignąć cierpienie.
3: Dzisiaj w naszym myśleniu czasami pojawia się takie coś, że o życiu, które dopiero się zaczyna, myślimy jako o ciężarze, którego rodzice nie będą w stanie udźwignąć. Ksiądz prymas bardzo mocno mierzył się z tematem, który także dzisiaj jest niestety aktualny, z tematem aborcji. Co zrobić, żeby zobaczyć tę wartość życia? Żebyśmy my też, jako ludzie wierzący, potrafili stanąć w obronie tego życia, bo ksiądz prymas był tutaj bezkompromisowy.
4: Żeby stanąć w obronie życia, to przede wszystkim trzeba uznać, że ta maleńka kruszyna w łonie matki już jest człowiekiem, że z niej nie wyrośnie słoń ani tygrysek. Z tego maleństwa wyrośnie człowiek i on w zalążku już ma wszystkie cechy człowieka. Bo często kobietom się wydaje, ja mam prawo do mojego ciała. Tak, ale to maleństwo we mnie też ma prawo do życia. Ono jest odrębnym bytem. I w imię mojego szczęścia nie mam prawa uśmiercić tego bytu. Ksiądz prymas mówił, co może człowiek zrobić wobec nienarodzonego człowieka. Może przerwać jego dzieje, ale go nie unicestwi. Bo skoro człowiek zaczął istnieć, już będzie istniał zawsze. I ten człowiek w Bogu, to życie, które się zaczęło, które ma moc Boga, będzie żył jako człowiek. I mówi ksiądz prymas wstrząsająco i stanie kiedyś w obliczu Boga wobec tych, którzy przerwali jego dzieje, wobec lekarza, wobec matki. I odważnie mówił, to jest zabójstwo. To się nazywa aborcja, ale to jest zabicie człowieka. Dlatego przestrzegał, że nikt nie ma prawa, tylko Bóg. I nikt nikomu nie ma prawa na to pozwolić. Gdyby ktoś nadał takie prawo, nie wolno z tego prawa korzystać, bo prawo to jest przeciwko prawu Bożemu. Nie zabijaj. W imię czego byli sądzeni hitlerowcy, przestępcy II wojny światowej? Prawo ich cywilne nakazywało im zabijać. Nie zabijaj, jest prawem naturalnym, jest prawem Bożym i ono jest najważniejsze, które po prostu stawia nas na baczność wobec drugiego człowieka, nawet najsłabszego. Ksiądz prymas mówi, choćby był przestępcą, choćby leżał w błocie, nie przestaje być człowiekiem, bo w tym błocie Bóg zgubił najcenniejszą perłę swojej miłości. Błoto można oczyścić, a perła zostanie.
3: To teraz może zadam trudne pytanie, ale mogą słuchać nas też takie osoby, które w swoim życiu mają za sobą no właśnie to zabójstwo, czyli aborcję. Czy są rodzicami takiego dziecka, czy byli też w rodzinie i nie sprzeciwili się tej sytuacji? Dla takich osób jest nadzieja? Jest powrót do miłości, do Boga?
4: Bóg jest miłosierdziem. Dla każdego jest powrót do Boga. Teraz taką szczególną pomocą, zwłaszcza dla matek, które często nie mogą sobie poradzić z tym problemem poaborcyjnym. Taka moja koleżanka ze studiów mówiła mi, wiesz, nie mogę sobie poradzić, bo to dziecko krzyczy za mną. I wtedy pomogła mi pójść do spowiedzi i to, że tak powiem, w dużej mierze złagodziło ten jej ból. A więc modlitwa, relacja z Bogiem, relacja z tym dzieckiem, które żyje w Bogu, żeby wybaczyło, że nie było mu dane przyjść na świat. Ale też teraz takim ważnym sposobem na tą mękę jest adopcja dziecka poczętego. Bardzo powszechna w Kościele, kiedy się bierze pod opiekę jakieś dziecko, które jest w takim niebezpieczeństwie i modli się przez 9 miesięcy za to dziecko, żeby się urodziło. Albo pomóc komuś, kto ma podobny problem. Modlić się nie tylko za dziecko, o którym nie wiemy, tak jak w tej adopcji poczętego dziecka, ale nieraz za to dziecko, o którym wiemy w naszym najbliższym otoczeniu. No ale przede wszystkim wiara, że Bóg jest Ojcem życia i Bóg jest w stanie wszystko przebaczyć. Kobiety najczęściej popełniają ten grzech w nieświadomości. Nie mają świadomości, że to jest zbrodnia, że to jest zabicie człowieka. Wydaje się, to jest rozwiązanie mojego problemu. Ale gdyby wiedziały, że to już jest człowiek, myślę, że przynajmniej połowa kobiet nie odważyłaby się na to.
3: To może potrzeba nam większej odwagi lekarzy, większej odwagi naukowców, żeby mówili, jak jest naprawdę, a nie nazywali dziecko, które jest w łonie mamy, ziarenkiem, fasolką czy płodem.
4: Tak, potrzeba odwagi właśnie tych, którzy o tym decydują, ale też potrzeba takiej odwagi społecznej, kiedy widzimy, że ktoś się łamie, umieć to powiedzieć, bo był taki czas. Moja koleżanka, która była ginekologiem, musiała zmienić specjalność, bo nie chciała robić aborcji, ale była świadkiem, jak przy gabinetem siedziały kobiety i mówiły różaniec, żeby się zabieg udał, bo to się nazywało zabiegiem. I często właśnie ten dramat, ta zbrodnia wynika z nieświadomości. Głośne są słowa tych kobiet, które domagają się tej wolności dla nas kobiet, a zapominają o tym, że uderzają w wolność człowieka, którego nosimy. Poza tym myślę, że jest to największe wynaturzenie kobiety, bo kobieta jest przez Boga stworzona do przekazywania życia. Żaden mężczyzna nie urodzi dziecka. Jest to naprawdę wyposażenie od Boga. Kobieta jest stworzona, żeby być matką. I odwrócenie tego powołania, tej misji, tej istoty kobiecości jest strasznym dramatem dla kobiety. Modlitwa za te kobiety, pomoc im, bo czasami opinia, czasami lęk przed oceną innych ludzi, czasami, niestety, pokusa wygodnictwa zwycięża, a zapomina się o tym, że to już jest człowiek.
3: Co ksiądz prymas powiedziałby takiej kobiecie, która się waha? Jak próbowałby ją przekonać do tego, żeby to dziecko, które jest w niej, żeby mogło żyć, żeby nie miała wątpliwości, że to jest najcenniejszy Boży dar?
4: Przede wszystkim starałby się otoczyć ją opieką. Jako jeden z pierwszych ksiądz prymas zadbał o to, żeby w archidiecezji warszawskiej był dom samotnej matki, żeby ta matka, nieraz wykluczona z domu, z rodziny, mogła gdzieś spokojnie urodzić, a nawet potem oddać dziecko do adopcji. Teraz są jeszcze okna życia. Powiedział, żeby przede wszystkim broniła się przed skrwawieniem swojego serca, swojego macierzyństwa, swojej matczynej istoty. Broniłby nie tylko tego dziecka, które jest w niej, ale broniłby samej tej kobiety, żeby obronić jej godność. I na pewno radziłby jej, żeby zaufała Bogu, że Bóg przyjdzie z pomocą, że jeżeli wychowała dwoje, to wychowa jeszcze jedno.
3: Myślę też o ojcach, którzy też są w tym doświadczeniu i często mówi się o tym, że potrzeba jest ze strony mężczyzn odpowiedzialności za rodzinę, za dom. Czy możemy powiedzieć, że takim sensem życia dla mężczyzny może być ta odpowiedzialność za życie, które się poczęło?
4: Tak, ksiądz prymas mówił, tak jak dla matki sensem jej istoty jest macierzyństwo, tak dla mężczyzny ojcostwo. To jest dopiero dojrzałość. Czy ojcostwo fizyczne, czy ojcostwo duchowe, ale ojcostwo. I do kapłanów ksiądz prymas mówił, nie bójcie się być ojcami, bo niektórzy się boją i biorą tylko to powiedzenie, nikogo nie nazywajcie waszym ojcem. A w tym powiedzeniu chodzi o to, że każde ojcostwo jest z Boga, że człowiek nie może sobie przypisać tej ogromnej wartości, bo całe to twórcze ojcostwo pochodzi z Boga. Ale odcięcie się od ojcostwa jest ogromnym zubożeniem człowieczeństwa. Tak jak od macierzyństwa kobiety, tak od ojcostwa mężczyzny. Bardzo potrzebna jest ta odpowiedzialność, że kobieta nie jest tylko przedmiotem użycia, nie jest zabawką, że to jest odpowiedzialność wobec Boga. Odpowiedzialność wobec poczynającego się człowieka to nie jest zabawa. I człowiek, który nie umie sobie z tym poradzić, powinien się leczyć, ale też powinien umieć postawić sobie granice, wiedzieć, że miłość to też odpowiedzialność.
3: Poszukiwanie sensu, od tego zaczęłyśmy. Jeżeli słucha nas ktoś, kto nie widzi sensu swojego życia, jak go może odnaleźć na nowo? Pani mówiła też o tym, że jak Pani Panu Bogu takie pytanie postawiła, to Pan Bóg dał jasną odpowiedź.
4: Tak, myślę, że przede wszystkim prosić Boga, prosić Matkę Bożą, która nam przybliżyła niepojętego Boga, który wydaje nam się daleki, prosić Chrystusa właśnie o światło, o takie przekonanie, że jeżeli nikomu nie jesteśmy potrzebni, to zawsze jesteśmy potrzebni Bogu. Jeżeli nam się wydaje, że nikt nas nie kocha, kocha nas Bóg i tą miłością tak ogromną, że swojego Syna wydał na mękę, swojego Syna przysłał na świat, żebyśmy my mogli żyć. Czasami popatrzenie na krzyż, na tą miłość Boga do nas przywraca sens życia. Modlitwa, zawołanie do Boga. Często ludzie udręczeni nałogami, czy ludzie nieuleczalnie chorzy, którzy się zwrócą do Boga, odnajdują ten sens życia. Jest to też wezwanie dla otoczenia, żeby przy takich ludziach stanąć, nie zostawić ich samych, bo Bóg działa też przez ludzi i cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili, żeby nikogo nie potępić, nie zostawić bez opieki. Jesteś samotny, nieuleczalnie chory, w bloku, w kamienicy. Nie zostawić tylko urzędom, ale odwiedzić takiego człowieka, zainteresować się, może zrobić zakupy, może chwilę porozmawiać. To jest też nasza odpowiedzialność.
3: I to są bardzo ważne słowa. To, o czym dzisiaj mówiłyśmy, to wszystko jest nasza odpowiedzialność i w tym sensie losy świata i każdego z nas są w naszych rękach. Tymi rękami możemy zmieniać świat.
4: Tak, tymi rękami i sercem. Sercem, które ufa Bogu i które kocha ludzi.
3: Pani Anna Rastawicka z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego była razem z nami. Bardzo dziękuję za rozmowę.
4: Szczęść Boże, dziękuję bardzo.
5: To była audycja Spojrzenie Ojca, a rozmowa jest dostępna do obejrzenia i do wysłuchania na kanale YouTube Radia Warszawa.

0: Zbliża się godzina 12, a to oznacza, że moje spotkanie z Państwem dobiega końca, ale mam fantastyczną wiadomość, bo jest już Ewa Pietrzak w studiu i to będzie Twój, Ewa, freestyle. Proszę bardzo.
1: Witam serdecznie, dzień dobry. Zachęcam do pozostania z nami. Powiedziałabym więcej, ale teraz czas na audycję.
0: Było dobrze, zabrakło tylko rymów.
1: Słowo na wieki, słowo na dziś. Audycja przygotowana przez Bractwo Słowa Bożego. Fragmenty Pisma Świętego przeczyta Ewa Ziętek. Rozważanie opracowała Katarzyna Eismont, a odczyta je pan Robert Pierzchała.
2: Czytaję z księgi proroka Habakuka. Czyż to nie Ty, Boże mój, świętości moja, jesteś od samych początków Panem? Nie pomrzemy. Na sąd przeznaczyłeś lud Chaldejczyków, o Panie, opoko moja. Zachowałeś go, aby mu wymierzyć karę. Zbyt czyste oczy Twoje, by na zło patrzyły, a nieprawości pochwalać nie możesz. Czemu jednak spoglądasz na ludzi zdradliwych i milczysz, gdy bezbożny pożera uczciwszego od siebie? Obchodzi się on z ludźmi jak z rybami morskimi, jak z pełzającymi zwierzętami, którymi nikt nie rządzi. Wszystkich łowi na wędkę, zagarnia swoim niewodem albo w sieci gromadzi, krzycząc przy tym z radości. Przeto ofiarę składa swojej sieci, pali kadzidło niewodowi swemu, bo przez nie zdobył sobie łup bogaty, a pożywienie jego stało się obfite. Czyż zatem nie zarzuca na nowo swych sieci, by mordować ludy bez litości? Na moich czatach stać będę. Udam się na miejsce czuwania, śledząc pilnie, by poznać, co on powie do mnie, jaką odpowiedź da na moją skargę. I odpowiedział Pan tymi słowami: zapisz widzenie, na tablicach wyryj, by można było łatwo je odczytać. Jest to widzenie na czas oznaczony, lecz wypełnienie jego niechybnie nastąpi. A jeśli się opóźnia, tego oczekuj, bo w krótkim czasie przyjdzie niezawodnie. Oto zginie ten, co jest ducha nieprawego, a sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności.
3: Pierwsze czytanie ukazuje proroka Habakuka, który staje przed Bogiem pełen niepokoju. Widzi potęgę bezbożnych najeźdźców, którzy bezkarnie niszczą słabszych, i pyta o sens cierpienia. Porównuje ich do

rybaków, którzy łowią ludzi niczym ryby na wędkę lub w sieci, pysznąc się swoją zachłannością. Kiedy wyraża tę gotowość, Pan mówi, aby to prorocze widzenie zapisać wyraźnie na tablicach. Bóg daje mu niezłomne zapewnienie, że te słowa się wypełnią. Z jednej strony usłyszymy tu zapowiedź sądu nad każdym nieprawem, a z drugiej pewne zapewnienie schronienia tym, co Boga wiernie wołają w swoich utrapieniach. Sprawiedliwość nadejdzie w wyznaczonym czasie. Pan ostatecznie osądzi zło, a sprawiedliwy zyska dar życia dzięki swojej niezłomnej wierze i zaufaniu.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi
2: i poczęła z Ducha Świętego.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska.
3: Niech mi się stanie według słowa Twego.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: A słowo ciałem się stało
3: i zamieszkało między nami.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
3: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
0: Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż, zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
3: Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
3: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: Módlmy się o łaskę życia wiecznego dla zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
3: A światłość wiekuista niechaj świeci.
0: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
3: Amen.
0: Módlmy się za pracowników, słuchaczy i darczyńców naszego radia przez wstawiennictwo naszego patrona, błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego.
4: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
0: Amen. Pan z wami.
3: I z Duchem Twoim.
0: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
3: Amen.
0: Trwajcie w pokoju Chrystusa.
3: Bogu niech będą dzięki.
5: Czas na dzisiejszą Ewangelię, którą w tym tygodniu komentuje ksiądz Maciej Rafalski. Prawie 4 minuty po 12.
6: Z Ewangelii świętego Mateusza. Pewien człowiek zbliżył się do Jezusa i padając przed Nim na kolana prosił: Panie, zlituj się nad moim synem. Jest epileptykiem i bardzo cierpi, bo często wpada w ogień, a często w wodę. Przyprowadziłem go do Twoich uczniów, lecz nie mogli go uzdrowić. Na to Jezus odrzekł: O plemię niewierne i przewrotne, jak długo jeszcze mam być z wami? Jak długo mam was znosić? Przyprowadźcie mi go tutaj. Jezus rozkazał mu surowo i zły duch go opuścił. Od owej pory chłopiec odzyskał zdrowie. Wtedy uczniowie podeszli do Jezusa na osobności i zapytali: Dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić? On zaś im rzekł: Z powodu małej wiary waszej. Bo zaprawdę powiadam wam, jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarnko gorczycy, powiecie tej górze: Przesuń się stąd, tam, a przesunie się. I nic nie będzie dla was niemożliwego.
7: W dzisiejszej Ewangelii ojciec przyprowadza do Jezusa swojego chorego syna. Wcześniej zwrócił się do uczniów, ale oni nie potrafili mu pomóc. Dopiero Jezus przynosi uzdrowienie i wyjaśnia przyczynę ich bezradności. Z powodu małej wiary waszej. Można odnieść wrażenie, że Jezus mówi tutaj o wielkich cudach i nadzwyczajnych wydarzeniach. Tymczasem większość z nas nie musi przesuwać gór z kamienia. Każdy jednak ma w swoim życiu jakieś góry do pokonania. Trudne relacje, lęk o przyszłość, chorobę nauk, samotność czy kryzys wiary. I właśnie do takich sytuacji Jezus kieruje swoje słowa. Nie mówi, że potrzebujemy wiary wielkiej jak góra. Mówi, że wystarczy wiara jak ziarnko gorczycy, jak najmniejsze z ziaren. Bóg nie oczekuje od nas doskonałości. Oczekuje zaufania. Często wydaje nam się, że nasza wiara jest za słaba, nasza modlitwa zbyt uboga, a nasze możliwości zbyt małe. Tymczasem Ewangelia przypomina, że nie liczy się przede wszystkim wielkość naszej siły, ale wielkość Boga, któremu ufamy. Ziarnko gorczycy jest małe, ale nosi sobie życie. Podobnie jest z wiarą. Nawet niewielka, ale autentyczna wiara potrafi zmieniać człowieka, dawać nadzieję i pomagać przetrwać najtrudniejsze chwile. Może więc warto dziś nie skupiać się na tym, czego nam brakuje, ale oddać Jezusowi to, co mamy. Nawet jeśli jest to tylko małe ziarenko wiary. W Jego rękach może ono stać się początkiem rzeczy, które dziś wydaje się niemożliwe.

Dziś odpoczywamy od upałów i mam nadzieję, że taką pogodę optymalną mają też dzisiaj nasi pątnicy, pielgrzymi zmierzający na Jasną Górę. 22 stopnie o tej porze w Warszawie. Temperatura powolutku będzie spadać, ale nie zmarzniemy. Jest poza tym przyjemny wiatr. 23 stopnie w Legionowie i częściowe zachmurzenie. 23 stopnie także w Pruszkowie, w Piasecznie, w Grodzisku Mazowieckim. Jedenaście minut po godzinie 12. Ewa Pietrzyk, witam serdecznie, pozdrawiam słonecznie wszystkich naszych radiosłuchaczy. Czy Państwo wiedzą, że dziś wspomnienie świętego Dominika, prezbitera? Wiemy, że wśród naszych radiosłuchaczy są sympatycy jego twórczości, jego dzieła, no i oczywiście, czego? Modlitwy różańcowej. Zachęcam do tego, by pozostać z nami. Pojawi się za moment również Paweł Domagala.

23 minuty po godzinie 12. Radio Warszawa na 106.2 FM. Mam nadzieję, że Państwo dziś już zdążyli troszeczkę, odrobinę odpocząć. O 12.30 na naszej antenie wiadomości z życia Kościoła i między innymi w tych wiadomościach powrócimy na szlak pielgrzymkowy, ale nie tylko. Raz jeszcze pozdrawiam dzisiejszych solenizantów, a wśród nich Dominika, Emiliana oraz Joannę. Wszystkiego dobrego.

0: To są wiadomości z życia Kościoła. Ewa Pietrzak, zapraszam. Jutro w warszawskiej katedrze polowej będzie można pomodlić się o łaskę życia wiecznego dla uczestników Powstania Warszawskiego. Msza święta z okazji 82. rocznicy tych wydarzeń rozpocznie się o godzinie 10 pod przewodnictwem proboszcza katedry księdza pułkownika Karola Skopińskiego. Po Eucharystii odbędzie się symboliczna defilada grup rekonstrukcyjnych.
1: To są wiadomości z życia Kościoła.
0: W tym roku obchodziliśmy 200. rocznicę śmierci księdza Stanisława Staszica. Z tej okazji w okolicach warszawskiego Starego Miasta odbywa się spacer śladami społecznika. Organizatorzy wydarzenia z Katolickiego Centrum Kultury Dobre Miejsce chcą pokazać mieszkańcom stolicy jak najwięcej miejsc, na które naukowiec miał wpływ. Mówi przewodnik miejski Paweł Cichocki.
2: Idziemy trasą od Pałacu Staszica krakowskim przedmieściem. W związku z tym Pałac Staszica, pomnik Mikołaja Kopernika, który był inicjatywą w dużej mierze księdza Staszica. Pałac Zamoyskich, gdzie Staszic zmarł. Uniwersytecie Warszawskim i ten Uniwersytet Warszawski współorganizował też ksiądz Staszic. Koniec przy kanoniach, dlatego że przy kanoniach mieściła się pierwotna siedziba Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
0: Ksiądz Stanisław Staszic to jedna z najwybitniejszych postaci polskiego oświecenia. Autor Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego oraz Przestrogi dla Polski nawoływał do ratowania państwa. Stworzył zręby polskiego przemysłu górniczego i zapoczątkował badania geologiczne kraju.
2: To jest ważna i ciekawa postać ze względu na wszechstronność, tak, że on interesował się w zasadzie wszystkim, co go otaczało. Była to postać nietuzinkowa, był geologiem, pisał też bardzo dużo, był reformatorem szkolnictwa.
0: Dobre miejsce informuje o tym, że będzie jeszcze tego typu wydarzenia w przyszłości organizować.
1: To są wiadomości z życia Kościoła.
0: A już teraz zgodnie z obietnicą wracamy na pielgrzymi szlak. Warszawska pielgrzymka piesza akademickich grup 17 jest w drodze na Jasną Górę. Wyruszyli 6 sierpnia. Pielgrzymi wczoraj zatrzymali się w sanktuarium w Lewiczynie. Mszę świętą odprawił dla nich nuncjusz apostolski w Polsce, arcybiskup Antonio Guido Filipazzi. W homilii podkreślił, że pielgrzymka jest drogą tak jak całe życie.
3: Pielgrzymka uświadamia nam, że całe nasze życie jest drogą ku Bogu. Gdy będziecie się mieszać polską ziemię w kierunku domu królowej waszego narodu, zachęcam was, abyście pojrzeli dalej niż Jasna Góra, ku ostatecznemu celowi życia chrześcijańskiego.
0: Nuncjusz dodał także, że pątnicy to wspólnota, która wspólnie dąży do Boga.
3: To doświadczenie przypomina nam, że Kościół jest wspólnotą braci i sióstr, którzy razem zdarzają na spotkanie z Panem. W świecie nadznaczonym indywidualizmem i polaryzacją, przenikającymi nieraz także do życia kościelnego, pielgrzymka staje się szkołą braterstwa i miłości.
0: A siedemnastki na Jasną Górę dotrą 14 sierpnia późnym popołudniem.

42 minuty po godzinie 12, Radio Warszawa na 106.2 FM. Jedni zazdroszczą sportowcom profitów, jeśli chodzi o karierę sportową, a ja im jednak współczuję. Nikt nie wie, co mają zapisane w kontrakcie. Na przykład taki Oliver Kahn, kiedyś znakomity bramkarz, w czasach swojej kariery dostał naganę i upomnienie za to, że bez pozwolenia poszedł do klubu, albo jak to mówiło się w jego czasach, na dyskotekę. A on być może chciał tylko postać na bramce. Ciekawe, czy podobne zakazy w swoich kontraktach mają również Szczęsny albo Courtois? A u nas Polska Nuta, Ignacy z utworem To, co mam.

Za 10 minut wybije godzina 13. Pozdrawiam wszystkich naszych radiosłuchaczy, tych, którzy są z nami od samego rana. Kochani, dowiedziałam się, że oprócz tych pieszych pielgrzymek, to na Jasną Górę podążają również rolkarze. W internecie możemy zobaczyć, jak kapłani znakomicie w tych sutannach, na tych rolkach wędrują. Można powiedzieć, że to nie wędrowanie, tylko jadą w kierunku Matki Bożej Częstochowskiej, a poza tym wśród naszych bliskich także zaprzyjaźniona parafia świętego Antoniego z Mińska Mazowieckiego, pielgrzymka rowerowa tym razem. Pozdrawiamy wszystkich pątników. Kochani, proszę, żebyście nie przekraczali prędkości, tak przede wszystkim o bezpieczeństwie pamiętajcie. I również pamiętamy o Was w naszych modlitwach. Dziś o 21.30 oczywiście różaniec na antenie Radia Warszawa, także w intencji pątników.

0: Za 2 minuty wybije godzina 13.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Muzyczna podróż w czasie. Rock and roll, rock, blues, jazz, soul, funky, reggae i muzyka gospel. Muzyka klasyczna i rozrywkowa, audycje autorskie, ciekawi goście, okolicznościowe składanki. Dzisiejszego wieczoru na audycję o godzinie 17 Barwy Muzyki zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
1: Ogłoszenie nadawcy.
3: Rok 1956 i 2026.
4: 70 lat.
3: 9 sobót nowenny w rocznicę jasnogórskich ślubów narodu polskiego.
4: Przygotujmy się wspólnie, by ponownie móc powiedzieć 26 sierpnia Królowo Polski. Przyrzekamy.
3: Na nowennę do Maryi Królowej Polski zapraszamy w 9 kolejnych sobót o godzinie 18.30.
4: W Radiu Warszawa na 106,2 FM.
1: Reklama.
5: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Masz 4 oblicza, a każde z nich wpływa na nasze życie. Sprawę omawia Piotr Wałdykowski, geograf i przyrodnik w artykule Co to jest susza? Czy da się w ogóle wyrazić tajemnicę Boga? Zastanawia się ksiądz Sylwester Gaworek w artykule Między milczeniem a słowem. Dlaczego mimo wysokiego PKB mamy tak niskie dochody? Odpowiada profesor Kazimierz Dadak w tekście Gospodarka a poczucie zadowolenia.
6: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
7: Dzień dobry, tu Kacper. Na co dzień jako reporter jestem tam, gdzie dzieją się rzeczy ważne dla nas wszystkich. Szukam dla Państwa ciekawych tematów, sprawdzam fakty i dbam o to, by każda informacja docierała do Was szybko i rzetelnie. Jednak ta reporterska misja jest możliwa tylko dzięki Państwa wsparciu. Jeśli cenią Państwo naszą pracę i chcą, byśmy byli blisko ludzkich spraw, prosimy o wsparcie. Wystarczy odwiedzić stronę radiowarszawa.com.pl i wejść w zakładkę Wspieraj. Każda pomoc daje nam siłę do działania. Dziękujemy, że tworzycie radio razem z nami.
1: Po reklamie.
0: Wybiła godzina 13 i jeżeli chodzi o pogodę, to dziś no, ona jest idealna, szczególnie dla tych, którzy pielgrzymują. Ani nie cierpimy z powodu upału, tak, ale też nie zmerzniemy. 22 stopnie w Grodzisku Mazowieckim, tyle samo w Otwocku, w Józefowie. W Wołominie troszeczkę cieplej, bo 23 stopnie, temperatura w nocy spadnie do, uwaga, 10 stopni. I spokojnie rozpoczynamy.

Te godziny na antenie Radia Warszawa. Na dobry początek jeden z moich ulubionych zespołów. Na kartach mojego skromnego, ale beztroskiego, szczęśliwego dzieciństwa zespół Roxette na 106.2 FM, ale będzie też akcent polski, bo pojawi się Wiktor Waligura z utworem Jeśli ma się skończyć świat. Witam w to popołudnie, Ewa Pietrzak, zapraszam.

0: 9 minut po godzinie 13, a to oznacza, że drodzy Państwo, dla tych wszystkich, którzy jeszcze nie zdążyli wyjechać na wakacje, to my takie wakacje oferujemy na naszej antenie, ponieważ razem z doktorem Łukaszem Wajdą odwiedzamy miejsca pomijane przez tradycyjne szlaki turystyczne. Poznajemy niezwykłe postacie związane z tym regionem oraz ich często zapomniane historie. Nie zabraknie także, to mogę obiecać, ciekawostek, wątków kulturowych i oczywiście historycznych. Zapraszam na audycję o Bieszczadach inaczej.
1: O Bieszczadach inaczej. Zapomniane historie, niezwykłe postacie, mniej znane szlaki. Zaprasza Łukasz Bajda, historyk i przewodnik beskidzki.
2: San to najważniejsza bieszczadzka rzeka. Trudno sobie bez Sanu wyobrazić Bieszczady, tak samo jak trudno sobie od prawie 60 lat wyobrazić nasz region bez jeziora Solińskiego i bez jeziora Myczkowieckiego, tych dwóch sztucznych zbiorników wodnych, które powstały po II wojnie światowej na Sanie właśnie i zmieniły mocno krajobraz, a nawet częściowo klimat regionu. A zwłaszcza tych miejscowości oczywiście położonych nad brzegami naszych bieszczadzkich sztucznych jezior, chociaż zdarzyło mi się, że na wycieczkach turystycznych poprawiali mnie, zwłaszcza mieszkańcy pojezierzy, że wy nie macie jezior, wy macie zalewy. No owszem, mamy sztuczne te jeziora, ale są to jeziora, jak to chce definicja, antropogeniczne, więc można mówić, że jezioro Solińskie nie trzeba koniecznie trzymać się tej terminologii zalew. Oczywiście trzeba pamiętać, że jest to zbiornik sztuczny. Ale wracając do Sanu, pomysł uregulowania biegu tej górskiej rzeki sięga początków XX wieku. Tutaj takim pomysłodawcą koncepcji pierwszej był profesor Karol Pomianowski, naukowiec związany z Politechniką Lwowską, Politechniką Warszawską, a po II wojnie światowej jeszcze zdążył pracować w Politechnice Gdańskiej. Jego koncepcja sformowana i rozszerzona na początku dwudziestolecia międzywojennego zakładała stworzenie w Bieszczadach, wybudowanie 5 zapór wodnych. Pierwotnie miały być zlokalizowane w Myczkowcach, Solinie, to znamy, ale też w Rajskiem, Dydiowej i Wołosiance. Także tutaj głęboko w samą Dolinę Sanu ku źródłom również miały powstać stopnie wodne na Sanie. Oczywiście te 5 zapór nie miało być tak olbrzymich, jak jest ten obiekt, który dzisiaj możemy zobaczyć w miejscowości Solina, ale znacznie mniejsze, ale rzeczywiście jak 5 zapór, to i 5 miało być sztucznych jezior, zalewów w Bieszczadach. I pod kierunkiem Karola Pomianowskiego rozpoczęto pracę w Myczkowcach już w latach 1921-1923. Została przekuta sztolnia przez górę w Myczkowcach, no ale splajtowała firma, która rozpoczęła te prace. Potem kryzys ekonomiczny i do idei uregulowania biegu Sanu w Bieszczadach powrócono niedługo przed wybuchem II wojny światowej. Czyli powrócono do pracy w Myczkowcach, już tam przewidywano dalsze prace w Solinie, no ale wybuch II wojny światowej znowu pokrzyżował plany, ale jak to się mówi, do 3 razy sztuka i ponownie do pracy nad regulacją Sanu, nad budową zapory wodnej w Myczkowcach i Solinie. Tu już ta koncepcja pierwotna Pomianowskiego została zmodyfikowana do 2 obiektów hydrotechnicznych na Sanie w Bieszczadach, do tego, co ostatecznie za 3 podejściem powstało. I tutaj też taka dygresja, że dopiero wówczas można było serio myśleć o budowie tych zapór wodnych, nie tylko jak kraj już tak ostygł po tym wojennym i tuż powojennym czasie, po okresie walk też z podziemiem ukraińskim, ale przede wszystkim po 1951 roku, kiedy środkowy bieg Sanu w Bieszczadach przestał być rzeką graniczną, bo do 1951 roku San na tym środkowym odcinku był także rzeką graniczną. Nie tylko sama ta Dolina Górnego Sanu, tam San oddzielał wówczas sowiecką Ukrainę od Polski w nowym układzie politycznym i w nowych granicach, ale również na środkowym biegu. I dopiero kiedy Stalin oddał nam te tereny z Ustrzykami Dolnymi, z Czarną Lutowiskami i obszarem na wschód od środkowej części Sanu w Bieszczadach, dopiero wówczas można było na serio myśleć o tych planach uregulowania tej kapryśnej, wylewającej, niosącej wody po zimach roztopowe, potężne ku doliną rzeki, jaką był, jest San. I w kwietniu 1956 roku zostało powołane w Ministerstwie Energetyki takie przedsiębiorstwo, jakim był Zespół Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce. W latach 1956-1960 powstała ta mniejsza zapora wodna, zapora ziemna. Tam tylko te urządzenia jazu są wybetonowane. Po ukończeniu zapory w Myczkowcach rozpoczęto budowę zapory w Solinie, która była budowana w latach 1961-1968. Rola tych zbiorników to nie tylko produkcja energii, ale też kwestia retencyjna, czyli zatrzymanie wody, czy to deszczowej, czy roztopowej w górach, ale także rola rekreacyjna. To jest tak, że kiedy śledzimy prasę z okresu budowy zapory wodnej w Solinie, już po ukończeniu zapory wodnej w Myczkowcach, to możemy się zaskoczyć, jak ważnym turystycznie ośrodkiem była miejscowość Myczkowce. To jest tak, że już w 1961 roku na łamach prasy zapowiadano powstanie wsi letniskowych i w Myczkowcach, i w Solinie, ale już dwa lata później na Jeziorze Myczkowieckim odbyły się kajakarskie Mistrzostwa Polski. No tutaj impreza tej rangi, no raczej nie jest kojarzone Jezioro Myczkowieckie z jakimś sportem wodnym obecnie, a 63 lata temu mieliśmy kajakarskie Mistrzostwa Polski. Kiedy budowano zaporę wodną w Solinie w 1965 roku, w okresie tej budowy, już budowano na tym półwyspie, gdzie teraz mamy Polańczyk Zdrój, prawda? Już budowano budynki przyszłych ośrodków wypoczynkowych dla ludu pracującego miast i wsi, jak to mówiono zgodnie z panującą wówczas ideologią. Sama budowa zapory wodnej, ona była najbardziej zmechanizowaną, najnowocześniejszą budową tego typu w Polsce lat 60. Powstała tam olbrzymia betoniarnia. Jak się patrzy na zdjęcia archiwalne z okresu budowy zapory wodnej w Solinie, to aż dziw bierze, jak bardzo to wszystko było zmechanizowane 60 lat temu i jak wielki wysiłek też był, no choćby przetransportowania cementu tymi malutkimi ciężaróweczkami, które miały po kilka ton ładowności ze stacji kolejowej w Uhercach na Wygnance, tam gdzie teraz na stacji kolejowej od lat już ładnych paru funkcjonuje stacja drezyn rowerowych, więc tam gdzie mamy te bocznice kolejowe, tam przyjeżdżały różnego rodzaju materiały na budowę, w tym cement, i stamtąd tymi ciężaróweczkami, co można też zobaczyć na kronikach filmowych, transportowano cement do tej betoniarni funkcjonującej w Solinie. Tam pięć frakcji kruszywa. Kruszywo było brane i z dna przyszłego zalewu, i z kamieniołomu na Kozińcu, tam gdzie teraz mamy rezerwat przyrody, i z terenów oddalonych znacznie od budowy. No wbrew pozorom nie było tak wiele wypadków, jak to tam czasem ludzie opowiadają, niestworzone opowieści o tym, że jak beton się lał, to nie patrzyli, czy tam ktoś zostaje, czy nie. No w rzeczywistości, jeżeli chodzi o wypadki, to się mówi o jednym śmiertelnym wypadku. I tych ofiar budowy nie było tak, jak to czasem żądni sensacji niektórzy ludzie chcą opowiadać. No z pewnością też emocje budził dźwig linowy, który transportował ten, pewnie niefachowo to nazwę, ale kubeł z betonem, z którego wylewano poszczególne porcje betonu na tą potężną ławę, która przegrodziła wody Sanu, która sprawiła, że w Bieszczadach mamy teraz to rozległe Morze Bieszczadzkie, ten sztuczny zbiornik wodny, Zalew Soliński, Jezioro Solińskie, niezależnie jak je nazwiemy. To patrząc na tego betonowego kolosa, do dziś w Polsce większy obiekt tego rodzaju nie powstał. Od czasu Gomułki większej zapory wodnej w naszym kraju nie wybudowano. Ja wiem, że ktoś może od razu marudzić, będzie przywoływał wielkość chińskich zapór wodnych, ale na naszą polską miarę, na miarę naszego kraju, jest to zapora największa, a ukończona była już prawie 60 lat temu. Więc trzeba wspomnieć o tym, że większość pracowników to było około 1200 robotników, nie licząc kadry technicznej, zgrupowanych w trzech osiedlach hoteli robotniczych. No, tych ludzi trzeba było wykarmić, tam były sklepy. Dwa osiedla robotnicze były wybudowane w Solinie, trzecie było w Myczkowcach, to pozostało jeszcze po budowie zapory wodnej w tamtej miejscowości, ale też trzeba wspomnieć o osiedlu Solina. To jest to osiedle, gdzie teraz mamy centrum turystycznej Soliny, tam przed tymi bieszczadzkimi krupówkami, jak to różni złośliwcy nazywają tą serię straganów prowadzących do korony zapory wodnej. To właśnie tam, w tych budynkach, które były dla kadry technicznej zarządzającej budową zapory wodnej, dla inżynierów, dla kierowników, dla różnego rodzaju też osób zaangażowanych w obsługę administracyjną, to w tych miejscach, gdzie przedtem były mieszkania dla pracowników, później powstały ośrodki wypoczynkowe. Także te najstarsze budynki w centrum Soliny to są dawne mieszkania dla osób pracujących przy budowie zapory wodnej. Kiedy budowa wkraczała w taki decydujący okres, to był początek 1966 roku, rozpoczynano przygotowanie już terenu pod zalanie. Tam skierowano jeszcze, oprócz tych robotników, którzy pracowali bezpośrednio przy budowie zapory wodnej, ponad 1200 żołnierzy. Trzeba było wyburzyć kilkaset domów, budynków mieszkalnych, ale też budynków gospodarczych. Dokonano ekshumacji świeżych pochówków, bo przecież na dnie Zalewu Solińskiego przynajmniej kilka cmentarzy było. No tutaj do dziś to pozostaje w sferze kontrowersji, na ile skrupulatnie te ekshumacje były wykonane, no bo po latach wielu jeszcze nierzadko przy niskim stanie wody zdarza się, że ludzkie kości są na brzegu Solińskiego jeziora znajdowane. Jedno jest pewne, że jeżeli chodzi o budowę zapory wodnej w Solinie, to też pewien koszt społeczny był, bo tych ludzi, którzy mieszkali na dnie przyszłego jeziora, trzeba było stamtąd przesiedlić, wypłacić im odszkodowania. No niektórzy mówią, że tutaj poszli na lepsze, ale jak to się mówi, starych drzew się nie przesadza, więc dla niektórych to też był wyraz no, takiej sprawy bardzo, bardzo bolesnej. Nawet kiedyś takie wspomnienie geodetów, którzy wytyczali teren zalewowy, gdzieś przeczytałem, że no, ludzie ich przywitali po prostu z kamieniami, no bo nie byli zachwyceni tym faktem, że przyjdzie im opuścić miejsce zamieszkania, choć pod odszkodowaniem, choć często budowano nowe domy lub wypłacano po prostu ekwiwalent pieniężny na to, no to jednak ci ludzie musieli to miejsce, gdzie od pokoleń nierzadko mieszkali, jak wielu tych ludzi. Tutaj czasem pojawia się liczba 3000 mieszkańców. To jest liczba zdecydowanie przesadzona. Tyle na terenie przyszłego Zalewu Solińskiego mieszkało przed II wojną światową, ale ta trudna historia bieszczadzka spowodowała, że ludność wyznania grecko-katolickiego była przesiedlona wcześniej z przyczyn politycznych, więc tych ludzi było tam znacznie mniej. Zdecydowanie bardziej prawdopodobną liczbą jest około 800 osób, sto kilkadziesiąt gospodarstw zostało przesiedlonych w okresie przygotowania terenu pod jezioro już, nie tyle pod samą zaporę, bo wiadomo, zapora nie jest tak rozległa, ale ten zbiornik ma jednak 2200 hektarów. To były pola, to były łąki, ale to były też domy, to były też świątynie, bo przecież w związku z budową zapory wodnej w Solinie trzeba było zburzyć kościół Wołkowy, ale też zburzono cerkiew Wołkowy zupełnie bez sensu, motywując to rzekomym dojściem tam wód zalewu, które tam nigdy nie dotarły. I jak będziecie w Wołkowy, to tylko dzwonnica i fundamenty cerkwi oraz cmentarz przypominają o tym, że tam kiedyś cerkiew stała, ale jak to Państwo zobaczą, to będzie widać, jak daleko od jeziora cerkiew, miejsce po cerkwi się znajduje w Wołkowyi. Współczesną, nie zabytkową, ale jednak urokliwą drewnianą cerkiew w Solinie zburzono. Zburzono dwór w miejscowości Sokole, bardzo ładny, nazywany czasem pałacykiem. To także były koszty tego, co związane było oczywiście z powstaniem naszego bieszczadzkiego morza. I w efekcie powstała największa zapora wodna w Polsce o długości 664 metrów, o wysokości liczonej od fundamentu 82 metry. No i to jezioro, którego zachodnia odnoga, krótsza, na korycie rzeki Solinka ma 14 km długości i ta dłuższa wschodnia odnoga w Dolinie Sanu 27 km. No, zbiornik o chyba 470 milionach metrów sześciennych pojemności. Powstał obiekt, który dla turystyki bieszczadzkiej, dla rekreacji ma olbrzymie znaczenie. Dla wielu osób Solina to nie Bieszczady, ale turystycznie jak najbardziej Solinę w Bieszczady zaliczyć trzeba. Kiedy wybierzecie się na rejs statkiem, na pływanie żaglówką, wynajmiecie sobie kajak albo rowerek wodny, pomyślcie też o tych miejscowościach, których już nie ma. O Teleśnicy Sannej, o Sokolu, o Chrewcie. Ponownie miejscowość o tej nazwie jest, ale historyczny Chrewt jest na dnie Zalewu Solińskiego, o Chorodku, o części Polańczyka, części Wołkowyi, o samej Solinie, która nie tylko fizycznie zniknęła z mapy, ale również przez lata nie było w ogóle nowej miejscowości o tej nazwie i dopiero w początkach XXI wieku administracyjnie z połączenia osiedla Jawor i miejscowości Zabrodzie powstała współczesna Solina. Chociaż wszyscy mówili, że jadą do Soliny, to taka ciekawostka, przez 40 lat takiej miejscowości tak naprawdę nie było. Dopiero właśnie w początkach XXI wieku połączono osiedle Jawor, część miejscowości Bubrka i Zabrodzie i powstała współczesna miejscowość Solina.
1: O Bieszczadach inaczej. Audycja została przygotowana przez Radio Fara w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.

35 minut po godzinie 13. Tu Radio Warszawa na 106.2 FM. Być może Państwo martwią się, co z tymi świadectwami pielgrzymkowymi. Uspokajam, dziś jak zwykle po 14.20 będziemy kontaktować się z warszawsko-praską pielgrzymką pieszą na Jasną Górę. Tyle, że tym razem zmiana, jeżeli chodzi o naszego rozmówcę, bo dziś połączymy się z przewodnikiem grupy Niebieskiej i z księdzem Norbertem Paciorkiem. Dobre nazwisko, prawda? Jeżeli chodzi o kapłana. Wspaniałe. Tak więc na spokojnie, na szlak pielgrzymkowy dziś zajrzymy i porozmawiamy. Po 14 także sierpień miesiącem trzeźwości i ksiądz Marcin Marsolek także pojawi się tradycyjnie już chyba od wielu lat, prawda? Na antenie Radia Warszawa właśnie w tym miesiącu.

0: spacer po lesie bielańskim czy kabackim. Radio Warszawa na lato.
1: Escucha el ritmo,

Za 14 minut wybije godzina 14. I taka przypominajka, drodzy Państwo, ponieważ 13 sierpnia przypadnie 5. rocznica śmierci świętej pamięci arcybiskupa Henryka Hozera. I z tej okazji o godzinie 18 w katedrze warszawsko-praskiej zostanie odprawiona msza święta. Będzie jej przewodniczył ksiądz biskup Romuald Kamiński, a po zakończeniu liturgii zejście do krypty, gdzie spoczywa świętej pamięci arcybiskup Henryk Hozer, aby wspólnie pomodlić się o radość życia wiecznego dla zmarłego pasterza naszej diecezji, ale przede wszystkim również podziękować Panu Bogu za jego wierną służbę Kościołowi, za to, że pamiętał o drugim człowieku. Serdecznie zapraszamy oczywiście do wspólnej modlitwy. Myślę, że do tego tematu na antenie Radia Warszawa jeszcze będziemy powracać i o tym wydarzeniu będziemy Państwu przypominać.

0: Za 2 minuty, godzina 14.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Country Club, audycja z muzyką country, folk i amerykaną, już od 23 lat na antenie Radia Warszawa.
3: Można nas słuchać będzie już jutro o godzinie 17:05.
2: Duża porcja muzyki country i amerykany, zarówno w wykonaniu artystów amerykańskich, jak i polskich i europejskich.
3: Zapraszają
2: Jerzy Głuszyk
3: i Maciek Świątek.
4: Muzyczna podróż w czasie. Rock and roll, rock, blues, jazz, soul, funky, reggae i muzyka gospel. Muzyka klasyczna i rozrywkowa, audycje autorskie, ciekawi goście, okolicznościowe składanki. Dzisiejszego wieczoru na audycję o godzinie 17:00 Barwy Muzyki zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
1: Po reklamie.
0: Wybiła godzina 14 i sprawdzamy teraz, co nowego w pogodzie. Na razie towarzyszy nam przez cały dzień bardzo przyjemny wiatr. 22 stopnie w Warszawie. Temperatura w nocy akurat w stolicy spadnie do 13 stopni. W Otwocku, Widzewie do 12. I teraz troszeczkę wybiegamy tak dalej. W Sulejówku 22 stopnie, tyle samo w Ożarowie Mazowieckim i w Chotomowie. W Szydłowcu 22 stopnie także. Minuta po godzinie 14. Ewa Pietrzak, witam serdecznie. Dzień dobry. Dziś już 8 dzień sierpnia. Phil i Landberry gotowi na wszystko, na dobry początek.

0: A to oznacza, że kilka słów na temat trzeźwości za moment wypowie ksiądz Marcin Marsolek. W tej godzinie także połączymy się z warszawską praską pielgrzymką pieszą na Jasną Górę, z przewodnikiem Grupy Niebieskiej, księdzem Norbertem Paciorkiem. Poza tym fragmenty dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej, a wcześniej dobre słowa naszych pasterzy. O 15:00 rozpoczniemy transmisję Koronki do Bożego Miłosierdzia z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach.
1: Sierpień, miesiącem trzeźwości.
2: Ksiądz Marcin Marsolek.
3: Sierpień, miesiącem trzeźwości. Bez alkoholu, bez telefonu. Uczmy się sztuki życia. Trzeźwość to sztuka życia. Zaczyna się w naszym umyśle. Człowiek jest tym, czym są jego myśli. Trzeźwość często kojarzy się z rezygnacją z czegoś, z ograniczeniem, z odmową picia, alkoholu. Jednak prawdziwa trzeźwość jest czymś większym. To sposób patrzenia na świat. To zdolność rozpoznawania, co mnie buduje, a co mnie niszczy. Człowiek może być wolny od wielu rzeczy, a jednocześnie pozostawać niewolnikiem własnych myśli, własnych racji. Może mieć wszystko, a żyć w ciągłym niezadowoleniu. Może mieć niewiele, a posiadać wewnętrzny pokój. Dlatego mądre życie zaczyna się od pytania, jak ja myślę. Pozytywnie, negatywnie wyciągam wnioski, dręczę siebie i innych. Czy moje myśli prowadzą do dobra? Czy potrafię zobaczyć możliwości, czy tylko problemy? Umysł jest miejscem, w którym rodzą się decyzje. Najpierw pojawia się myśl, potem słowo, potem działanie, a z działań powstaje określony sposób życia, uważny, wdzięczny, hojny. Dlatego warto nauczyć się troszczyć o własne myśli, o higienę swoich myśli. Nie każda myśl, która pojawia się w głowie, jest prawdą. Czasami człowiek mówi sobie, nie dam rady, już za późno, nic się nie zmieni. A przecież wiele historii ludzkich pokazuje, że człowiek potrafi zmienić swoje życie w każdym wieku. Trzeźwy człowiek to nie człowiek, który nie ma trudnych myśli. Oznacza człowieka, który potrafi je zauważyć i wybrać właściwą odpowiedź. Dwóch ludzi patrzyło na ten sam ogród po zimie. Pierwszy powiedział, wszystko tu jest szare, takie brudne, nic tu nie ma. A drugi powiedział, jeszcze kilka tygodni i pojawią się pierwsze kwiaty. Obaj widzieli ten sam ogród. Jeden widział pustkę, nicość, a drugi szansę i możliwość. Różniło ich spojrzenie, a może coś więcej. Coś, czym było wypełnione ich serce. Wiara, nadzieja, miłość. Nie zawsze możemy wybrać to, co nas spotka. Możemy jednak wybrać sposób, w jaki na to odpowiemy. Jakie myśli najczęściej powtarzam? Jakie słowa sobie powtarzam? Zastąp jedną negatywną myśl zdaniem pełnym nadziei.

0: 23 minuty po godzinie 14. Drodzy Państwo, zgodnie z obietnicą, powolutku przenosimy się na pielgrzymi szlak. Łączymy się z warszawsko-praską pielgrzymką pieszą na Jasną Górę. Tym razem jest z nami ksiądz Robert Paciorek, przewodnik grupy niebieskiej. Szczęść Boże! Halo, halo. Witam. I księdza, i brata przewodnika. Pierwsze pytanie takie, czy to właśnie ksiądz tak znakomicie zagrał w spektaklu Apostoł Miłości? Ja dobrze pamiętam?
1: Tak, zgadza się. Bardzo mi miło. Bardzo się cieszę, że wybrzmiało takie słowo, że znakomicie. Bardzo mi miło.
0: Tak, no po prostu kariera tutaj brata przewodnika dosięgła także na trasie pielgrzymki na Jasną Górę. Dobrze, pierwsze pytanie. Czy u Was też dzisiaj jest taka przyjemna pogoda? Odpoczywacie dzisiaj od upałów? Gdzie o tej porze jesteście?
1: Och tak, bardzo odpoczywamy. Dzisiejsza pogoda jest bardzo łaskawa. Lekkie zachmurzenie, więc... Tak, odpoczywamy. Chociaż dzisiaj mamy długi dzień, to za niedługo obiad. Idziemy właśnie w piątym etapie, przed nami jeszcze dwa.
0: To rzeczywiście,
1: tak, pogoda nas
0: trasa.
1: Dzisiaj rozpieszcza.
0: To dzisiaj ile? 38 kilometrów?
1: Tak, dzisiaj
0: jest właśnie ten dzień, prawda? Jutro chyba będzie troszeczkę spokojnie.
1: Troszeczkę przemęczyliśmy się przez piaski, ale daliśmy radę.
0: A dzisiejsza baza wasza noclegowa, gdzie się znajduje?
1: Otóż jest to takie małe miasteczko Odżywuł.
0: A tak, no
1: więc
0: to pamiętam.
1: Tam się dzisiaj ulokujemy.
0: Czyli tak, już były piaski, już była tak zwana pustynia, a po pustyni zazwyczaj też są naleśniki. Gospodarze często ją naleśnikami. Nie wiem, czy ta tradycja w tym roku pozostała.
1: No mam nadzieję, że tak będzie. Czekam na to z niecierpliwością. Dzisiaj też po raz pierwszy jedliśmy papryki, na które niektórzy, jak się przyznają, czekali cały rok. Ja przyznam się szczerze również.
0: Och, papryki. Tylko, drodzy Państwo, na trasie pielgrzymki na Jasną Górę. A ile osób liczy Grupa Niebieska?
1: Grupa Niebieska liczy blisko 100 osób.
0: To pięknie, taka setka. A co jest Waszą cechą charakterystyczną?
1: Naszą cechą charakterystyczną jest ukierunkowanie na rodzinę. Tutaj nasza grupa na tym się chce skupiać, ale również sam kolor niebieski jest kolorem nade wszystko maryjnym. Więc ta maryjność, ta rodzinność oraz to, że Grupa Niebieska składa się z takiego trzonu ludzi, którzy od wielu, wielu lat chodzą w warszawsko-praskiej pielgrzymce pieszej, która kiedyś nazywała się pielgrzymką rodzin właśnie.
0: To stąd te tradycje. A kochani, czy rzeczywiście przed wejściem na Jasną Górę, przed tron Matki Bożej będziecie w niebieskich koszulkach, czy jednak nie?
1: W koszulkach to może nie, bo mamy tutaj takie nasze wspólne koszulki białe, natomiast będziemy w chustach niebieskich.
0: To pięknie, ale będzie fotorelacja, naprawdę. A co w swoim sercu o tej porze przewodnik Grupy Niebieskiej nosi tego dnia?
1: Tego dnia w moim sercu? To może z bardziej prozaicznych rzeczy, to teraz... Jako przewodnik mam tę przyjemność, że mogę chwilę odpocząć i wysłuchuję konferencji księdza Bartosza Jarząbka, przewodnika pielgrzymki z ubiegłego roku, który zgodził się nas dzisiaj odwiedzić i towarzyszy nam przez cały dzień. Więc w moim sercu dzisiaj pokój, bo pielgrzymka jest dobrze zaopiekowana.
0: I niech tak pozostanie. Pamiętamy o Was w naszych modlitwach, szczególnie o 21:30 codziennie, kiedy modlimy się właśnie na antenie Radia Warszawa i zapraszamy już później, po finale tutaj do nas z Panem Bogiem. Do usłyszenia, ksiądz Norbert Paciorek, przewodnik Grupy Niebieskiej.
1: Bardzo dziękujemy za modlitwę.
0: Szczęść Boże, do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy wszystkich pątników. Tak jak mówiłam, znakomite nazwisko, prawda, dla kapłana Paciorek. Pozdrawiamy, kochani.

0: čas. 32 minúty po 14.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Zapraszam Was bardzo serdecznie na wakacyjne audycje w Radiu Warszawa Włoskie Skarby. To panorama przepięknej miejscowości, kultury, sztuki, duchowości wspaniałych Włoch. Każdą sobotę i niedzielę o godzinie 16:40 Radio Warszawa. Ksiądz Witold Kawecki.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o grzechu pierworodnym, jednym z najbardziej zapomnianych albo błędnie rozumianych dogmatów, a także o tym, dlaczego ludzie nie wierzą w diabła. Gość Niedzielny. Co tydzień nowy.
4: Zamów Grosik Taxi. 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie. Bez zbędnego czekania. Bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń. 22 646 46 46. Lub zamów przez aplikację. Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
1: Po reklamie.

0: dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
1: 6 sierpnia 2025 roku. Święto Przemienienia Pańskiego podczas warszawskiej akademickiej pielgrzymki na Jasną Górę.
2: Wybiera Pan Jezus tych trzech, ponieważ łatwiej jest prowadzić pewne doświadczenie, mówić o sprawach trudnych, częstokroć niezrozumiałych na ten moment, wobec mniejszej grupy. A kiedy się tę grupę przygotuje i sprawdzi, wtedy czyni się następny krok, poszerzając grono słuchaczy, czy też tych, którzy mają doświadczyć poznania tej prawdy. Piotr jak zwykle jest pierwszym. Kiedy zobaczył oczyma swymi i myślę, że czuł duchem, co się wydarzyło, kiedy zobaczył Pana Jezusa w chwale, powiedział: Panie, dobrze nam tu być. Może uczynię 3 namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza, jeden dla Eliasza. To my to rozumiemy. Chciał Piotr powiedzieć, że Panie, dość już tego, łażenia po tym świecie. Jest nam dobrze. Zostańmy tutaj, w takiej sytuacji, z taką radością w sercu, z takim pokojem. Znaleźliśmy to, czegośmy pragnęli od zawsze. Jeśli Piotr, który jest mężczyzną z krwi i kości i nie zawsze był człowiekiem łagodnym, wypowiada takie słowa, to znaczy, że rzeczywiście dotknęli tej rzeczywistości, za którą tęsknimy.
0: Dobre słowo pasterzy.

0: Godzina Miłosierdzia. Z dzienniczka świętej Faustyny.
1: Dziś wieczorem poznałam, że pewna dusza potrzebuje mojej modlitwy. Gorąco się pomodliłam, ale jeszcze czułam, że to jest za mało, więc trwałam dłużej w modlitwie. Na drugi dzień dowiedziałam się, że właśnie o tej porze zaczęło się konanie pewnej duszy i trwało do rana. Poznałam, jak ciężkie walki przechodziła. Dziwnie Pan Jezus daje mi poznać, że dusza konająca potrzebuje mojej modlitwy. Czuję tego ducha, który mnie prosi o modlitwę żywo i wyraźnie. Nie wiedziałam, że taka łączność jest z duszami.

Wybiła godzina trzecia. Jak co dzień przenoszę się w duchu na Golgotę, by być blisko Ciebie, Jezu, w chwili, gdy umierasz z miłości do mnie. Trwanie u stóp Twego krzyża wcale nie jest łatwe.

Dużo prościej było iść za Tobą, gdy nauczałeś z mocą, wprawiając w zakłopotanie Twoich przeciwników. Gdy uzdrawiałeś, rozmnażałeś chleby, wskrzeszałeś umarłych, gdy czyniłeś wielkie znaki i cuda. W godzinie męki wszystko jakby się odwróciło. Kiedyś wskrzeszałeś umarłych, teraz sam umierasz. Zamykałeś usta swoim przeciwnikom, a teraz oni bezkarnie triumfują, szydząc z Ciebie wobec wszystkich. Nie ma już tłumów pełnych entuzjazmu. Uczniowie rozproszyli się. Został tylko jeden uczeń, Twoja matka i garstka niewiast. I ja stoję, Jezu, pod Twoim krzyżem i wspominam różne momenty mojej drogi kroczenia za Tobą. Momenty fascynacji, zachwytu, wielkich znaków. Momenty, w których wydawało mi się, że nic nie jest w stanie odłączyć mnie od Ciebie. Chwile, kiedy moja wiara była wielka i niezachwiana. I momenty takie jak ten, kiedy jestem na Golgocie i w których wszystkie zewnętrzne okoliczności zdają się przeczyć Twojej miłości. Składam więc dziś u stóp Twojego krzyża moją drogę wiary, chwilę zachwytu i uniesień, ale w szczególności momenty kryzysu, rozczarowania, zwątpienia. Momenty, w których zmagam się z pokusą, by wybrać łatwiejszą drogę. I wołam za świętym Piotrem: Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego, a myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś świętym Boga. Dla zasług Twojej bolesnej męki proszę, Panie, o łaskę wytrwania w wierze dla mnie i dla wszystkich, którzy przeżywają jakiekolwiek kryzysy na tej drodze i zmagają się z pokusą odejścia od Ciebie. Proszę o tę łaskę szczególnie dla kapłanów, osób konsekrowanych oraz małżeństw w kryzysie.

0: Im dusza więcej zaufa, tym więcej otrzyma. Stajemy więc przed Tobą, Ojcze, z naczyniem ufności i prosimy o potrzebne łaski oraz pokój dla każdego ludzkiego serca, naszej Ojczyzny i całego świata. Dla Kościoła Świętego, Jego pasterzy i wiernych prosimy o ducha rozeznawania, odczytywania i pełnienia Twojej woli w każdym wydarzeniu oraz o wzrastanie w miłości miłosiernej wobec bliźnich. O łaskę poznania Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, a naszego Pana, który jest wcielonym miłosierdziem, prosimy dla osób poszukujących, błądzących, przeżywających kryzysy wiary, pod wpływem bolesnych doświadczeń losowych czy wpływu ducha tego świata. Udziel potrzebnych łask naszym rodzinom. Strzeż skarbu wiary w sercach dzieci i młodzieży. Błogosław rolnikom w ich ciężkiej pracy. Umocnij swą łaską ludzi świadczących dobro innym, chorych, cierpiących, przeżywających bolesne doświadczenia, konających. A zmarłym otwórz bramy nieba. Oddajemy Ci wszystkie intencje złożone w tym sanktuarium oraz w sercach pielgrzymów i modlących się z nami przez transmisję. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Wstąpił do wieków, życie równe z martwych stał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki,
3: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie.
4: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
5: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.
6: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas, całego świata.

Dusza moja będzie się chlubić w Panu. Niech słyszą to pokorni i niech się weselą. Uwielbiajcie ze mną Pana. Imię Jego wspólnie wywyższajmy. Szukałem Pana, a On mnie wysłuchał i uwolnił od wszelkiej trwogi. Spójrzcie na Niego, promieniejcie radością, a oblicza wasze nie zaznają wstydu. Miłosierny Jezu, dziękujemy za to, że poprzez swój krzyż objawiasz nam swoją miłość i jesteś nam bliski, szczególnie wtedy, gdy doświadczamy kryzysów i zwątpień na drogach wiary. Niech będzie uwielbione Twoje miłosierdzie.

Zakończyliśmy transmisję koronki do Bożego Miłosierdzia, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, Łagiewnikach. Na antenie Radia Warszawa czas na komentarz do dzisiejszej Ewangelii, którą komentuje w tym tygodniu ksiądz Maciej Rafalski.

0: Z Ewangelii świętego Mateusza. Pewien człowiek zbliżył się do Jezusa i padając przed Nim na kolana prosił: Panie, zlituj się nad moim synem. Jest epileptykiem i bardzo cierpi, bo często wpada w ogień, a często w wodę. Przyprowadziłem go do Twoich uczniów, lecz nie mogli go uzdrowić. Na to Jezus odrzekł: O plemię niewierne i przewrotne! Jak długo jeszcze mam być z wami? Jak długo mam was znosić? Przyprowadźcie mi go tutaj. Jezus rozkazał mu surowo i zły duch go opuścił. Od owej pory chłopiec odzyskał zdrowie. Wtedy uczniowie podeszli do Jezusa na osobności i zapytali: Dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić? On zaś im rzekł: Z powodu małej wiary waszej. Bo zaprawdę powiadam wam, jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarnko gorczycy, powiecie tej górze: Przesuń się stąd, tam, a przesunie się. I nic nie będzie dla was niemożliwego.
1: W dzisiejszej Ewangelii ojciec przyprowadza do Jezusa swojego chorego syna. Wcześniej zwrócił się do uczniów, ale oni nie potrafili mu pomóc. Dopiero Jezus przynosi uzdrowienie i wyjaśnia przyczynę ich bezradności. Z powodu małej wiary waszej. Można odnieść wrażenie, że Jezus mówi tutaj o wielkich cudach i nadzwyczajnych wydarzeniach. Tymczasem większość z nas nie musi przesuwać gór z kamienia. Każdy jednak ma w swoim życiu jakieś góry do pokonania. Trudne relacje, lęk o przyszłość, chorobę, nauk, samotność czy kryzys wiary. I właśnie do takich sytuacji Jezus kieruje swoje słowa. Nie mówi, że potrzebujemy wiary wielkiej jak góra. Mówi, że wystarczy wiara jak ziarnko gorczycy, jak najmniejsze z ziaren. Bóg nie oczekuje od nas doskonałości. Oczekuje zaufania. Często wydaje nam się, że nasza wiara jest za słaba, nasza modlitwa zbyt uboga, a nasze możliwości zbyt małe. Tymczasem Ewangelia przypomina, że nie liczy się przede wszystkim wielkość naszej siły, ale wielkość Boga, któremu ufamy. Ziarnko gorczycy jest małe, ale nosi sobie życie. Podobnie jest z wiarą, nawet niewielka, ale autentyczna wiara potrafi zmieniać człowieka, dawać nadzieję i pomagać przetrwać najtrudniejsze chwile. Może więc warto dziś nie skupiać się na tym, czego nam brakuje, ale oddać Jezusowi to, co mamy, nawet jeśli jest to tylko małe ziarenko wiary. W Jego rękach może ono stać się początkiem rzeczy, które dziś wydaje się niemożliwe.

0: Ай мне.
1: Radio Warszawa na 106,2 FM, 36 minut po godzinie 15. Ja mam dla Państwa dobre wiadomości, ponieważ już dziś po 16.40 ponownie zawitamy do Italii, a to dlatego, że pojawi się na naszej antenie audycja księdza profesora Witolda Kaweckiego. Ciekawa jestem, co tym razem odwiedzimy. Czy Rzym, czy Florencję, czy Wenecję, czy Mediolan, a może w końcu Turyn, z którym kojarzy mi się między innymi niesamowity święty Janek Bosko. Za moment Koto Kotunio ze specjalnymi pozdrowieniami dla naszych radiosłuchaczy, którzy podobno nawet online słuchają nas, uwaga, wypoczywając w słonecznej Grecji. Ale u nas też jest słonecznie. My tak się nie męczymy tym upałem. Pozdrawiam serdecznie już teraz na antenie Radia Warszawa i pana Karola, i panią Ewę, i panią Kingę, i panią Aleksandrę, i ich przyjaciół z Wilanowa.
2: Las

44 minuty po godzinie 15. Drodzy Państwo, mówiłam już o tym, co po godzinie 16 na antenie Radia Warszawa, po 16.30 także wiadomości z życia Kościoła i obiecuję, że akcent pielgrzymkowy również wtedy pojawi się na naszej antenie.

0: za minutę godzina 16.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Rok 1956 i 2026.
3: 70 lat.
2: 9 sobót nowenny w rocznicę jasnogórskich ślubów narodu polskiego.
3: Przygotujmy się wspólnie, by ponownie móc powiedzieć 26 sierpnia Królowo Polski. Przyrzekamy.
2: Na nowennę do Maryi Królowej Polski zapraszamy w 9 kolejnych sobót o godzinie 18.30.
3: W Radiu Warszawa na 106,2 FM.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: W świecie pełnym zgiełku zatrzymaj się na chwilę. 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk Sopot spotkamy się, aby wspólnie przeżyć coś naprawdę ważnego. Modlitwa, muzyka i wspólnota. Festiwal Prosta Droga do Boga. Dobro za dobro, bo są wartości, które trzeba przekazywać dalej. Wejdź na stronę drogadoboga.com i dołącz do nas.

0: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
1: A teraz wyobraź sobie, że Twoja firma jest jak ten samochód. Ups, coś nie działa. A może po prostu brakuje paliwa? Paliwa w postaci reklamy. Reklamuj się w Radiu Warszawa. Lokalnie, z misją i pełnym bankiem słuchaczy, którzy czekają właśnie na Ciebie. Wskakuj na falę Radio Warszawa i jedź na pełnych obrotach. Sprawdź naszą ofertę na www.radiowarszawa.com.pl. Radio Warszawa. Reklama, która napędza.
2: Po reklamie. Kilka słów o pogodzie. Dziś odpoczywamy od upałów i za upałami nie tęsknimy, ale to wcale. O tej porze na termometrach w Warszawie 21 stopni, tyle samo w Chotomowie, w Sulejówku 23 stopnie i tam nadal jest słonecznie. I teraz sprawdzę, ile jest nad Polskim Morzem. Nawet nad Polskim Morzem o tej porze w Dębkach 19 stopni. To jest dziś temperatura maksymalna. Czy Państwo, tak jak ja, w tym roku jeszcze nie byli nad Polskim Morzem? A może wszystko się może zdarzyć. 2 minuty po godzinie 16. Ewa Pietrzak, witam serdecznie. Dzień dobry. Tę godzinę rozpoczynamy z Vayan con Dios, a później pojawi się u nas także Taylor Swift.

8 minut po godzinie 16. W tej godzinie jeszcze na antenie Radia Warszawa wiadomości z życia kościoła, a także nasza wycieczka do słonecznej Italii, czyli audycja Włoskie Skarby. Zapraszam w imieniu księdza profesora Witolda Kaweckiego.

17 minut po godzinie 16, tak uśmiecham się do Państwa pytań dotyczących m.in. udziału w bezpłatnych koncertach albo właśnie takich wydarzeniach. I już uspokajam, bo mam taką propozycję. Wszyscy pamiętamy o tym, że Chopin w Łazienkach w każdą niedzielę do 27 września o godzinie 12 i 16, tak, występują pianiści z Polski, ale także z zagranicy i wstęp jest bezpłatny. No dobrze, był Chopin, a teraz festiwal letni Paderewski w każdą sobotę do 12 września o godzinie 16, czyli już teraz to trwa, w warszawskim Parku Jazdowskim odbywają się bezpłatne koncerty z muzyką wirtuoza fortepianu Ignacego Jana Paderewskiego. Mam nadzieję, że Państwo to zaciekawiło. Jak nasi radiosłuchacze dotrą, to ja będę wdzięczna także za jakąś, no nie wiem, może fotograficzną taką wizytówkę, jak Wam się podobało. Chociaż znając Wasze serca, to Wy w większości o tej porze już jesteście na trasie pielgrzymkowej, prawda? Jak nie rolkowa, jak nie rowerowa, to piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Pozdrawiam też Panią Kasię, która pielgrzymowała, uwaga, w nocnej pielgrzymce do Giedrzpałtu. Też są takie pielgrzymki, dowiedziałam się. 3:30 jest msza święta i jednego dnia docieramy do Matki Bożej właśnie w Giedrzpałcie. Mamy o czym mówić. Jakby Państwo potrzebowali takiej informacji, co dzieje się właśnie w tym miejscu, w jaki sposób rektor sanktuarium w Giedrzpałcie zaprosił Ojca Świętego właśnie do Polski i do tego miejsca, to zachęcam do odwiedzenia naszej strony radiowarszawa.com.pl. Tam więcej informacji na ten temat, także w zakładce audycji Przystanek Parafia.

0: To są wiadomości z życia Kościoła. Ewa Pietrzak, zapraszam. Aby świat miał życie pod takim hasłem, papież Leon XIV uda się 25 września do Francji, mówi Dorota Abdelmoula-Wiet z polskiej redakcji Mediów Watykańskich.
1: Leon XIV jedzie najpierw do Paryża, później do Lourdes, a następnie uda się do Metz, do rodzinnych stron czcigodnego sługi Bożego Roberta Schumana, współzałożyciela Unii Europejskiej, wielkiego orędownika chrześcijańskiej Europy. Te spotkania mają bardzo różny wymiar. To oczywiście będzie czas wspólnej modlitwy w katedrze Notre Dame, gdzie Ojciec Święty będzie przewodniczył nieszporom, na placu de la Concorde, czyli jednym z tych największych placów miejskich w Paryżu, gdzie odprawi mszę świętą dla wszystkich wiernych. To będzie też stadion Saint-Denis, gdzie spotka się z młodzieżą.
0: Ojciec Święty jako drugi papież w historii po Janie Pawle II odwiedzi Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw oświaty, nauki i kultury UNESCO. Nie zabraknie też spotkań w Instytucie Katolickim i Centrum Wsparcia Migrantów.
1: To jest na pewno bardzo ważna wizyta, dlatego że Francja jest jednym z tych krajów, w którym wiara katolicka bardzo ożywa i ożywa w sposób niespodziewany, bo często ci, którzy jako dorośli czy jako młodzi dorośli proszą dzisiaj o chrzest, to są ludzie, którzy nie pochodzą z rodzin katolickich albo pochodzą z rodzin, które świadomie gdzieś od wiary odeszły. To są też przedstawiciele innych wyznań, którzy jako dorośli przechodzą na katolicyzm, a więc jest to pewna nowa grupa, która się gdzieś u nas w Kościele pojawia i która stanowi też taką olbrzymią siłę napędową, bo to są ci, którzy w dużej mierze też animują życie Kościoła we Francji.
0: A wizyta Ojca Świętego we Francji potrwa 4 dni. Uczestnicy 46. Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej zdążają na Jasną Górę. Na trasie tradycyjnie już zawitali do Niepokalanowa. Przed tamtejszym sanktuarium mszę świętą w ich intencji odprawił biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński. W homilii podkreślił, że pielgrzymka służy budowaniu relacji z Panem Bogiem i drugim człowiekiem.
2: To, co jest pierwszorzędne w życiu człowieka, chociaż sam nawet nie wie, niekiedy nie wie, jak się do tego zabrać, to jest poznanie i umiłowanie Pana Boga. A my, mówiąc językiem dzisiejszej katechezy, chcemy zbudować tę jedność między nami a Bogiem. To jest pragnienie samego Boga, abyśmy byli jedno z Nim.
0: Biskup zaznaczył także, że budowanie pokoju na świecie zaczyna się od najbliższych relacji międzyludzkich.
2: Bratem swoim, najbliższym, potem z tymi, którzy tworzą najbliższą nam wspólnotę. Myślę tutaj o stałej, naprawdę wyjątkowej trosce, jaką trzeba uczynić wobec wspólnot małżeńskich i rodzinnych, bo one są gwarantem stabilności, spójności i wszelkich dobrodziejstw w życiu człowieka. A potem przychodzi wspólnota narodowa.
0: Na Jasną Górę pielgrzymi dotrą w piątek 14 sierpnia.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
0: W tym roku obchodziliśmy 200. rocznicę śmierci księdza Stanisława Staszica. Z tej okazji w okolicach warszawskiego Starego Miasta miał miejsce spacer śladami tego społecznika. Organizatorzy wydarzenia z Katolickiego Centrum Kultury Dobre Miejsce chcieli pokazać mieszkańcom stolicy jak najwięcej miejsc, na które naukowiec miał wpływ, a mówi o tym przewodnik miejski Paweł Cichocki.
4: Idziemy trasą od Pałacu Staszica, krakowskim przedmieściem, w związku z tym Pałac Staszica, pomnik Mikołaja Kopernika, który był inicjatywą w dużej mierze księdza Staszica, Pałac Zamojskich, gdzie Staszic zmarł, przy Uniwersytecie Warszawskim i ten Uniwersytet Warszawski współorganizował też ksiądz Staszic. Koniec przy kanoniach, dlatego że przy kanoniach mieściła się pierwotna siedziba Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
0: Jeszcze Państwo mogą do tego spaceru dołączyć. Ksiądz Stanisław Staszic to jedna z najwybitniejszych postaci polskiego oświecenia. Autor Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego oraz Przestrogi dla Polski nawoływał do ratowania państwa, stworzył zręby polskiego przemysłu górniczego i zapoczątkował badania geologiczne kraju.
4: To jest ważna i ciekawa postać ze względu na wszechstronność, tak, że on interesował się w zasadzie wszystkim, co go otaczało. Była to postać nietuzinkowa, był geologiem, pisał też bardzo dużo, był reformatorem szkolnictwa.
0: W programie kolejne tego typu inicjatywy.

0: 41 minut po godzinie 16, coraz więcej słońca, także w studiu Radia Warszawa. Słońca nie brakuje o tej porze także, drodzy Państwo, w Italii, tak więc kolejne zakamarki tego pięknego kraju.
1: Włoskie skarby. Na podróże po nieznanej, nieodkrytej i nieoczywistej Italii zaprasza ksiądz Witold Kawecki.
2: Ravenna, miasto mozaik. Ravenna jest unikalną perełką kulturową i artystyczną oraz jednym z najważniejszych miast w dziejach Italii. W II wieku przed Chrystusem stała się częścią Imperium Rzymskiego. Juliusz Cezar, zanim przekroczył Rubikon, skoncentrował w okolicach miasta swoją armię. Oktawian August zbudował drogę z Fano do Ravenny, a następnie do Rimini, a także port wojskowy, w którym stacjonowało około 10 tysięcy żeglarzy wojskowych. Obecność białego złota, czyli soli, sprawiła, że w czasach rzymskich miasto dynamicznie się rozwijało. W V stuleciu Ravenna stała się bastionem przeciwko Wandalom i innym ludom barbarzyńskim, które atakowały Rzym i Italię. Była nawet stolicą Włoch. W 568 roku Longobardowie podbili Italię, lecz nie Ravennę. Dlatego region otrzymał nazwę Romagna i pozostał wówczas jedyną rzymską enklawą. W 751 roku miasto przejęli Longobardowie, a w 65 król Franków Pepin III przyłączył je do państwa kościelnego. Od 1106 roku Ravenna przez pewien czas była wolnym miastem. W XV wieku została zdominowana przez Republikę Wenecką, a następnie ponownie znalazła się pod panowaniem państwa kościelnego. W 1860 roku weszła w skład Zjednoczonego Królestwa Włoch. Współczesna Ravenna posiada 8 zabytków paleochrześcijańskich wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Znana jest też ze swoich wybitnych mozaik. W starożytności mozaiki tworzyły spektakularne dekoracje ścienne złożone z precyzyjnie dopasowanych kamieni o różnorodnych odcieniach. Jednym z tych zabytków jest mauzoleum Galli Placidi, które jest w istocie kościołem, później nazwanym mauzoleum, ponieważ sądzono, że cesarzowa Galia została tam pochowana. Budowlę wzniesiono na zlecenie władczyni w pierwszej połowie V wieku jako grobowiec z sarkofagiem, w którym nigdy jednak nie spoczęła. Galia Placidia zmarła bowiem w Rzymie i tam została pochowana, prawdopodobnie na terenie Watykanu. Ściany mauzoleum do pewnej wysokości pokrywa marmur, a powyżej znajdują się doskonale zachowane mozaiki, najstarsze w Ravennie. Wykonano je ze szkła w odcieniach zieleni, czerwieni, błękitu i złota. Pierwsza mozaika przedstawia świętego ubranego w strój starożytnego Rzymianina. W prawej ręce trzyma on krzyż, w lewej natomiast dzierży księgę. Jego sylwetka zdaje się zmierzać ku płonącemu ognisku. To święty Wawrzyniec, męczeńsko przypieczony na ruszcie. Pod kopułą przyciąga wzrok cudowne, rozgwieżdżone niebo. Przywodzi ono na myśl apokalipsę świętego Jana. Może właśnie patrząc na to sklepienie, Dante Alighieri napisał fragmenty boskiej komedii poświęconej niebiosom. Równie piękna jest bazylika świętego Witalisa, o oktagonalnej strukturze, wysoka na 26 metrów, przestrzenna i wypełniona potężną liczbą kolumn, słupów, głowic oraz arkad, wybudowana w 547 roku. Usta same otwierają się z zachwytu. Architektura i wystrój świątyni nie mają sobie równych w historii sztuki i stanowią jeden z najwybitniejszych przykładów świetności sztuki bizantyjskiej. Można powiedzieć, że spotykają się tu dwa światy, rzymski i bizantyjski. Rzymskie są zieleń, natura, trójwymiarowość postaci, emocjonalność i afirmacja życia. Bizantyjskie natomiast postacie płaskie, symboliczne, święte, hieratyczne oraz wszechobecne złoto. W Ravennie, mieście mozaik, znajdują się najpiękniejsze i najlepiej zachowane zabytki sztuki bizantyjskiej na świecie. Czego najlepszym dowodem jest właśnie ten kościół, Bizancjum miało tu rozległe wpływy, utworzyło egzarchat i pozostawiło po sobie niezwykłe bogactwa artystyczne. Kolejny zabytek to kościół Apolinarego, wybudowany przez króla Ostrogotów, Teodoryka Wielkiego. Prawdopodobnie pełnił funkcję kaplicy królewskiej. Do paleochrześcijańskiej bazyliki wchodzi się przez portyk. Kościół ma trzy nawy przedzielone kolumnami. Powyżej nich ściany są niemal całkowicie pokryte mozaikami z czasów Teodoryka. W najwyższej strefie po lewej stronie przedstawiono sceny z Nowego Testamentu. Niżej, pomiędzy oknami, znajdują się postacie męskie w białych szatach, prawdopodobnie święci, prorocy, apostołowie lub ojcowie Kościoła. A jeszcze niżej ukazana została procesja osób konsekrowanych, 22 dziewice, na czele których kroczą trzej królowie z darami, zmierzający do tronu Maryi z Dzieciątkiem, otoczonego czterema aniołami. Widoczne są również mozaiki przedstawiające fragmenty miasta, port, amfiteatr, mury i bramy miejskie oraz statek płynący po morzu. Po prawej stronie kościoła, w najwyższej galerii, znajdują się sceny pasyjne z życia Jezusa. W mieście są dwa równie piękne baptysteria, czyli chrzcielnice, ortodoksów i arian. W ich centrum oczywiście scena chrztu Jezusa. Warto zobaczenia jest kaplica świętego Andrzeja w Pałacu Biskupim, ale także mauzoleum Teodoryka i bazylika świętego Apolinarego in Classe. W pewnym okresie historycznym Ravenna stała się najważniejszym ośrodkiem Imperium Bizantyjskiego na Półwyspie Apenińskim. Cesarz Justynian wysłał do miasta biskupa Maksymiliana, który wzniósł opactwo Sant'Apollinare in Classe, położone w dawnym porcie Ravenny, około 8 km od centrum miasta. Trójnawowa bazylika w obrębie opactwa zachwyca apsydą utrzymaną w niemal nadziemskich barwach. Świątynia wraz z okrągłą dzwonnicą, znoszącą się na wysokość 37 metrów, została poświęcona pierwszemu biskupowi Ravenny, świętemu Apollinaremu. Jej architektura stanowi wyraźne świadectwo i symbol rzymskiej tradycji budowlanej, odrodzonej na nowo w bizantyjskiej Ravennie. W górnej partii apsydy przedstawiono Chrystusa błogosławiącego, trzymającego księgę, w otoczeniu symboli czterech ewangelistów. Poniżej widnieje 12 owieczek, symbol 12 apostołów wychodzących z bram Jerozolimy i Betlejem. W centrum kompozycji umieszczono krzyż z wizerunkiem Odkupiciela. Po jego bokach na tle złotego nieba stoją Mojżesz i Eliasz, a nad krzyżem ukazana jest ręka Boga Ojca. Cała scena nawiązuje do przemienienia Pańskiego na górze Tabor, co podkreślają również trzy owieczki symbolizujące apostołów obecnych podczas tego wydarzenia. Poniżej krzyża, a zarazem w centralnym punkcie apsydy, przedstawiony został święty Apolinary, stojący pośród drzew, krzewów, skał, kwiatów oraz licznych zwierząt i ptaków. Dolna partia prezbiterium zawiera wątki o charakterze politycznym. Od lewej strony widoczny jest cesarz Konstantynopola Konstantyn IV, wręczający kościołowi dekret przyznający mu przywileje. Następnie pomiędzy oknami ciągną się najstarsze mozaiki świątyni ukazujące świętych. Po prawej stronie znajdują się trzy sceny starotestamentalnych ofiar. Abla składającego baranka, Melchizedeka ofiarującego chleb i wino oraz Abrahama gotowego złożyć na ołtarzu swojego syna Izaaka. A wszystko to z V i VI wieku, zachowane w tak doskonałym stanie. Należy pamiętać, że jest to okres największego rozkwitu sztuki bizantyńskiej. W Ravennie ostatnie lata swojego życia spędził Dante Alighieri, który osiadł na dworze władającego miastem Guida da Polenta. Urodzony we Florencji poeta był wybitnym pisarzem, z którym silnie identyfikuje się kultura włoska. Na podstawie jego twórczości ukształtował się nowoczesny język włoski. Zaangażowanie polityczne w pewnym okresie życia sprowadziło na niego prześladowania ze strony przeciwników, dlatego zmuszony był szukać schronienia poza rodzinną Florencją, między innymi w Ravennie. Od 1302 roku Dante żył na wygnaniu, wędrując po różnych miastach Italii, i nigdy już do Florencji nie powrócił. W Rawennie ukończył swoje arcydzieło, Boską Komedię. I tutaj zmarł w 1321 roku i tutaj jest pochowany.

0: Za minutę wybije godzina 17. Mam dla Państwa dobrą wiadomość. Michał Tański jest już w naszym studiu. Powie między innymi, jakie buty najlepsze są na pielgrzymkę.
1: Dzień dobry, a dla mnie, żeby to oczywiście nie jest żadna reklama, ale uwielbiam Crocs, uwielbiam takie klapki na stopy
0: na koturnie,
1: i w takich
0: takie
1: chodzi mi się najwygodniej i w nich przeszedłem między innymi pielgrzymkę.
0: Piękne wspomnienia i świadectwo. Michał z Państwem zostaje, Ewa Pietrzak, do usłyszenia.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Mamy Boga, który mówi nam, że w naszym życiu, jeżeli cokolwiek by się stało niedobrego, kiedy On z nami jest, to zawsze to się może zakończyć jakimś dobrem.
4: 10 prostych drogowskazów na drodze do świętości to właśnie ABC społecznej krucjaty miłości błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zapraszamy Cię na tę wakacyjną drogę w Radiu Warszawa od poniedziałku do piątku po 9.15 i po 20.20. Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Masz 4 oblicza, a każde z nich wpływa na nasze życie. Sprawę omawia Piotr Wałdykowski, geograf i przyrodnik, w artykule Co to jest susza? Czy da się w ogóle wyrazić tajemnicę Boga? Zastanawia się ksiądz Sylwester Gaworek w artykule Między milczeniem a słowem. Dlaczego mimo wysokiego PKB mamy tak niskie dochody? Odpowiada profesor Kazimierz Dadak w tekście Gospodarka a poczucie zadowolenia.
6: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
7: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
2: Po reklamie.
1: A jak prognoza pogody w Polsce? Po południu i wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna od 19 na północnym wschodzie i wybrzeżu, około 23 w centrum, do 26 na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr słaby, okresami umiarkowany na północy, porywisty, z kierunków północnych, tylko na północnym zachodzie zachodni. W Warszawie w tej chwili 22 stopnie. I jeszcze raz witam Państwa bardzo serdecznie. Michał Tański z tej strony mikrofonu, a przed nami 2 minuty po godzinie 17:00 audycja Barwy Muzyki. Gościem księdza Roberta Chodyny jest dzisiaj polska wokalistka, która współtworzyła złotą epokę polskiej piosenki lat 70. Zofia Borca. Serdecznie zapraszam.
8: Barwy Muzyki. Zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
9: Witam serdecznie przemiłych słuchaczy Radia Warszawa. Moim Państwa gościem dzisiejszego wieczoru będzie polska wokalistka, która współtworzyła złotą epokę polskiej piosenki z lat 70., Zofia Borca. Jesteśmy po imieniu. Dobry wieczór, Zosiu. Witam Cię bardzo, bardzo serdecznie.
10: Dobry wieczór, Robert.
9: Zofio, droga, powiedz, jak rozpoczęła się Twoja przygoda z piosenką?
10: Muzyka w moim życiu towarzyszyła mi od dziecka. Słuchałam jej namiętnie, szybko się uczyłam, słuchałam muzyki z gramofonu i radia. Dopiero później był telewizor i w zasadzie przekaz telewizyjny. Mój tatuś śpiewał, bardzo ładnie śpiewał, miał świetny

0: głos i to chyba ja mam po nim ten głos. Dla mnie muzyka to było takie zacisze. Ja się tym emocjonowałam, słuchałam. Pamiętam już w późniejszych latach, jak byłam taką nastolatką, słuchałam Roya Orbisona. Do tej pory kocham te piosenki, a w ogóle pamiętam jako dziecko, mieszkaliśmy pod Gdańskiem, dopiero później rodzice przeprowadzili się do Sopotu i pamiętam majowe. Jako dziecko biegałam do krzyża, bo były takie zbiórki przed krzyżem i śpiewanie tak zwanych majówkowych pieśni. Później, jak już byłam w szkole średniej, uczyłam się gry na akordeonie. Profesor od WF-u prowadził właśnie taką muzyczną szkołę i generalnie to ja śpiewałam. No cóż, kochałam śpiewać, stawałam przed mikrofonem. To było wszystko, co kochałam, co uwielbiałam i czym się cieszyłam. No jeśli chodzi o wyjazdy podczas wakacji, to były przeważnie wyjazdy sportowe. Ja jako nastolatka w kategorii dziewcząt biegałam. Miałam spore sukcesy, jakiś tam złoty medal w biegach na przełaj. Później kontynuowałam tę drogę, ale nie za długo. Natomiast podczas tych wszystkich wyjazdów to zawsze śpiewałam. Przeważnie to była piosenka Karin Stanek, Autostop. I w ogóle inne piosenki Karin Stanek, później Kasia Sobczyk. Byłam na takim zgrupowaniu koło Otwocka, gdzie byli już starsi ode mnie, byli studenci, był zespół muzyczny i tam właśnie między innymi miałam zawody, biegałam i popołudniami trenowaliśmy z zespołem i śpiewałam między innymi piosenki Krystyny Konarskiej. I tak śpiewająco, jak skończyłam już szkołę średnią, wróciłam do Trójmiasta, bo do szkoły chodziłam w Tczewie i udało mi się skontaktować ze studiem piosenki przy Polskim Radiu. Prowadziła je Renata Gleinert.
1: Kiedy miał miejsce taki debiut już zawodowy, sceniczny i czy wtedy był to już moment przełomowy, by zająć się śpiewaniem?
0: Więc moja droga jest naprawdę ciekawa. Będąc w tym studiu piosenki Renaty Gleinert, zgłosiłam się na przesłuchania do zespołu Marynarki Wojennej Flotylla. Na tym przesłuchaniu była pani reżyser teatru muzycznego, pani Danuta Baduszkowa. Ja jej po prostu przypadłam do gustu i znalazłam się w tym zespole już zawodowym. Były to naprawdę świetne programy, przedstawienia całe wielkie, w których uczestniczyłam dość dużo. Miałam solowych piosenek. To był w ogóle obłęd dla mnie, bo ja się po prostu czułam w swoim żywiole. Niedługo potem jeden z muzyków w Gdańsku czy w Sopocie mówi: Zosia, słuchaj, Antek Kopf potrzebuje takiego głosu, jak ty masz w Rzeszowie. Przyjedź, mówi, pociąg odchodzi z Gdańska o tej godzinie i tam się spotkamy. Ale ja po prostu, ja byłam naiwna, wtedy byłam młoda dziewczyna, naiwna i bardzo zielona. I nawet nie wspomniałam o niczym rodzicom. Poszłam sobie na ten dworzec, pojechałam do Gdańska z Sopotu i mówię, słuchaj, ja nie mogę się tego podjąć, nie mogę pojechać, ponieważ jestem zatrudniona w tym zespole, obstawiona. Dosyć dużo mam solowych piosenek i muszę wracać. Nie zgadzam się na taki wyjazd. Kiedy pociąg ruszył, jeszcze dyskutowałam. Dziewczyna, która była już w pociągu, też z Gdańska, Elżbieta Linkowska, stanęła tak w drzwiach pociąg rusza, a on mnie po prostu wrzucił do tego pociągu. I to był pociąg nocny. Ja zamiast mogłam wysiąść właśnie w Tczewie, w jakichś tam najbliższych stacjach, ale obawiałam się, bo pojechałam do tego Rzeszowa. Tam czekałam ekipa, właściwie już był zespół, między innymi była Krysia Prońko i Tosiek Kop przesłuchał mnie i powiedział, gramy. Chyba po paru dniach zjawił się tam przedstawiciel zespołu Marynarki Wojennej Flotylla. Prosił mnie, żebym wróciła do Gdańska, ale ja już nie wróciłam. I właśnie tak, taka to była moja przejażdżka do Rzeszowa.
1: Trochę gdzie, w jedną stronę.
0: W jedną stronę i to była grupa Respekt.
1: Wiem, że też twoja kariera solowa rozwijała się u boku takich gwiazd jak Halina Frąckowiak, Anna Jantar, czy moi ulubieni Czesław Niemen i Marek Grechuta, również był Tadeusz Woźniak. Powiedz coś na ten temat, przynajmniej niektórych z tych projektów, jak to wyglądało z twojej strony.
0: Będąc w tym trio, naszym chórku, jakoś tak mi się wydaje, że zachwycił się Czesław Niemen i poprosił nas, abyśmy jako chórek towarzyszyły mu w koncertach. No oczywiście zgoda była natychmiastowa. Pracowaliśmy bardzo ciężko. Czesław to wybitna postać muzyczna, charyzmatyczna, bardzo ciężko pracujący muzyk. Tam musiało być wszystko perfekcyjnie. Były koncerty z Czesławem Niemenem. Tam grał Namysłowski. Była znakomita grupa muzyczna. Później uczestniczyłyśmy też, jak były jakieś jazzowe występy w sali kongresowej, pamiętam, też z Czesławem Niemenem.
1: No poza tym Zbigniew Namysłowski to świetny jazzman przede wszystkim.
0: Tak, mówiąc o Zbyszku Namysłowskim, grał, jak byłam w zespole przychodził i jakby grał, bawił się z zespołem, który był w Stanach Zjednoczonych w klubie i on tam przychodził od czasu do czasu i gościnnie grał. I właśnie między innymi śpiewałam. Także to była duma niesamowita dla mnie. Wracając do Niemena, to jeszcze nagrałyśmy jako trio album Bema Pamięci Żałobny Rapsod.
1: Tak,
0: sławetny album.
1: Tak jest, do twórczości Cypriana Kamila Norwida, oczywiście.
0: Tak.
1: Natomiast jeszcze pozostali muzycy tutaj, których wymieniłem, może Halinka Frąckowiak, może Anna Jantar, czy Marek Grechuta.
0: Markowi Grechucie też pamiętam jeszcze jako grupa wokalna. Uczestniczyłyśmy w jego chórkach i były nagrania telewizyjne, a później to na takich dużych koncertach gdzieś w Katowicach spotykałam się z takimi dużymi słowami jak Maryla Radowicz, czy wszyscy inni bardzo popularni piosenkarze, będąc już solistką. Po Czesławie Niemenie byłam w klubie piosenki Zakr, jedną z członkiń, gdzie były występy, raz w tygodniu odbywały się występy, przychodzili znakomici autorzy tekstów, kompozytorzy. I tam właśnie pojawił się Jacek Tramer, który zaproponował mi piosenkę Do Złotej Doliny. Z tą piosenką wystąpiłam w telewizyjnej giełdzie piosenki Studio 13, gdzie piosenka moja zajęła drugie miejsce, miałam nagrodę publiczności, no i już byłam solistką. Miałam bardzo dużo koncertów z Anią Jantar. Jej mąż Jarek Kukulski, który grał wówczas jako pianista w zespole, stworzył właśnie taką fajną ekipę. To były składankowe koncerty. Śpiewała Elżbieta Igras, no Ania Jantar i ja. to są niezapomniane w ogóle momenty.
1: To posłuchajmy Zofii Borca, a zagramy takie utwory jak Do Złotej Doliny i Z miłością trzeba w zgodzie żyć.

0: Słuchaliśmy Zofii Borca. Powracamy do naszego gościa. Pierwsze nagrania radiowe pod skrzydłami agencji artystycznej BART. Powiedz coś o nich i może o tych najciekawszych, do których masz szczególny sentyment.
1: Pierwszym moim nagraniem właściwie to była piosenka Do Złotej Doliny. Akompaniował mi Bogusław Klimczuk, jego orkiestra w Warszawie, na Myśliwieckiej akurat. I właśnie pamiętam, właśnie ten dyrygent, on proponował mi nawet, mówi, słuchaj, moja żona zajmuje się młodymi artystami i chciałbym, żeby po prostu ukierunkowała cię. No ale niestety on umarł i to się wszystko rozwiało. A jeśli chodzi o Bałtycką Agencję, to pracowałam z tą agencją bardzo dużo, gdzie Wojtek Korzeniewski był organizatorem nie tylko koncertów, ale robił reklamę. I właśnie dzięki Wojtkowi miałam ten plakat, który jest na mojej płycie. To jest zdjęcie z plakatu i to dzięki niemu jest zresztą mój jedyny plakat. I właśnie ten plakat spowodował, że znalazłam się w Stanach Zjednoczonych na to już później, w końcówce lat 70. na wyjeździe do Polonii, do klubów Polonia amerykańskiej.
0: Zosiu, to jeszcze do tego wrócimy. W tamtych czasach artysta musiał być bardzo kreatywny. Muzyka, tekst, całym sobą wypełnić scenę i zainteresować słuchacza. Dziś jest chyba łatwiej. Cała oprawa, multimedialna show, mnóstwo zaangażowanych osób, by to było widowisko. Chociaż nie zawsze to idzie w parze z talentem wykonawcy. Czy zgodzisz się ze mną, że właśnie w tamtych czasach to było chyba o wiele trudniej występować na scenie, gdy całym sobą trzeba było zainteresować słuchacza?
1: Właśnie. W tamtych czasach po prostu były tak zwane pospolite koncerty, składanki, czyli paru wykonawców, dwóch, trzech piosenkarzy, jakiś aktor, jakaś śpiewaczka, jakiś śpiewak. To były oczywiście z prowadzącym ten koncert. To były bardzo popularne właśnie koncerty składanki. I ja w takich uczestniczyłam, zwłaszcza po sukcesie z piosenką Do Złotej Doliny. Ówcześnie były tylko dwa programy telewizyjne bodajże.
0: Tak jest, jedynka i dwójka, oczywiście.
1: Tak, i właśnie to ja nazajutrz już byłam popularna.
0: No tak.
1: Wówczas pamiętam, wszyscy dobijali się do mnie, żebym właśnie koncertowała z nimi. To były koncerty za grosze, za jakieś naprawdę pieniądze bardzo słabe i często z akompaniamentem tylko pianina. To po prostu wyjazdowe do jakichś małych miejscowości, do większych. Obłęd. No, ja nie pamiętam właściwie, ile ja dostawałam i czy dostawałam jakieś pieniądze. Pamiętam, że wszyscy artyści niestety nie dysponowali większą gotówką. Żywili się w barach, ja też. I to było właśnie fajne.
0: Ale była radość, była młodość, Zosiu, i była ta wielka satysfakcja, że się występuje na scenie i że ludzie chcą was oglądać, chcą was słuchać.
1: Tak, to była spontaniczność, to był po prostu obłęd. Radość życia, chęć, nieważne, głodni, niegłodni, występowaliśmy gdzieś tam, jakieś przejazdy autobusami z miasta do miasta, zamieszkiwanie w hotelach i przemieszczanie się właśnie do różnych okolicznych miasteczek, miast. aby koncertować.
0: Czy mogę zapytać, spośród tych artystów, czy może jeszcze innych wymienionych, miałaś jakiegoś, który był takim twoim szczególnym przyjacielem i najbardziej lubiłaś się z nim występować?
1: Występowałam tak samo dużo z Ewą Śnieżanką i właściwie najbliżej to chyba byłam z Anią Jantar.
0: Proszę.
1: No, również z agencją lubelską występowałam bardzo, bardzo mieliśmy dużo koncertów, gdzie był Bogdan Smoleń, gdzie byli aktorzy właśnie zatrudniani na te koncerty. Po prostu wtedy nigdy nie wiedzieliśmy, kiedy będzie koncert. Było trudne porozumiewanie się, ponieważ nie mieliśmy telefonów komórkowych.
0: No oczywiście.
1: Ale ja nie wiem, jak to się działo, że my wszyscy umieliśmy się porozumieć. I to wszystko działało super. I wszystko na czas. Zdążyliśmy z wszystkim i wszędzie, gdzie trzeba było, stawialiśmy się, byliśmy obecni. Dużo nagrań muzycznych na Myśliwieckiej, dużo nagrań właśnie Studio S1 i właśnie z Januszem Sławińskim. Mieliśmy właśnie Anię Jantar, ja i jeszcze jakieś zespoły muzyczne. Mieliśmy dużo telewizyjnych programów na wyjazdach. To były koncerty blisko Bożego Narodzenia, w Gdańsku ze specjalną okazją, koncerty w dużych salach i to też były koncerty składankowe.
0: Zosiu, a powiedz jeszcze o występach w Opolu i Kołobrzegu. Jak je wspominasz, jak je pamiętasz?
1: Mój pierwszy występ, powiem jak to się stało. Renata Gleinert, kompozytorka z Wybrzeża, która się mną trochę opiekowała na początku, zgłosiła mnie do przesłuchań do Opola, ale to było do młodych talentów. Więc po przesłuchaniach poinformowano mnie, że ja zakwalifikowałam się do premier. Ja byłam bardzo zszokowana, bo dostałam piosenkę za bardzo dojrzałą, jak na moje doświadczenie piosenkarskie. I właściwie nikt mi nie pomógł, nie miałam żadnych prób, nie miałam jakiejś pomocy ze strony czy kompozytora, czy autora. I ja tam pojechałam do tego Opola w 1970 z piosenką Czy Twoja. To było podwójne wykonanie piosenek i ze mną, albo ja z nią, śpiewałam, to była Teresa Tutynas.
0: Proszę bardzo.
1: Wówczas gwiazda. Także ja oczywiście zostałam spisana na straty, ale życie biegło dalej. Po piosence Do Złotej Doliny nagrywałam kolejne piosenki. Nagrałam piosenkę Z miłością trzeba w zgodzie żyć, Złote wspomnienia, A ja wierzyłam ci.
0: No, bardzo znany utwór. Porozmawiamy jeszcze o tych utworach, Zosiu, ale chciałbym ciebie zapytać jeszcze o sopocką estradę i trasy koncertowe na terenie całego kraju, ale też i za granicą, między innymi w towarzystwie Skaldów i Czerwonych Gitar. Przy okazji pana Jerzego Skrzypczyka pozdrawiam perkusistę Czerwonych Gitar, który stosunkowo niedawno był moim gościem, ale słucham ciebie, Zosiu, i przy okazji też o występach w Stanach Zjednoczonych dla Polonii, żebyś mogła powiedzieć.
1: Jeśli chodzi o Skaldów i Czerwone Gitary, to wtedy jeszcze śpiewałam w trio z Krysią Prońką i Elą Linkowską. Także to z nimi wyjeżdżaliśmy na koncerty, na duże trasy koncertowe do Związku Radzieckiego. No, powiem ci, to była bajka, bo po pierwsze tam to były dopiero przejazdy autobusami.
0: Duże odległości.
1: Olbrzymie odległości. Wspaniałe koncerty. Wspaniała publiczność. byliśmy bardzo lubiani, Polacy wówczas i bardzo, że tak powiem, poszukiwani przez tamtejszą publiczność.
0: I przepraszam, że wejdę w zdanie, ale wydaje mi się, że też chyba artyści byli w miarę hojnie opłacani.
1: W Związku Radzieckim tak.
0: Wiesz, dlaczego o tym mówię? Bo jak czytałem biografię Tadeusza Nalepy z zespołu Breakout, on opowiadał też o wyjazdach do Związku Radzieckiego i mówił, że to były wspaniałe wyjazdy. No właśnie, tak jak powiedziałaś, nie tylko jeśli chodzi o publiczność, o organizowanie koncertów, ale też duże były apanaże dla artystów. Jak na tamte czasy i na tamte możliwości?
1: Tak, no my wtedy, pamiętam, buszowaliśmy po tych sklepach za jakimiś technicznymi rozwiązaniami, jakimiś, które tam były, a u nas jeszcze nie. A jeśli chodzi o Skaldów, to właśnie występowałyśmy też w tercecie, akompaniowałyśmy chórki Skaldom, ale przy okazji śpiewałyśmy również nasze utwory solowe. Także jeździliśmy, no pamiętam, z Jałta, Soczi, Suchumi. To mi się bardzo podobało. Były piękne pejzaże. Mieliśmy świetne jedzenie, bo tam owoce świetne były. Dużo warzyw, owoców jedliśmy. To było dla nas bardzo, bardzo ważne. A poza tym pamiętam, to był chyba wyjazd z Waldemarem Koconiem, z Reginą Pisarek.
0: No też
1: to był trzeci mój wyjazd, tak? I pamiętam taki koncert koło Uralu w jakimś miasteczku. I wtedy pamiętam, był 1 maja i oglądałam z hotelu, z okna hotelowego, to przemarsze właśnie tam bardzo pielęgnowane 1 maja.
0: A jak występowałaś też przy boku Czerwonych Gitar, to oczywiście wtedy jeszcze z nimi śpiewał Krzysztof Klęczon, prawda?
1: Nie.
0: Już nie. A widzisz.
1: Już nie.
0: Już nie. Zosiu, a powiedz jeszcze o tej sopockiej estradzie i tych występach dla Polonii w Stanach Zjednoczonych, a więc zupełnie inny świat.
1: Z Bałtycką Agencją Artystyczną byłam związana jeszcze dwukrotnie, dużo wcześniej, przed Opolem, jakoś tak właśnie krótko przed Opolem i później z następnym dyrektorem, panem Cybulskim. I właśnie wtedy poznałam Wojtka Korzeniewskiego, który robił reklamę. No i ten mój plakat, ten mój słynny plakat, który jest na płycie, który dał mi jakby drogę do wyjazdu do Stanów Zjednoczonych, do Polonii. To Wojtek załatwił mi ten wyjazd. Przyjechał tutaj menadżer do między innymi do Bałtyckiej Agencji i właśnie spotkałam się z nim, porozmawialiśmy i krótko potem był wyjazd do Stanów Zjednoczonych, do Jersey City, pamiętam. Później byłam w Clifton, później byłam w Filadelfii, później wróciłam do New Jersey i był wyjazd do Chicago i z Chicago Leszek Świerszcz z powrotem sprowadził mnie do New Jersey. Bardzo miło wspominam właśnie Leszka Świerszcza.
0: Bardzo znane osoby, same znane osoby, jak słucham.
1: Tak. No właśnie. I właśnie po powrocie ze Stanów Zjednoczonych, gdzie moje piosenki właściwie w większości to były bardzo popularne piosenki, może 4 z nich były bardzo popularne, nawiązałam ponownie współpracę z Bałtycką Agencją Artystyczną. To były mój program z miłością pod tytułem Z miłością trzeba w zgodzie żyć i byli wykonawcy też razem ze mną. Był świetny zespół, akompaniował Sopotu. No i później, to trwało prawdopodobnie, ta przygoda z Bartem trwała jeszcze przez jakieś 2 lata. No i w którymś tam momencie ja zdecydowałam zostać mamą, zrealizować się jako mama i jakby się na jakiś czas mój kontakt z muzyką urwał, chociaż będąc, wychowując dzieci, miałam od czasu do czasu koncerty właśnie w okolicach Gdańska, na terenie Trójmiasta. Detko Band zapraszał mnie, właśnie Jerzy Detko, do programu, ale to były koncerty sporadyczne.
0: Zosiu, a jeszcze cofnijmy się na chwileczkę do tej sopockiej estrady, bo o tym jeszcze chciałbym usłyszeć.
1: Sopocka estrada, ja sobie bardzo chwaliłam, bo też mieliśmy mnóstwo koncertów. Okolice, wszystkie okolice Gdańska, nawet poza Gdańsk, Bydgoszcz, Olsztyn, Białystok. No dużo, bardzo dużo koncertowaliśmy. Występowali tam różni, tacy już w tym okresie znani artyści i właśnie i w składankach występowałam z nimi w jakichś dużych, nawet w dużych imprezach, gdzie modele, modelki, pamiętam Janusz Rzeszewski te programy reżyserował. Także to naprawdę, to była duża, duża sprawa, współpraca z Bałtycką Agencją Artystyczną.
0: Posłuchajmy ponownie Zofii Borca, a zagramy takie utwory jak A ja ci wierzyłam i Tak naprawdę żyć.

0: Słuchaliśmy Zofii Borca. Powracamy do naszego gościa. No właśnie, powrót do Polski, album przypominający najważniejsze utwory. Powiedz coś o tym projekcie i czy też pojawiły się jakieś nowe interpretacje tych dawnych nagrań, czy tylko archiwalne, powiedzmy, zremasterowane?
1: Tak, to są, wszystkie piosenki są zremasterowane. A powiem dlaczego. Dlatego, że one były nagrane ze świetnymi grupami muzycznymi, z orkiestrami.
0: No tak.
1: Były niezapomniane, dobre aranże i to aranżowali znakomici muzycy. Natomiast gdybym miała powtarzać te piosenki i w nowej wersji je wykonywać, to już byłaby elektronika.
0: No
1: to
0: tak.
1: Już nie byłoby to samo. Dlatego właśnie mam różne fajne informacje od ludzi, którzy pamiętają te piosenki, gdzie słuchają na Spotify te piosenki i po prostu mam takie fajne, fajne informacje. Ludzie się zachwycają, mówią, Boże jedyny, te wszystkie piosenki są świetne. Ja pytam właśnie, każdego pytam, również dziennikarzy, jak mam wywiady, czy jest jakaś ulubiona twoja piosenka? No, jeden z nich mówi, mnie się podoba ten utwór, który nagrałaś z Andrzejem Trzaskowskim. To jest, a najlepiej tak jak ja. No bo tam jest taki lekki, taki fajny, taka fajna aranżacja w stylu Trzaskowskiego. Później podobają się piosenki, a ja wierzyłam ci. Z miłością trzeba w zgodzie żyć. Młodzi ludzie, którzy no w wieku po 30, po 40 mówią, no dla mnie piosenka z miłością trzeba w zgodzie żyć i piosenka tak naprawdę żyć, to są piosenki ulubione. Każdy ma swój gust. Kto inny? Taki chłopak w wieku około 30 lat mówi, Boże, jaka wspaniała piosenka jest Za miastem mieszka cisza. No tam, ja mam taki, tam mały taki pazur rockowy. Ja w ogóle czuję rocka. Nagrywałam piosenki, które mi w zasadzie, które mi proponowano, ja je akceptowałam. Był świetny tekst i nagrywałam je, ale ten pazur rockowy ciągle we mnie jest.
0: No właśnie, no to powiedz jeszcze może o obecnych swoich muzycznych pasjach. Czego lubisz słuchać obecnie? Masz swoich jakichś ulubieńców, faworytów z takiego młodszego pokolenia, czy średniego?
1: W tej chwili mieszkam na Kaszubach.
0: Tak, słyszałem o tym i też chciałem, żebyś coś powiedziała o tym urokliwym miejscu, jeśli możesz, ale może na początku o tych muzycznych odniesieniach, jeśli w ogóle są.
1: Tak, na pewno ja obserwuję właśnie muzykę lat dzisiejszych. Są takie utwory i grupy, które mi się podobają. Podoba mi się Ralf Kamiński. Podoba mi się grupa Cortez.
0: Też fajny zespół, mam ich płytę, tak.
1: Ta grupa, byłam na koncercie razem z moim mężem, byliśmy na koncercie w Operze Leśnej. No, to po prostu, to była bajka, to był po prostu obłęd. Ludzie się bawili, nie chcieli puścić tej grupy, bisowała ta grupa, naprawdę świetna. Multiinstrumentaliści, trąbka, saksofon. Gitara solowa. Słowem, ta grupa bardzo mi przypadła do gustu.
0: No fajnie. To powiedz jeszcze może właśnie o tym miejscu, w którym mieszkasz. Polska to piękny kraj, jak mawiał poeta. Jak ci się żyje na Kaszubach? To chyba bardzo urokliwe miejsce.
1: Tak, bardzo. W ogóle Kaszuby zawsze marzyłam. Gdzieś tam z tyłu głowy miałam taką myśl, a może uda mi się zamieszkać kiedyś na Kaszubach. I tak się też stało. Moim mężem jest Anglik, który sprowadził się ze mną na stałe do Polski. Zachwycony jest Polską. A to miejsce specjalnie mu przypadło do gustu, bo mamy wokół nas właściwie nie ma dużo domów, jest trochę pola. Widzę żurawie bawiące się na polach. Widzę sarny chodzące po drugiej stronie ulicy, do lasu idą sobie. Jakieś boćki. Mamy oczko wodne, gdzie bocian sobie przychodzi i szarogęsi się na naszym oczku, zajadając żaby. Także jest w ogóle niesamowicie uroczo, ale poza tym całe tutejsze Kaszuby niedaleko Gdańska mają tyle miejsc ciekawych. Nie wszystkie jeszcze zwiedziłam, bo jakby chciałabym przewodnika, bo sama po prostu nie cieszyłabym się tymi miejscami, gdyby ktoś nie opowiedział mi o tych miejscach. Jest blisko Wieżyca, są miejsca historyczne, są sanatoria bardzo piękne. To jest bajka.
0: No to powiedz jeszcze, jakie masz plany w przyszłości, czy może też jakieś muzyczne jeszcze? Jeszcze nie powiedziałaś ostatniego zdania?
1: Nie powiedziałam ostatniego zdania. W związku z tą płytą, która się ukazała,
0: tak.
1: Płyta pod tytułem A ja wierzyłam ci, do tej płyty doprowadził w zasadzie Wojtek Korzeniewski. On jest sprawcą tego wydarzenia. Ta płyta po prostu, jeśli planuję promocję tej płyty, mam dużo wywiadów, planuję koncerty. Jeśli to wszystko pójdzie tak, jaki jest zamysł, to być może wtedy właśnie nagram coś nowego z innej bajki.
0: Tak, pozdrawiamy Wojciecha Korzeniewskiego. Jeszcze raz przypomnę, to dzięki niemu żeśmy się spotkali i możemy rozmawiać. No a jeszcze tak bardzo króciutko, ostatnie pytanie, Zosiu, o tych twoich występach telewizyjnych, które były nagrywane w latach 70. Mogłabyś jeszcze coś powiedzieć, bo to też wiadomo, że to była inna i technika, i inne możliwości, no ale jakoś trzeba było sobie z tym wszystkim radzić.
1: Ja nie miałam za dużo występów solowych, telewizyjnych. Wiadomo, festiwale, czy jakiś koncert życzeń, pamiętam, nagrywałam. Z miłością trzeba w zgodzie żyć. Ale generalnie rzecz biorąc, to moje piosenki były lansowane w radio i moje nazwisko nie było tak znane jak moje piosenki.
0: No
1: ludzie
0: proszę.
1: Znali piosenki, a nie wiedzieli, kto je w zasadzie wykonuje. Dlatego ja zawsze mówię na wywiadach, proszę powtarzać moje nazwisko, Zofia Borca. A jeszcze coś ciekawego powiem, co doprowadziło do tego, że ja w ogóle zaistniałam na powrót. Jak byłam w Anglii, dokopali się do mnie dwaj młodzieńcy, Marcin Kapica i Paweł Gradek, odnaleźli mnie na e-mailu i pytali, czy ja to ja. I właśnie to Marcin Kapica spowodował, że moje piosenki znalazły się na YouTubie. I w ogóle ja zaczęłam po prostu istnieć. Zaczęłam na nowo po prostu być przypominana. Jeszcze rok temu, ponieważ należę do Związku Artystów Scen Polskich, udałam się do Warszawy na takie spotkanie tego związku, gdzie wszyscy moi koledzy, z którymi występowałam, aktorzy, piosenkarze, kompozytorzy, spotkałam się z nimi i tam właśnie zostałam uhonorowana odznaczeniem Gloria Artis, ale to był brązowy Gloria Artis.
0: No tak. Zosiu, bardzo ci dziękuję za to piękne spotkanie, za tą rozmowę. No i cóż, no i życzymy ci, żeby dalej jeszcze ta twoja kariera artystyczna się realizowała. Może właśnie nowe nagrania, może koncerty. Kibicujemy bardzo serdecznie i pozdrawiamy.
1: Ja bardzo pragnę tego. Ogromnie po prostu jestem silna, jestem gotowa, pełna energii i pełna radości. Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy Ci bardzo i serdeczne do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: Na koniec naszego spotkania z Zofią Borca posłuchajmy takiego utworu jak Za miastem mieszka cisza. Ja już się z Państwem żegnam i serdeczne do usłyszenia.

0: Joanna i Paweł Klin, abyśmy byli jedno, wybiła godzina 18. Zakończyliśmy też chwilę temu audycję Barwy Muzyki księdza Roberta Chodyny, podczas której rozmawiał z Zofią Borcą. Zofią Borca, współtwórczynią złotej epoki polskiej piosenki lat 70.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Co to znaczy pierwsze miejsce należne Panu Bogu?
3: Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
4: No to są słowa.
3: To prawda. To jest taka postawa mojego serca, w której ja mówię: Panie Boże, chcę, żebyś to Ty mnie poprowadził. Chcę, żeby w moim życiu dokonała się Twoja wola. To jest to pierwsze miejsce, które mu daję.
5: Otwórz księgę. Księga. Księga. W sobotę po 20 i w niedzielę po 9. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
6: Bez względu na to, jak ten pierwszy człowiek, którego spotykam w ciągu dnia, potraktuje mnie, to jednak do mnie należy decyzja i jak ja jego potraktuję.
7: Wydaje ci się, że ty już zmienić się nie możesz? Mamy na to sposób. Prosty poradnik, czyli ABC społecznej krucjaty miłości błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na wakacyjny cykl Czas to miłość, ABC społecznej krucjaty miłości zapraszamy od poniedziałku do piątku po 9.15 i 20.20. Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
8: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o grzechu pierworodnym, jednym z najbardziej zapomnianych albo błędnie rozumianych dogmatów, a także o tym, dlaczego ludzie nie wierzą w diabła. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
9: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
1: Po reklamie.
0: A słupki rtęci w Warszawie w tej chwili pokazują 22 stopnie. Zachód słońca dziś o 20.14. W nocy temperatura spadnie około 4-5 nad ranem do 11 stopni. Jak kolejne dni, jutro 26 stopni maksymalnie, w poniedziałek 31, wtorek 22, środa 24, czwartek 25, a piątek 28. Ciepły tydzień nam się zapowiada. Minuty po godzinie 18. Michał Tański, dobre chwile z Radiem Warszawa. Razem ze mną przeżywacie w tej chwili dobra muzyka przed nami, między innymi za chwilę DJ Bobo, a jeszcze w tej godzinie między innymi dobre słowo papieża Leona XIV i 18.30 nowenna do Maryi Królowej Polski. Kolejny dzień serdecznie zapraszam.

0: 21 minut po godzinie 18 na antenie Radia Warszawa. To był Ed Sheeran w piosence Perfect, a teraz wsłuchajmy się chwilę w słowa papieża Leona XIV.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział drugi. Podstawy i zasady nauki społecznej Kościoła. Punkty 86, 87 i 88. Sprawdzian dla Kościoła. Na zakończenie pragnę poruszyć kwestię szczególnie mi bliską. Nauka społeczna Kościoła nie jest jedynie słowem skierowanym do społeczeństwa. Jest ona także rachunkiem sumienia dla Kościoła, domu i szkoły komunii. Zawsze wezwanego do sprawdzania, czy zasady przedstawione w tym rozdziale są urzeczywistniane przede wszystkim w jego własnym wnętrzu. W kontekście eklezjalnym dobro wspólne przybiera postać synodalnego stylu dla misji w służbie Królestwa. Kościół jest bowiem wspólnotowym i historycznym podmiotem synodalności i misji. Domaga się to troski o sposób podejmowania decyzji i sprawowania odpowiedzialności. Dokument końcowy synodu, pośród praktyk decydujących o przemianie misyjnej, wymienia kulturę przejrzystości, rozliczalności i oceny. W tej perspektywie pomocniczość staje się kryterium rządzenia i życia duszpasterskiego, które uznaje i wspiera odpowiedzialność wiernych oraz kościelnych ciał pośrednich, dowartościowuje charyzmaty i kompetencje, a zarazem pozwala unikać wszelkiego paternalizmu, który tłumi ewangeliczną wolność. W praktyce udział ochrzczonych w procesach decyzyjnych oraz ich współodpowiedzialność za misję dokonują się za pośrednictwem rzeczywistych, a nie jedynie nominalnych organów uczestnictwa. Solidarność w życiu wspólnoty chrześcijańskiej ma swoje źródło w misterium Chrystusa i karmi się Eucharystią. Rodzi się ona z komunii w wierze i w sakramentach. Chrzest i bierzmowanie jednoczą nas w Chrystusie, abyśmy byli jednym ciałem i jednym duchem, jednym sercem i jedną duszą. Eucharystia, sakrament jedności, umacnia naszą przynależność do ciała Chrystusa i wychowuje nas do dzielenia się. Różne wrażliwości obecne w Kościele, mocne przekonania ożywiające każdego z nas są bogactwem, o ile pozostają zakorzenione w pewności, że jedność jest darem otrzymanym i zarazem zadaniem, które trzeba podjąć.

0: 31 minut po godzinie 18, a ja teraz zapraszam do wspólnej modlitwy nowenną do Maryi Królowej Polski przed 70. rocznicą jasnogórskich ślubów narodów złożonych 26 sierpnia 1956 roku z inicjatywy Sługi Bożego prymasa Stefana kardynała Wyszyńskiego. Czytają Zofia Kozerawska i Grzegorz Kozłowski.
1: Nowenna do Maryi Królowej Polski przed 70. rocznicą jasnogórskich ślubów narodu.
2: Przyrzekamy wychowywać młode pokolenie w wierności Chrystusowi,
3: broniąc je przed zepsuciem i otoczyć czujną opieką rodzicielską. Królowo Polski, przyrzekamy.
2: Każda społeczność z miłością i nadzieją spogląda na nowe pokolenie. Wychowanie młodych ludzi to jedno z najważniejszych i najtrudniejszych zadań. Dziecko najbardziej potrzebuje miłości, opieki i poczucia bezpieczeństwa. Dzieci wyrzucone jak ptaki z gniazda rodzinnego dźwigają braki z dzieciństwa niekiedy do końca życia. Nic nie zastąpi rodziny. Rodzina jest pierwszym środowiskiem wychowania, o wpływie istotnym i niezastąpionym. I znowu doświadczenia uczą, że brak wkładu wychowawczego rodziny udaremnia nawet pracę szkoły, nawet pracę kościoła, nawet pracę państwa. Prymas Wyszyński jako ważny czynnik wychowania wskazywał postawę rodziców, atmosferę, w jakiej dziecko wzrasta i kształtuje się od początku. Rodzice mają obowiązek dzielić się z dziećmi swoją wiarą. Wiara to spotkanie z Bogiem. Trzeba dziecku pokazać wartość i piękno tego spotkania w całym życiu. Skierować naturalne skłonności dzieci i młodzieży do Ojca wszystkich ludzi, to znaczy pomóc im odszukać w sobie najszlachetniejsze wartości, złożone w duszy przez Stwórcę, to znaczy spojrzeć na otoczenie oczyma Ojca Przedwiecznego, to znaczy umiłować świat i ludzi po Bożemu. Sam prymas przemawia do młodych z ojcowską troską. Nikt ciebie nie kocha? Kocha cię ktoś, w kim jest cała miłość. Kocha cię Bóg i nie może ciebie nie kochać. Wiemy, że Bóg jest wszechmocny, ale w tej dziedzinie Bóg jest niemocny. Nie ma siły i możliwości przestać kochać człowieka. I kierował do nich jakże ważne i aktualne wołanie. Pozostańcie przede wszystkim Polakami. Niekiedy chcemy przekształcić siebie według wzorów zagranicznych. Są to tendencje bardzo niebezpieczne. Każdy jest wynikiem innych formacji społecznych, moralnych, psychicznych, kulturalnych i dziejowych. Pozostańcie więc sobą. Starajcie się pracować w naszej polskiej ziemi, uprawiając ją na miarę swoich możliwości i talentów i współdziałając z łaską Bożą.
3: Maryjo, Matko Syna Bożego, przepraszamy Cię za wszystkie zaniedbania rodziców i wychowawców, którzy nie przekazują dzieciom i młodzieży prawdy o Bogu, zapominając, że ona nadaje sens życiu. Królowo Polski, przepraszamy Cię. Maryjo, Matko Młodzieży, przepraszamy Cię za lekkomyślność młodych ludzi, którzy odchodzą od Boga, nie uczestniczą w Eucharystii, wypisują się z lekcji religii, lekceważą to, co jest w życiu najważniejsze. Królowo Polski, przepraszamy Cię. Maryjo, nasza Królowo, przepraszamy Cię za zgorszenia, za propagandę niewiary i niemoralności, za wszystkie działania zatruwające dusze dzieci i młodzieży w naszej Ojczyźnie. Królowo Polski, przepraszamy Cię.
2: Maryjo, Matko Najświętszej Rodziny, prosimy o łaskę wiary dla naszych dzieci i młodzieży. Wspieraj nasze wysiłki, zaradź bezradności i pomóż, aby młode pokolenie pozostało wierne Chrystusowi. Królowo Polski, prosimy Cię. Maryjo, Wychowawczyni Syna Bożego, broń nasze dzieci i młodzież przed niewiarą, deprawacją, pustką i depresją. Napełnij je radością i pokojem. Pomóż im odnaleźć sens i piękno życia z Bogiem. Królowo Polski, prosimy Cię. Maryjo, nasza Królowo, wspomnij na to, że cała nasza Ojczyzna oddana jest Tobie w niewolę miłości, abyś strzegła wiary młodych pokoleń Polaków. Spraw, aby nasz naród nigdy nie odszedł od Chrystusa, który jest naszym Królem i Zbawcą. Królowo Polski, prosimy Cię.

0: Delta Good Dream, Innocent Eyes, 2 minuty do godziny 19:00.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Świat wewnętrzny kościoła to skarbiec, który mieni się najpiękniejszymi kamieniami. Postaramy się go dla Was, drodzy słuchacze, otworzyć wraz z moimi gośćmi, którzy będą gośćmi w Szkole RUT, czyli Radiowym Uniwersytecie Teologicznym, w poniedziałek po 22:00. Serdecznie zapraszam, Grzegorz Kozłowski.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o grzechu pierworodnym, jednym z najbardziej zapomnianych albo błędnie rozumianych dogmatów, a także o tym, dlaczego ludzie nie wierzą w diabła. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.

0: 7 września papież odwiedzi sanktuarium maryjne w Genazzano. Koreańczycy spodziewają się miliona uczestników podczas Światowych Dni Młodzieży w Seulu. Arcybiskup Sydney przestrzega przed eutanazją na telefon. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Jak poinformowała prefektura Domu Papieskiego, 7 września Leon XIV uda się z jednodniową wizytą do Sanktuarium Matki Bożej Dobrej Rady w Genazzano, tego samego, które odwiedził tuż po swoim wyborze na Stolicę Piotrową.
1: Liczące około 5000 mieszkańców miasteczko, położone niedaleko Rzymu, ma szczególne znaczenie dla Ojca Świętego, bowiem od XIV wieku zamieszkuje je wspólnota augustianów, opiekująca się tamtejszym sanktuarium Matki Bożej Dobrej Rady. To właśnie w nim, w Wigilię Święta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Leon XIV odprawi mszę świętą i spotka się z lokalną wspólnotą. Reprodukcja tej maryjnej ikony towarzyszy Ojcu Świętemu m.in. na pokładzie samolotu podczas jego podróży apostolskich.
0: Światowe Dni Młodzieży w Korei będą cennym doświadczeniem dla całego Kościoła. Tak o spotkaniu młodych, które po raz pierwszy odbędzie się w kraju niekatolickim i po raz drugi w Azji, mówi Aleksander Bote z Watykańskiej Dykasterii do Spraw Świeckich, Rodziny i Życia.
2: W
1: rozmowie z mediami watykańskimi pracownik Biura do Spraw Młodzieży zapowiada, że organizatorzy spodziewają się nawet miliona młodych uczestników. Choć szczegółowy plan głównych wydarzeń, a nie obecność Ojca Świętego, nie został jeszcze oficjalnie potwierdzone, bo te zapewnia, że plan nie będzie odbiegał od poprzednich edycji, kiedy to uczestnicy spotykali się m.in. na katechezach, drodze krzyżowej, wieczornym czuwaniu i mszy świętej z rozesłania. Zachęca, aby na spotkanie z kulturą koreańską i kościołem w Azji patrzeć jako na wielkie ubogacenie i tak samo myśleć o cennej obecności młodzieży z różnych stron świata, która spotka się w Korei w sierpniu przyszłego roku.
0: Arcybiskup Sydney Anthony Fisher przestrzega przed wspomaganym samobójstwem dostępnym na podstawie teleporady. W Australii został uchylony zakaz tej praktyki, a wkrótce prawo do eutanazji i wspomaganego samobójstwa ma być zalegalizowane w ostatnim z australijskich stanów, w którym jeszcze nie obowiązuje.
3: The experience in countries like Australia, like Holland, like Canada.
1: Doświadczenia takich krajów jak Australia, Holandia czy Kanada może być pouczające dla Kościoła w innych częściach świata, kiedy stara się on przekonywać do poszanowania i ochrony ludzkiego życia. Przykładem jest obecny tutaj nacisk na tak zwaną telemedycynę, która w rzeczywistości jest teleśmiercią. Chodzi o wykorzystywanie środków komunikacji na odległość, aby umożliwić ludziom eutanazję bez poważnej konsultacji z lekarzem, bez tego, by jakikolwiek lekarz kiedykolwiek ich zbadał, czy nawet porozmawiał z nimi o tym, jakiej rzeczywiście potrzebują opieki. W żadnej innej sytuacji nie wyobrażalibyśmy sobie umożliwienia komuś dostępu do silnych leków bez wcześniejszego spotkania z lekarzem. Tymczasem tutaj, kiedy chodzi o pozbawienie człowieka życia, pojawia się nacisk, aby takie leki były dostępne bez osobistego spotkania z lekarzem.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
5: A 4 minuty po godzinie 19:00 słupki rtęci w Warszawie wskazują 22 stopnie, zachód słońca o godzinie 20:14, także już niedługo. Dzisiejsza noc będzie zimna, bowiem około 5:00 rano temperatura spadnie do stopni 11. Legionowo, Nowy Dwór Mazowiecki, Pruszków, Piaseczno-Grodzisk Mazowiecki stopni 22, Otwock, Wołomin, Mińsk Mazowiecki, Ożarów Mazowiecki i Połtusk stopni 21. Nadal 4 minuty po godzinie 19:00. Michał Tański, bardzo serdecznie witam Państwa przy radioodbiornikach. W tej godzinie między innymi sierpień miesiącem trzeźwości, audycja księdza Marcina Marsolka, ale też przypominam, że gra Iga Świątek z Ukrainką Martą Kostiuk i mamy w tej chwili remis w pierwszym secie.

0: Rob Thomas, Hard to be Happy, a wcześniej Marek Grechuta, Dni, których nie znamy, i to on śpiewał, że ważne są tylko te dni, których nie znamy. To, co za nami, dziś już ma pewne oddziaływanie na nas, ale nie ma większego znaczenia. To, co przed nami, jest najważniejsze, bo z tego, co minęło, czerpiemy życie na to, co będzie. A teraz zapraszam, w związku z tym, że przeżywamy sierpień, jest to miesiąc trzeźwości, ksiądz Marcin Marsolek ma do nas w związku z tym kilka słów.
1: Sierpień, miesiącem trzeźwości.
2: Ksiądz Marcin Marsolek.
3: Sierpień miesiącem trzeźwości, bez alkoholu, bez telefonu. Uczmy się sztuki życia. Trzeźwość to sztuka życia. Zaczyna się w naszym umyśle. Człowiek jest tym, czym są jego myśli. Trzeźwość często kojarzy się z rezygnacją z czegoś, z ograniczeniem, z odmową picia, alkoholu. Jednak prawdziwa trzeźwość jest czymś większym. To sposób patrzenia na świat. To zdolność rozpoznawania, co mnie buduje, a co mnie niszczy. Człowiek może być wolny od wielu rzeczy, a jednocześnie pozostawać niewolnikiem własnych myśli, własnych racji. Może mieć wszystko, a żyć w ciągłym niezadowoleniu. Może mieć niewiele, a posiadać wewnętrzny pokój. Dlatego mądre życie zaczyna się od pytania, jak ja myślę. Pozytywnie, negatywnie wyciągam wnioski, dręczę siebie i innych. Czy moje myśli prowadzą do dobra? Czy potrafię zobaczyć możliwości, czy tylko problemy? Umysł jest miejscem, w którym rodzą się decyzje. Najpierw pojawia się myśl, potem słowo, potem działanie, a z działań powstaje określony sposób życia, uważny, wdzięczny, hojny. Dlatego warto nauczyć się troszczyć o własne myśli, o higienę swoich myśli. Nie każda myśl, która pojawia się w głowie, jest prawdą. Czasami człowiek mówi sobie, nie dam rady, już za późno, nic się nie zmieni. A przecież wiele historii ludzkich pokazuje, że człowiek potrafi zmienić swoje życie w każdym wieku. Trzeźwy człowiek to nie człowiek, który nie ma trudnych myśli. Oznacza człowieka, który potrafi je zauważyć i wybrać właściwą odpowiedź. Dwóch ludzi patrzyło na ten sam ogród po zimie. Pierwszy powiedział, wszystko tu jest szare, takie brudne, nic tu nie ma. A drugi powiedział, jeszcze kilka tygodni i pojawią się pierwsze kwiaty. Obaj widzieli ten sam ogród. Jeden widział pustkę, nicość, a drugi szansę i możliwość. Różniło ich spojrzenie, a może coś więcej. Coś, czym było wypełnione ich serce. Wiara, nadzieja, miłość. Nie zawsze możemy wybrać to, co nas spotka. Możemy jednak wybrać sposób, w jaki na to odpowiemy. Jakie myśli najczęściej powtarzam? Jakie słowa sobie powtarzam? Zastąp jedną negatywną myśl zdaniem pełnym nadziei.

0: poczekam.
1: A my na chwilę przenosimy się do Toronto, a dokładnie na kort Subway Stadium, gdzie WTA Toronto właśnie się odbywa od godziny 18.30. Mecz dzisiaj rozgrywa Iga Świątek z Ukrainką Martą Kostiuk. Niestety w tej chwili rozpoczyna się drugi set, a pierwszy set dla Polki był przegranym. Kiedy patrzę tutaj na statystyki, jak Polacy, nasi rodacy typują, 74% głosujących mówi, że Iga Świątek wygra, natomiast 26% obstawia na Ukrainkę. A my za kim jesteśmy? Może to kibicowanie jest jednej i drugiej dzisiaj właśnie potrzebne.

26 minut do godziny 20, a przed nami to charakterystyczne 35-sekundowe intro gitarowe. Perfekt, nie płacz FK.

14 minut do godziny 20. Przypominam, że trwa w tej chwili turniej WTA Toronto, w którym to Polka Iga Świątek gra z Ukrainką Martą Kostiuk. W pierwszym secie Polka przegrała, natomiast w drugim secie w tej chwili na punkty wygrywa 3-1. Trzymajmy kciuki za naszą reprezentantkę, aby odniosła sukces dla siebie, ale i dla nas wszystkich.

0: Dwie minuty do godziny 20.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Bez względu na to, jak ten pierwszy człowiek, którego spotykam w ciągu dnia, potraktuje mnie, to jednak do mnie należy decyzja i jak ja jego potraktuję.
3: Wydaje ci się, że ty już zmienić się nie możesz? Mamy na to sposób. Prosty poradnik, czyli ABC społecznej krucjaty miłości błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na wakacyjny cykl Czas to miłość, ABC społecznej krucjaty miłości zapraszamy od poniedziałku do piątku po 9.15 i 20.20. Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
5: Zapraszamy do folwarku księżnej Anny. Wyjątkowego miejsca w sercu pięknego Podlasia nad Bugiem. Oferujemy komfortowe noclegi, restauracje z wykwintnymi podlaskimi specjałami premium oraz profesjonalną organizację wesel i imprez okolicznościowych. Odpocznij, zasmakuj regionalnej kuchni i przeżyj wyjątkowe chwile w niepowtarzalnej atmosferze. Folwark księżnej Anny. Tradycja, smak i gościnność. Więcej na naszych mediach społecznościowych.
1: Po reklamie.
0: Termometry w Warszawie w tej chwili pokazują 21 stopni. Dzisiaj dzień słoneczny, za 14 minut zachód słońca. Dziś w nocy temperatura już teraz zacznie spadać, aż do 4 nad ranem i 5, gdzie osiągnie punkt kulminacyjny 11 stopni. Jutro dzień zapowiada się bardzo ładny, bez deszczu, 25 stopni, od godziny

0: Anita Lipnicka, wracam 8 minut po godzinie 20, a przed nami audycja Księga. Paweł Kęska i ksiądz Łukasz Turek.
1: Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
3: Na wieki wieków, amen.
2: Czy ludzie, którzy wierzą w Boga, głęboko się nie boją?
3: Myślę, że wszyscy się czegoś boją. To trzeba by świętej zapytać, czy święci się nie bali różnych przeciwności, nie wiem, prześladowań, męczeństwa, czy się nie bali, czy co było w tym momencie w ich sercu, my tego nie wiemy. Wiemy, że Pan Bóg nam mówi o tym, że miłość usuwa lęk i On przychodzi do nas z łaską pokoju. Czy każdy człowiek głęboko wierzący się nie boi, nie lęka? No, nie ryzykowałbym takiego stwierdzenia.
2: Miłość, czyli co usuwa lęk?
3: Miłość, czyli relacja. Tu konkretnie z Panem Bogiem. To Bóg jest tym, który przynosi nam pokój, usuwa lęk z naszego serca, zabiera ten lęk, wypełniając nas swoją miłością, swoją obecnością, zapraszając nas do tego, żebyśmy pozwolili mu się przeprowadzić nawet przez ciemne doliny.
2: Będziemy dzisiaj o tym mówili, o miłości i o lęku. Będzie o tym, jak Piotr chodzi po wodzie i jak tonie. Będzie też o Eliaszu. Od historii Eliasza zaczynamy. I czytamy fragment z pierwszej Księgi Królewskiej, rozdział 19, wers 9 i od 11 do 13.

0: Gdy Eliasz przyszedł do Bożej Góry Choreb, wszedł do pewnej groty, gdzie przenocował. Wtedy Bóg rzekł: wyjdź, aby stanąć na górze wobec Pana. A oto Pan przechodził. Gwałtowna wichura rozwalająca góry i druzgocąca skały szła przed Panem. Ale Pana nie było w wichurze. A po wichurze trzęsienie ziemi. Pana nie było w trzęsieniu ziemi. Po trzęsieniu ziemi powstał ogień. Pana nie było w ogniu. A po tym ogniu szmer łagodnego powiewu. Kiedy tylko Eliasz go usłyszał, zasłoniwszy twarz płaszczem, wyszedł i stanął przy wejściu do groty.
1: Skąd się wziął Eliasz na Bożej Górze Choreb?
2: To jest bardzo ważne pytanie, żeby móc zrozumieć całą tą historię. Eliasz tam się znalazł na wezwanie Pana Boga, a Pan Bóg wezwał go do takiej pielgrzymki 40 dni, 40 nocy do tej Bożej Góry Choreb w momencie, kiedy Eliasz doświadczył wielkiego kryzysu swojej wiary, wielkiego kryzysu swojej relacji z Bogiem, wielkiego kryzysu w słuchaniu Pana Boga. Można powiedzieć, przestał go słuchać. A co było tego powodem? To, co powiedziała do niego przez posłańców, zresztą królowa Izabel, żona Achaba, po tym jak Eliasz wytracił na górze Karmel proroków pogańskich, proroków Baala, proroków Aszery, wybił ich. Pamiętamy tą historię tego takiego swoistego plebiscytu między prorokami Baala a Eliaszem. Oni wtedy stracili życie jako fałszywi prorocy. Natomiast Izabel zagroziła Eliaszowi, że to, co on uczynił z jej prorokami, z tych, których ona sprowadziła, których utrzymywała, to samo ona uczyni z nim. I Eliasz wtedy się przestraszył. I to jest coś niesamowitego, bo to był człowiek do tego momentu, można powiedzieć, człowiek, który był absolutnie zasłuchany w Pana Boga, w jego głos. Był jedynym prorokiem, który wytrwał w swojej misji, w swoim posłannictwie. Jedynym, który wzywał do nawrócenia samego króla izraelskiego, który bardzo złe rzeczy czynił, który bardzo ludzi, swój naród od Boga odsunął przez właśnie promowanie pogańskiego kultu. Do tej pory Eliasz był zasłuchany w Pana Boga i wypełniał wszystko to, czego Pan Bóg od niego chce. A kiedy się przestraszył tej groźby Izabel, chociaż tak naprawdę obiektywnie patrząc na to, no, takie groźby słyszał przez całe swoje życie wielokrotnie, chociażby właśnie z ust króla Achaba, który chciał go zabić, który go szukał, żeby go zabić. Eliasz zamiast słuchać Pana Boga, zaczął Panu Bogu przedstawiać swój plan na swoje życie. Pragnę umrzeć, nie jestem lepszy niż inni, zabierz mi moje życie. I uciekał w sen, taki symbol śmierci. Chciał umrzeć. Przestał słuchać Pana Boga. I Pan Bóg za wszelką cenę chciał odzyskać Eliasza. I dlatego zaprasza Eliasza do takiej długiej drogi z Izraela na Bożą Górą Choreb. Mniej więcej 500 kilometrów. 40 dni, 40 nocy przez pustynię. Przez góry. I spotykamy dzisiaj w tym fragmencie Księgi Królewskiej, spotykamy Eliasza na finiszu tej swojej pielgrzymki do Bożej Góry Choreb. On tam dociera, chowa się w jakiejś jaskini i Pan Bóg go z tej jaskini, w której Eliasz odpoczywa, nocuje, wydobywa na górę. I objawia mu swoją obecność.
1: Bóg mówi do niego: wyjdź, aby stanąć na górze wobec Pana, i ten się zbiera, ale nie wychodzi. Dlatego, że wpierw jest wichura rozwalająca góry i druzgocąca skały. Cóż to musi być za siła, która druzgocze skały? I on czeka.
2: Potem pojawia się?
1: Trzęsienie ziemi.
2: Okay.
1: I on też czeka.
2: I potem pojawia się co?
1: Ogień.
2: Tak.
1: I też go tam nie ma.
2: Nadal czeka.
1: I Eliasz wie, że Boga tam nie ma.
2: A niesamowite jest to, że jeżeli się dobrze zastanowimy i poczytamy sobie wcześniejsze księgi Starego Testamentu, to do tej pory Bóg Izraelitom objawiał się właśnie na te trzy sposoby. Możemy sobie przeczytać Księgę Wyjścia, Przymierze na Górze Synaj, kiedy tam Mojżesz wchodzi, żeby tablicę odbierać, kiedy Bóg się tam objawia, tam jest właśnie ogień, tam jest trzęsienie ziemi, tam jest wichura. To jest coś niesamowitego. I zawsze Pan Bóg do tej pory przychodził do Izraelitów w taki sposób, w taki mocny sposób. Tym razem, kiedy Eliasz słyszy, widzi te wszystkie zjawiska, on ma głębokie poczucie, że Pana Boga w tym nie ma. Co to oznacza? To oznacza, że te 40 dni i 40 nocy wędrowania do Bożej Góry Choreb stały się takim czasem rekolekcji dla Eliasza. Takiego powrotu do słuchania Pana Boga, powrotu do relacji z Nim. Kiedy ten lęk, który w nim był, kiedy to wszystko, co wygnało go z jego własnej ziemi, z ziemi, w której posługiwał, co go skłoniło do ucieczki, zostało w nim jakoś tam przepracowane. Można powiedzieć, w jaki sposób wypowiedziane przed Panem Bogiem, w jaki sposób mu oddane. Eliasz, kiedy dochodzi do Bożej Góry Choreb, jest człowiekiem zdolnym, żeby na nowo wsłuchiwać się w to, w jaki sposób Pan Bóg przychodzi i dokładnie dalej też w to, z czym do Niego przychodzi. Czego już tutaj w tym fragmenciku nie ma, ale możemy sobie doczytać, bo dalej usłyszymy, że Bóg daje Eliaszowi kolejne zadanie. Ale zanim to kolejne zadanie, to jest właśnie co?
0: Spotkanie.
2: Spotkanie. Szmer łagodnego powiewu.
3: A co, już się nie bał?
2: Wygląda na to, że już się nie bał. A nawet jeżeli jeszcze jakiś lęk w nim był, to tutaj nie mamy oczywiście tego powiedzianego, ale w następnym wersecie, czyli tym wersecie, byśmy sobie powiedzieli 13b, 14 wersecie, Pan Bóg zadaje pytanie Eliaszowi, co ty tutaj robisz? Jak gdyby chciał się powiedzieć, co się stało? I to się staje taką przestrzenią, w której Eliasz może się przed Panem Bogiem wypowiedzieć. Może opowiedzieć mu swoją historię, może opowiedzieć mu historię swojego lęku, historię swojej ucieczki, może odpowiedzieć mu swoje rozczarowanie, trudy swojej prorockiej misji za czasów króla Achaba i ta utarczka z prorokami i te całe lata głodu, suszy i tych wszystkich prześladowań, których osobiście doświadczał, tego się ukrywał. Że oczywiście wiedział, że Pan Bóg się nim opiekuje, bo Pan Bóg się opiekował bardzo namacalnie, ale miał okazję, żeby się przed Panem Bogiem otworzyć.
3: Jak ksiądz rozumie ten głęboki powiew?
2: Myślę, że to jest coś, co dotknęło istoty serca, tak? Istoty Eliasza, istoty jego relacji z Panem Bogiem.
3: To serce to jest miejsce, gdzie lęk zamieszkuje.
2: Ale to jest też miejsce, w którym chce przebywać Pan Bóg. I teraz komu my damy pierwszeństwo w naszym sercu, to będzie w naszym sercu królowało. Oczywiście, że lęk chce zająć miejsce należne Panu Bogu w naszym sercu. Ale to Bóg jest tym, który nadaje sens naszemu życiu, który zna nas do głębi, który powołał nas do relacji ze sobą, żyjemy dla Niego i który nas obdarowuje swoją miłością i tą miłością nas wypełnia. I kiedy Bóg mieszka w naszym sercu, no to tego miejsca na lęk tam wiele nie ma. To tak naprawdę, no, jeżeli pojawia się w moim sercu lęk, to dlatego, że w jakiś sposób odebrałem pierwsze miejsce należne Panu Bogu w moim sercu i sobie samemu je przypisałem.
3: Co to znaczy pierwsze miejsce należne Panu Bogu?
2: Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
3: No to są słowa.
2: To prawda. To jest taka postawa mojego serca, w której ja mówię, Panie Boże, chcę, żebyś to Ty mnie poprowadził. Oddaję Ci swoje życie. Chcę być Twoim uczniem, chcę być Twoim sługą nawet, tak? Takim dobrym słowa tego znaczeniu. Chcę iść za Tobą, chcę uczyć się od Ciebie. Chcę, żeby w moim życiu dokonała się Twoja wola. To jest to pierwsze miejsce, które mu daję.
3: Od tego zaczęliśmy. Za chwilę będziemy tą drogą podążać razem ze świętym Pawłem. Nie wiem, czy on się bał. Może coś z tego zapisał. Za chwilę posłuchamy fragmentu jego listu do Rzymian.

Bracia, prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię. Potwierdza mi to moje sumienie w Duchu Świętym, że w sercu swoim odczuwam wielki smutek i nieustanny ból. Wolałbym bowiem sam być pod klątwą, odłączonym od Chrystusa dla zbawienia braci moich, którzy według ciała są moimi rodakami. Są to Izraelici, do których należą przybrane synostwo i chwała, przymierza i nadanie prawa, pełnienie służby Bożej i obietnice. Do nich należą praojcowie. Z nich również jest Chrystus według ciała, ten, który jest ponad wszystkim. Bóg błogosławiony na wieki. Amen.

0: Święty Paweł nie mówi o lęku, może to inna sytuacja, ale mówi za to o wielkim smutku i nieustannym bólu. No jest coś, czego nie może. Coś, co jest absolutnie ponad jego siły, jego możliwości. I chyba rozumie, że w planie Bożym jest to, żeby jego rodacy, Izraelici, Żydzi, poznali Jezusa Chrystusa, a oni nie chcą. Przynajmniej większość znaczna nie chce. I tego boli, nic nie może zrobić. To się nam czasem zdarza.
1: Myślę, że bardzo często się to nam zdarza, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy nawet we własnej rodzinie może obserwujemy naszych najbliższych, którzy nie chcą otworzyć swojego serca dla Pana Jezusa, żyją według ducha tego świata i zupełnie ignorują fakt, że mają duszę nieśmiertelną i że są stworzeni przez Pana Boga. I to jest ból, smutek i myślę, że w tym też jest jakiś lęk też, tak? Bo mi przecież zależy na życiu wiecznym, na duszy nieśmiertelnej moich najbliższych, moich rodaków, tych, którymi ja się utożsamiam. Możemy się patrzeć na to, co się dzieje w naszej ojczyźnie, na różne postawy naszych współbraci, którzy w wierze też, tak? Bo przecież jesteśmy narodem w znakomitej większości ochrzczonym. A nie idziemy jako naród dziś wspólnie drogą Jezusa, bardzo wielu idzie zupełnie inną drogą. I to ten ból i smutek możemy, myślę, zrozumieć, to wszystko, co towarzyszyło Pawłowi. Jemu naprawdę zależało, bo on bardzo dobrze wiedział, kim jest Bóg, kim jest Jezus, rozpoznał Go, poznał Go, oddał Mu swoje życie po czasach życia, no, jako prześladowca Kościoła, życia naprawdę złego. Nawrócił się i zależało mu na tym, żeby inni też doświadczyli relacji z Bogiem, relacji z Jezusem, spotkali Jezusa Zmartwychwstałego i pozwolili mu się zbawić, pozwolili mu się doprowadzić do nieba.
0: On tu mówi takie mocne słowa: wolałbym bowiem sam być pod klątwą, odłączonym od Chrystusa dla zbawienia braci moich. Niesamowite.
1: No właśnie, to widać, jak bardzo mu zależy na tych jego braciach, jak bardzo mu zależy. I też jak bardzo się w pewnym sensie, można powiedzieć, boi o nich. Boi o ich przyszłość, boi o ich życie wieczne. Poświęcić siebie, z miłości oddać swoje życie po to, żeby inni mogli być zbawieni, mogli doświadczyć mocy miłości Pana Boga. No, Pan Jezus to pierwszy zrobił. Oddał za nas swoje życie, żebyśmy mogli poznać Ojca, żebyśmy mogli wrócić do relacji z Ojcem, żebyśmy mogli osiągnąć cel naszego istnienia. Gdzieś myślę, Paweł stara się być tutaj podobny do Jezusa w tym wszystkim. Trzeba to dobrze zrozumieć. Odłączonym od, wolałbym sam być pod klątwą odłączonym od Chrystusa. Pamiętamy, że Jezus, kiedy był na krzyżu, czuł się w jakiś sposób odłączony od Ojca, zadając to pytanie: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? Tak? Z krzyża pytanie. To jest takie odłączenie, ofiarowanie siebie z miłości za tych, którym chce pomóc, chce otworzyć, chce dać to, co najlepsze.
0: No właśnie, to, co najlepsze, jeżeli mówimy o lęku, co on nam może odebrać? No właśnie. I tu mówi Paweł, który wie, co to znaczy. Że to, co możemy mieć w Bogu, to przebrane synostwo, chwałę przymierza, nadanie prawa, pełnienie służby Bożej i obietnice. Zatrzymajmy się nad tym pierwszym. Przebrane synostwo. Lęk może nam to przyćmić.
1: Może. Lęk w jakiś sposób skupia nas na nas samych, na naszych możliwościach. Przeważnie powodem lęku jest to, że myślę, nie poradzę sobie, nie wytrzymam, nie przejdę przez to, nie dam sobie rady. Tymczasem ja nie jestem sam. Ja jestem cały czas w relacji z Bogiem, jestem cały czas w relacji z Ojcem. Jako chrześcijanie dzisiaj my nie mamy żyć o własnych siłach. Nie musimy, nie możemy żyć o własnych siłach. My jesteśmy zjednoczeni z Jezusem, zjednoczeni z Bogiem. Mamy Ducha Świętego, mamy Jego moc. Jego potęgę, Jego nieustanną asystencję, Jego towarzyszenie nam. On jest w nas. Jesteśmy wyposażeni we wszelkie potrzebne środki do tego, żeby przejść przez to życie i dojść do celu. Tylko bardzo często o tym zapominamy.
0: Może taka psychologiczna uwaga, ale lęk często gości w sercach tych ludzi, którzy nie otrzymali w swoim czasie dostatecznej porcji miłości. Nie mają sobie spokoju, bo nie zostali ukochani tak mocno, żeby byli w życiu pewni.
1: No tak, nie mam poczucia swojej własnej wartości, nie odkrywam swojej tożsamości, nie wiem do końca, kim jestem, nie zdaję sobie sprawy z tego, co potrafię zrobić, nie nauczono mnie przekraczać pewnych granic. To prawda, to jest wszystko brakiem ze strony często najbliższych nam ludzi, którzy powinni nam byli to dać. Ale z drugiej strony wiemy, że to, czego nam nie dali ludzie, nawet nasi rodzice, możemy na nowo otrzymać od Pana Boga. Tak jako naszego Ojca, którym jest ideał i wzór wszelkiego ojcostwa, i to On jest w stanie wyposażyć nas we wszystko to, co grzech, krzywdy, rany ze strony innych ludzi, czyli po prostu bezradność, nieumiejętność, niemożność nam nie dały. Ważne jest to, żebyśmy nauczyli się przychodzić z taką prawdą naszego serca, naszego życia do Pana Boga, właśnie z tą bezradnością też. Panie Boże, nie potrafię, nie daję sobie rady, nie potrafię zmienić swojego życia. Nie potrafię odważyć się na to, żeby pójść, ale możesz mi dać to, czego mi nie ma, czego nie mam, czego mi zabrakło. I proszę Cię o to.
0: Ksiądz Popiełuszko, dla mnie ważna postać. W swojej ostatniej modlitwie, w swoich ostatnich publicznych słowach mówi tak: módlmy się, byśmy byli wolni od lęku. On to rozumiał. Mówił też często o tym, że lęk skłania nas do tego, żeby schodzić z drogi prawdy, a tylko prawda wyzwala. Więc jak poddajemy się lękowi, to możemy też stracić wolność. I to jest takie ludzkie. I faktycznie, kiedy ja czuję, że nie mogę, że nie dam rady, że to ponad moje siły, to wtedy rzucić się w Boże ramiona. Ale jak to zrobić?
1: Myślę, że nie kombinując, to znaczy będąc bardzo prawdziwym i szczerym. Z jednej strony oczywiście trzeba tej świadomości, w pierwszej kolejności uświadomić sobie, że ja potrzebuję Jezusa, że obietnica Jego jest pewna, że On zagwarantował mi swoją potęgę, swoją moc, swoją miłość i że jest jedynym Zbawicielem. To jest pierwsza rzecz. Ja staję z wiarą przed Panem Bogiem, z wiarą przed Jezusem. Taką, jaką mam. Niech ona będzie mała, nie będzie malusieńka nawet, niech będzie jak ziarnko gorczycy, ale to musi być jakaś, musi być wiara w to, że ja przychodzę do Jezusa. Nawet na takiej zasadzie, jak to pytanie często w świadectwach różnych osób, którzy sięgnęli dna, mówi: Panie Boże, jeżeli jesteś, to uratuj mnie. Więc wiara, pierwsza rzecz, a druga rzecz, prawda i pokora. Panie Boże, nie potrafię. Jestem bezradny. Właśnie, uratuj moje życie, ponieważ nie jestem w stanie go uratować. To jest, myślę, ta modlitwa. To jest po prostu bycie szczerym i prawdziwym, czasami tak do bólu. A to jest najważniejsze, bo to nas otwiera i to można powiedzieć, że w niebie takie, wreszcie słuchaj, takie westchnienie ulgi, no nareszcie, tak? No nareszcie. Bo często my nie zblokujemy na Panu Bogu dostęp do naszego życia przez to, że cały czas bardziej ufamy sobie niż Jemu. Sami sobie próbujemy poradzić, sami się chcemy zbawić. Mimo tego, że tkwimy głęboko w lęku, że doświadczamy bezradności, trzymamy się tego tak kurczowo, jakby to była cała istota naszego życia. Nie puszczamy, a Pan Bóg mówi: puść to wreszcie i pozwól mi zadziałać.
0: Takie dylematy też miał święty Piotr, który chodził po wodzie, przez chwilę chociaż. Za chwilę w Ewangelię według świętego Mateusza się wsłuchamy.

0: Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a on sam tam przebywał. Łódź zaś była już o wiele stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich: odwagi, to ja jestem, nie bójcie się. Na to odezwał się Piotr: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł: przyjdź. Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie podszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: czemu zwątpiłeś, człowiecze małej wiary? Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed nim, mówiąc: prawdziwie jesteś Synem Bożym.
1: Ta Ewangelia się zaczyna niezwykle, można powiedzieć, proste wydarzenie, ale oni nie byli cały czas z Jezusem. On im kazał gdzieś się wyprawić. Oni mają wsiąść do łodzi, płynąć i płyną. Jest noc, są sami, jest silny wiatr. Warunki słabe. Nie wiem, czy to życiu zagraża, czy nie, ale na pewno nie mieli w sobie pewnie pokoju i spokoju. I w tej samotności Jezus przychodzi do nich. W zupełnie sposób, można powiedzieć, niezrozumiały. To nie było tak, że oni poszli do kościoła i tam go spotkali. Tylko spotkali go na burzliwych falach swojego życia, w ciemności.
2: I co więcej, można było odnieść wrażenie, że Pan Jezus ich wprowadza w tą samotność i w tą bezradność, tak? Bo to On ich wysyła. Można by powiedzieć, że może rozsądnie by było, gdyby apostołowie powiedzieli: bez Ciebie to my nigdzie nie płyniemy. No ale są posłuszni Jezusowi, więc się wyprawiają w podróż w łodzi swojego życia, w której nie ma Jezusa. Jezus zostaje gdzieś indziej i oni świadomie idą bez Jezusa, tak? I napotykają przeciwności. Te fale duże, ten silny wiatr, to jest jakiś obraz naszego życia. Bardzo często. Wiele przeciwności, wiele przeciwnych dużych fal, wiele miotania się w tym życiu, wiele słabości, wiele bezradności, wiele zmęczenia także takiego, które temu wszystkiemu towarzyszy. I człowiek czuje się w tym wszystkim bezradny. I też się czuli w tym bezradni, czuli się tym zmęczeni. Ja myślę, że przeciwne fale i wiatr na tym jeziorze to dla nich nie była jakaś specjalna nowość. Wielu z nich było rybakami, więc oni pracowali w tych warunkach. Taki trud życia, w którym można powiedzieć, że nie spodziewają się Jezusa. Mimo że jeszcze kilka godzin wcześniej doświadczyli mocy Jego nauczania, doświadczyli rozmnożenia żywności, bo to jest po tym właśnie wydarzeniu, to jak gdyby w ogóle nie biorą Jezusa pod uwagę. Nie spodziewają się Go. I Jezus chce ich nauczyć tego, że Jemu nie jest obojętne to, co się w ich życiu dzieje. Nie jest Mu obojętne to, co jest ich przeciwnością, co jest ich trudem, co jest ich zmaganiem, znojem, codziennością, bezradnością, co jest ciemnością w ich życiu. Bo noc, to warunki absolutnie nie są godne pozazdroszczenia. A Jezus w tą ich rzeczywistość chce wejść. Robi to w sposób, taki zadziwiający, jak to Pan powiedział pięknie.
1: No gdyby On tak przychodził, może przychodzi do nas w naszych ciemnościach, na burzliwych falach wód, kiedy się Go w ogóle nie spodziewamy, nie, że tego na pewno nie ma. Nie powinno Go tu być o tej porze, w tym miejscu.
2: No na pewno przychodzi, tylko czy my Go w ogóle zauważamy? Bo to może być tak, że Jezus przychodzi i przechodzi obok, prawda, a my nawet nie zauważymy Go. Oni Go zauważyli. Nie wiem, czy Jezus zwrócił na siebie jakąś uwagę.
1: Jak spojrzeli człowieka w nocy na wodzie, to nie dziwię się. Jakbym nie spał, też pewnie bym Go zauważył. Może właśnie tak przyszedł, żeby Go zauważyli.
2: I bardzo dobrze. I to jest, myślę, że ważne dla niej doświadczenie, bo pierwsza rzecz, no pierwszy moment to jest lęk, tak? Do tego wszystkiego, co się działo w ich życiu przeciwnego, dochodzi jeszcze ten lęk. Lęk wobec tego zjawiska, wobec tego niespodziewanego przyjścia Pana Jezusa.
1: Krzyknęli ze strachu.
2: Krzyknęli ze strachu, dokładnie. Ale jaka jest odpowiedź Jezusa?
1: Odwagi.
2: Odwagi, dokładnie.
1: To ja jestem.
2: To ja jestem. Bardzo znane słowa. Czyli objawienie całego bóstwa.
1: Tak.
2: To jest imię, którym Bóg się objawił Mojżeszowi przy krzaku gorejącym.
1: To ja jestem, nie bójcie się. Czyli jeżeli on tu jest, to ja się nie mam co bać.
2: Jak gdyby ja nad tym wszystkim panuję. Zresztą sam fakt, że Jezus chodzi po tych falach wzburzonych, mimo przeciwnego wiatru i się do nich dostaje i to bez jakiegoś wysiłku, pokazuje, że on nad tym wszystkim panuje. A skoro on panuje nad tym, co się dzieje wokół nich, to może zapanować również nad tym, co się dzieje w ich życiu. Może zapanować nad tymi wielkimi falami. To jest niesamowite.
1: No i teraz dialog z Piotrem. Piotr jak zawsze wyrywny. Panie, jeśli to ty jesteś, ja nie wiem, czy on wątpił, czy co, ale to chyba to pod dużym ryzykiem wychodził z tej łodzi. No chyba wiedział. Jeśli to ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł, przyjdź. Podszedł do Jezusa, lecz na widok silnego wiatru uląkł się. Ciekawe jest to, że Piotr nie mówi, to ja wyjdę i pójdę do ciebie, albo to ja też pochodzę po wodzie, tylko mówi, każ mi. To znaczy, że my możemy iść po wodzie na rozkaz Jezusa, na jego prośbę. Sami tak sobie nie.
2: Tak, możemy kroczyć po falach, możemy sprzeciwiać się wiatrowi, który jest przeciwny w naszym życiu. Możemy się sprzeciwiać w mocy Jezusa, na jego słowo, na jego wezwanie. I my mamy do dyspozycji tą moc Jezusa. Mamy moc Boga do dyspozycji od momentu Chrztu Świętego. Jesteśmy dziedzicami Boga, jesteśmy współdziedzicami Chrystusa. Jezus jest w naszym sercu, w naszym życiu. Nasze życie jest Jego Królestwem. My też o tym często zapominamy, że my mamy moc sprzeciwiać się tym wszystkim przeciwnościom i złym duchom, które w naszym życiu działają, mocą Jezusa Chrystusa. Bo mamy tą władzę do dyspozycji. Teraz rzeczywiście to jest bardzo fajnie pokazane, zauważone, że na słowo Jezusa my możemy kroczyć po falach, pomimo przeciwnego wiatru. Kiedy jesteśmy w relacji z Jezusem, kiedy patrzymy się na Niego, bo Pan poza anteną wcześniej mówił, że tutaj no, On się patrzył, Jezus się patrzył na Piotra, Bóg się patrzył na Eliasza. To wszystko prawda. Oczywiście Bóg się na nas nieustannie patrzy. Bóg nas nieustannie widzi w każdej sytuacji naszego życia. Ale potrzeba, żebyśmy my to Jego spojrzenie zobaczyli, dostrzegli, żebyśmy spotkali się z Nim. On się patrzy na nas, ale ja się patrzę na Niego i słucham Jego głosu i pozwalam Mu się wyprowadzić, pociągnąć. To też w Piśmie Świętym często słowo pada, pociągnij mnie. Jezus mówi, nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec. Bóg mnie pociąga ku sobie. Ja muszę tego chcieć, iść, ale jestem pociągnięty i mocą, którą zostałem obdarowany, w którą zostałem wyposażony, mogę sprzeciwiać się wszelkiemu złu, które w moim życiu mnie spotyka. Także lękowi.
1: Tutaj widać, co robi lęk w naszym życiu. Po prostu możemy utonąć, to nie są przelewki. To nie jest to, że tam się przestraszę, skoczę do kąta i wracam. Mogę utonąć, bo jak ksiądz Opiełuszko mówi, że lęk odbiera wolność. Znaczy lęk, jeżeli idę za lękiem, to tracę wolność. Bo mogę też mówić kłamstwo, tracę prawdę, wolność. Po prostu zapadam się w sobie, tak, zacząłem tworzyć sztuczny świat.
2: Mogę zło czynić ze względu na lęk, ze strachu. Mogę zacząć czynić zło. To prawda, Piotr w pewnym momencie zamiast patrzeć się na Jezusa, zaczął się skupiać na tych przeciwnościach, które mu towarzyszyły. Na tej niemożności, znaczy takiej zadziwiającej sytuacji, w której się znalazł. On wiedział, że ludzie nie chodzą po wodzie, tak? Ludzie nie chodzą po falach. Zaczął się na tym skupiać, co jest jego mocą. I zaczął momentalnie tonąć. Ogarnął go lęk. A Jezus natychmiast go ratuje, tak? To wtedy zrobił to, co...
1: On jeszcze krzyknął, Panie, ratuj mnie.
2: Dokładnie. To jest w takiej sytuacji...
1: Mógł się zastanawiać, czy pamięta ruchy Kraula, prawda?
2: No właśnie, ale zrobił to, co trzeba było zrobić. Zrobił to, co było najrozsądniejsze. Znowu się zwrócił do Jezusa. Panie, ratuj mnie. Jezus nie czyni mu żadnych w tym momencie wyrzutów, ale pierwsze, co Jezus robi, to go ratuje. Tak? Wyciąga rękę, chwycił go, postawił. Dopiero potem zwrócił uwagę na te wątpliwości, na to, że odwrócił od niego swoje spojrzenie, swoje serce, swoje myśli. Bardziej zaufał sobie, swoim możliwościom i to było przyczyną jego tonięcia. Ale w ten sposób się też uczymy. Uczymy się wierzyć, uczymy się chodzić po falach. Jezus nieustannie jest przy nas, w naszym życiu, żeby nas ratować. To Jezu, ratuj mnie, to jest bardzo dobra modlitwa, bardzo dobry akt strzelisty.
1: Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył, ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed nim, mówiąc: prawdziwie jesteś Synem Bożym. Ja też myślę o tych momentach, kiedy jesteśmy wyratowani, jak to jest śpiewane z wielkiej otchłani, i możemy krzyknąć: ty jesteś prawdziwie Synem Bożym. Bo to jest uwielbienie. Uratował mnie w ciemności.
2: Tak jest. W ten sposób oddaję chwały Panu Bogu, ale w ten sposób też świadczę o tym, czego doświadczyłem w Jego życiu. O Jego potędze, o Jego miłości, o Jego mocy. O tym, że On jest zwycięzcą, że On jest Zbawicielem. I to jest piękne. I to jest jakiś owoc naszego spotkania z Jezusem, z Jego mocą. Moc zawsze w słabości się doskonali. To też słowa Pana Jezusa. Moc w słabości się doskonali. Im bardziej ja otworzę się w swojej słabości na moc Jezusa, tym bardziej ta moc objawia się w moim życiu.
1: I z tymi słowami zostańmy. Jeśli ktoś chce wesprzeć misję Radia Warszawa ewangelizacyjną i tworzenie tych audycji i księga, to serdecznie zapraszamy. radiowarszawa.com.pl, zakładka Wspieraj nas. A za uwagę dziękuję Państwu
2: ksiądz Łukasz Turek
1: i Paweł Kęska. Księga.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Country Club, audycja z muzyką country, folk i americaną, już od 23 lat na antenie Radia Warszawa.
2: Można nas słuchać będzie już jutro o godzinie 17:05.
1: Duża porcja muzyki country i amerykany, zarówno w wykonaniu artystów amerykańskich, jak i polskich i europejskich.
2: Zapraszają
1: Jerzy Głuszyk
2: i Maciek Świątek.
3: Świat wewnętrzny kościoła to skarbiec, który mieni się najpiękniejszymi kamieniami. Postaramy się go dla Was, drodzy słuchacze, otworzyć wraz z moimi gośćmi, którzy będą gośćmi w Szkole RUT, czyli Radiowym Uniwersytecie Teologicznym, w poniedziałek po 22:00. Serdecznie zapraszam, Grzegorz Kozłowski.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o grzechu pierworodnym, jednym z najbardziej zapomnianych albo błędnie rozumianych dogmatów, a także o tym, dlaczego ludzie nie wierzą w diabła. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
5: Nasze media diecezjalne są naprawdę wydatną pomocą dla dzieła ewangelizacyjnego. Zwracam się do Was, siostry i bracia, którzy prowadzicie firmy, przedsiębiorstwa. Pomyślcie, czy możliwy byłby Wasz udział we wspieraniu Radia Warszawa.
6: Serdecznie zapraszamy Państwa na stronę radiowarszawa.com.pl i wejście w zakładkę Wspieraj, by pomóc nam dalej nadawać i dzielić się dobrem. Z całego serca dziękujemy za Państwa obecność, życzliwość i wsparcie.
0: Po reklamie.
7: 5 minut do godziny 21:00.
8: To są wiadomości z życia Kościoła. Ewa Pietrzak, zapraszam. Jutro w warszawskiej katedrze polowej będzie można pomodlić się o łaskę życia wiecznego dla uczestników Powstania Warszawskiego. Msza Święta z okazji 82. rocznicy tych wydarzeń rozpocznie się o godzinie 10:00 pod przewodnictwem proboszcza katedry księdza pułkownika Karola Skopińskiego. Po Eucharystii odbędzie się symboliczna defilada grup rekonstrukcyjnych.
9: To są wiadomości z życia Kościoła.
8: Na podniczym szlaku jest już warszawska pielgrzymka piesza akademickich grup siedemnastek, która w kierunku Częstochowy udała się po raz 315. Pielgrzymi wyruszyli spod kościoła akademickiego świętej Anny i udali się do świątyni Opatrzności Bożej, gdzie została odprawiona uroczysta msza święta pod przewodnictwem arcybiskupa Adriana Galbasa. Ksiądz przewodnik, pelloten Marcin Przywara w Radio Warszawa opowiedział o tym, czym są pielgrzymki. Dodał również, czym pielgrzymka może być dla młodych i zakochanych ludzi, którzy uważają, że spędzą razem całe życie.
10: W pielgrzymce uwielbiam to, że poznajemy siebie takimi, jacy jesteśmy naprawdę, i dobrym przykładem są pary, które idą razem, które przygotowują się do małżeństwa, do narzeczeństwa. Bardzo serdecznie polecam, bo można wtedy zobaczyć, jaki mój partner będzie wtedy, kiedy się zmęczy, i to jest bardzo piękne laboratorium miłości.
8: Całość rozmowy z księdzem przewodnikiem Marcinem Przywarą Pallotynem można odsłuchać na stronie www.radiowarszawa.com.pl. Arcybiskup Adrian Galbas w Radio Warszawa przetoczył swoje najwspanialsze wspomnienia związane z pielgrzymowaniem.
11: To chyba najbardziej z dwiema pielgrzymkami. Pierwsza to była długa pielgrzymka Camino i hasło, które wtedy mi zapadło w głowę i w serce: pamiętaj, to nie twoja droga jest trudna, ale trudności są twoją drogą. I to bardzo ze mną chodzi i to można zaadoptować do każdej pielgrzymki. A druga to była rowerowa z Poznania do Jerozolimy, która naprawdę, myślę, że mnie bardzo zmieniła.
8: Arcybiskup wraz z pątnikami wyruszył w trasę pielgrzymki grup siedemnastych. Ksiądz doktor habilitowany Jarosław Wąsowicz, kapelan prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zachęca do udziału w pielgrzymowaniu.
12: Niezwykłym wzruszeniem uczestniczyłem we mszy świętej. Wzruszeniem dlatego, że w zasadzie od 14 roku życia pielgrzymowałem na Jasną Górę do Ostrej Bramy i zawsze to były piękne rekolekcje w drodze, które pozwalały wiele zrozumieć, wyciszyć się, popatrzeć na swoje życie oczyma Bożymi. I to jest piękny czas. Zachęcam wszystkich, bo to jest naprawdę niezwykła przygoda, którą warto razem z Panem Jezusem przeżyć.
8: Warszawska pielgrzymka piesza akademickich grup siedemnastych odejdzie do Częstochowy 14 sierpnia. Czy sztuczna inteligencja może być pomocna w pracy duszpasterskiej? Zastanawiał się nad tym Grzegorz Piątkowski ze Stowarzyszenia Horyzont Jutra. Przypomniał, że Kościół jest otwarty na nowe technologie.
13: Jeszcze papież Franciszek w 2020 roku ogłosił inicjatywę rzymskiego wyzwania o AI i ten temat się toczy. To znaczy, encyklika dotyka oczywiście tematu i wskazuje kierunki, ale nauczanie jest niezmienne, to znaczy relacyjność ludzka i podmiotowość człowieka, personalizm są niezmienne. Pod tym kątem trzeba rozpatrywać całe nauczanie społeczne Kościoła.
8: Sztuczna inteligencja nie zastąpi jednak relacji międzyludzkich, dodał.
13: Typową pracę duszpasterską, czyli relacyjność. Coś, czego nigdy nie jest w stanie sztuczna inteligencja zastąpić, nie powinna. To niestety się dzieje do pewnego stopnia, szczególnie jeśli chodzi na przykład o pisanie kazań, tego typu rzeczy. To jest jeszcze coś takiego, gdzie nie mamy problemu, natomiast element rozeznania to jest ta granica, jakiej nie wolno przekraczać. Rozeznanie jest przymiotem ludzkim i żaden, nawet najlepszy kalkulator nie może tego zastąpić.
8: Przypomnijmy właśnie tej tematyce, papież Leon XIV poświęcił swoją pierwszą encyklikę.

Minuta pozostała do godziny 21, a my oczekujemy już na transmisję apelu jasnogórskiego z kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, który rozpocznie się punktualnie o 21.

Maryjo, Królowo Polski, jak każdego wieczoru stajemy do apelu, a więc w gotowości do przyjęcia Twojego polecenia. A Twoje polecenie jest jedno: czyńcie wszystko, co Syn mój Wam powie. A dzisiaj Jezus Chrystus kieruje do swoich uczniów, a więc i do nas, bardzo mocne słowa, słowa napomnienia, słowa skargi. Mówi: o plemię niewierne i przewrotne, jak długo jeszcze mam być z wami? Jak długo mam was znosić? Słowa te wypowiedział twój syn wtedy, kiedy jego uczniowie nie potrafili wyrzucić złego ducha z człowieka opętanego, a więc wtedy, kiedy nie potrafili dokonać czegoś niezwykłego, przekraczającego ludzkie siły i moce. A ponieważ Pan Jezus natychmiast rozprawił się ze złym duchem, więc uczniowie zapytali: a dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić? I Pan Jezus im odpowiedział: z powodu małej wiary waszej. Bo zaprawdę powiadam wam, jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarnko gorczycy, powiecie tej górze: przesuń się stąd tam, a przesunie się. I nic nie będzie dla was niemożliwego. Jakiej wiary zabrakło uczniom? Święty Cyryl Jerozolimski w swojej katechezie uczy, że wiara w swej nazwie jest jedna, w treści natomiast podwójna. Pierwszy rodzaj wiary dotyczy dogmatów i polega na poznaniu oraz przyjęciu przez umysł określonej prawdy. Taka wiara jest konieczna do zbawienia zgodnie ze słowami Pana. Kto słów moich słucha i wierzy w tego, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, ale przeszedł ze śmierci do życia. Istnieje też drugi rodzaj wiary, który jest całkowitym darem udzielonym przez Chrystusa.

0: Jednemu dane jest przez ducha słowo mądrości, drugiemu słowo poznania według tego samego ducha, innemu wiara w tymże duchu, innemu łaska uzdrawiania. Otóż tą wiarą, która przekazywana jest przez Ducha Świętego jako dar i która nie tylko dotyczy dogmatów, ale nadto tą, że wiarą dokonuje taki człowiek dzieł przerastających jego siły. Ten, kto ma taką wiarę, może powiedzieć górze: przesuń się stąd tam, i przesunie się. Ktokolwiek więc pod wpływem takiej wiary powie te słowa, wierzę, że tak się stanie, i nie powątpiewa w swym sercu, doznaje łaski. I święty Cyryl dodaje: miej zatem tę wiarę, która od ciebie zależy i do Boga prowadzi, abyś mógł otrzymać od Niego taką, która przerasta wszelkie siły ludzkie. Taka wiara jest darem, ale Pan Jezus wyrzuca uczniom swoim, że nie mają takiej wiary. Wynika stąd, że Bóg daru takiej wiary chce udzielić każdemu. I jeżeli jej nie mamy, to tylko dlatego, że nie przyjmujemy Jego daru. Przecież wielu z nas doświadczyło działania człowieka, który dar ten przyjął. Wystarczyło bowiem, że pośród nas pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan Paweł było mu na imię, który zawołał do Boga, a nie zwątpił: niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi. I to, co wydawało się niemożliwe, factum est, stało się. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Papież Benedykt uczy, że wierzy w Boga ten, kto nie tylko tak mówi, ale też podejmuje decyzje co do wartości i znaczenia rzeczy w świecie. Tak jak Izrael na początku swojej drogi musiał opowiedzieć się przeciw Molochowi i Baalowi, a opowiedzieć się za wyborem Boga jedynego, tak jak w swoich początkach Kościół musiał sprzeciwić się pogaństwu i opowiedzieć się po stronie Jezusa Chrystusa, tak każdy człowiek w swoim życiu musi podjąć decyzję o odrzuceniu wszystkiego, co sprzeciwia się Bogu, i dokonać wyboru Boga, wyboru oczyszczenia i przemiany. To jest jedyna droga do wejścia w dziedzinę wiary. Bardzo wyraźnie rysuje ją rytuał Chrztu Świętego. Albowiem, zanim Kościół pozwoli nam wyznać wiarę w Boga, w Trójcy Jedynego, wiarę w Kościół Święty i życie wieczne, to najpierw, i to jest warunek dopuszczenia do wyznania wiary, żąda od nas sprzeciwienia się, wyrzeczenia się całkowitego odrzucenia grzechu, wszystkiego, co prowadzi do grzechu, i szatana, który jest głównym sprawcą grzechu. Być może, że nasza niezdolność do otrzymania daru wiary w drugim z podanych znaczeń spowodowana jest tym, że nie spełniamy warunków uzdalniających nas do wyznania wiary, czyli nie odrzucamy w sposób radykalny i bezkompromisowy grzechu, wszystkiego, co prowadzi do grzechu, i szatana, który jest głównym sprawcą grzechu. Stojąc przed zranionym obliczem Matki, przez jej wstawiennictwo prosimy o siłę do całkowitego wyrzeczenia się tego wszystkiego, a równocześnie prosimy, posługując się słowami świętego Cyryla, o umocnienie w wyznawaniu naszej wiary, tej, która od nas zależy i do Boga prowadzi, abyśmy mogli otrzymać od Boga także i taką wiarę, która przerasta wszelkie siły ludzkie. Maryjo, błagamy Cię o opiekę nad Kościołem Świętym, polecamy Ci papieża Leona, nasz episkopat, z arcybiskupem Tadeuszem Wojdą, przewodniczącym episkopatu. Polecamy Ci nasz zakon z ojcem generałem, polecamy Ci nasz naród, prosimy zarządzających naszym państwem, polecamy Twojej opiece pana prezydenta. Maryjo, prosimy Cię, otocz swoją matczyną troską stojących przed Tobą pielgrzymów. Prosimy za naszych rodziców, za nasze rodzeństwo, za bliskich, za dzisiejszych solenizantów, za wszystkich, którym jesteśmy dłużni wdzięczność. Modlimy się za dobrodziejów naszego zakonu i klasztoru. Polecamy wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Apelowej. Maryjo, prosimy Cię za diecezję świdnicką, którą będziesz odwiedzać w kopii cudownego jasnogórskiego obrazu. Maryjo, błagamy Cię, otocz swoją matczyną miłością wrogów i prześladowców Kościoła. Polecamy Ci, Maryjo, wszystkich dzisiejszych pielgrzymów, w szczególny sposób pielgrzymów z miejscowości Kowale Gana, pielgrzymów ze Świerza z diecezji lubelskiej, pielgrzymów z Gorlic z diecezji rzeszowskiej, pielgrzymów z Damno, Zagórczyca z diecezji pelplińskiej, pielgrzymów ze Świlczy z diecezji rzeszowskiej, pielgrzymów z gminy Trzebownisko z diecezji rzeszowskiej. W tych intencjach, we wszystkich naszych intencjach modlimy się, rozważając tajemnicę zwiastowania Najświętszej Marii Pannie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo,
1: zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
4: Jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
4: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Pod Twoją obronę
4: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panna chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj.
0: O błogosławieństwo apelowe prosimy metropolitę częstochowskiego, arcybiskupa Wacława Depo.
5: Ksiądz prymas Stefan Wyszyński, pisząc śluby jasnogórskie, zdawał sobie sprawę z ciężkości czy trudności zobowiązań, które z nich wynikają. Dlatego mówił: żadnemu narodowi, polskiemu narodowi i żadnemu pokoleniu nie możemy obiecać złotego wieku, gdy nie będzie poświęcenia i ofiary i wymagań pochodzących z polskiego rodzinnego domu. W tym samym duchu później wypowiada się Jan Paweł II tutaj na Jasnej Górze do młodego pokolenia Polaków: wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni nie wymagali. Maryjo, wspomóż.

Zakończyliśmy transmisję apelu Jasnogórskiego z kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Teraz zapraszam na komentarz jutrzejszej Ewangelii. Wykona go dla nas ksiądz Bartosz Jarząbek. Natomiast o godzinie 21:30 zapraszam na wspólną modlitwę różańcową.

0: z Ewangelii świętego Mateusza. Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a on sam tam przebywał. Łódź zaś była już o wiele stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich: odwagi, to ja jestem, nie bójcie się. Na to odezwał się Piotr: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł: przyjdź. Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie podszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: czemu zwątpiłeś, człowiecze małej wiary? Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed nim, mówiąc: prawdziwie jesteś Synem Bożym. Gdy się przeprawili, przyszli do ziemi Genezaret. Ludzie miejscowi, poznawszy go, posłali po całej tamtejszej okolicy i znieśli do niego wszystkich chorych, prosząc, żeby ci przynajmniej frędzli jego płaszcza mogli się dotknąć. A wszyscy, którzy się go dotknęli, zostali uzdrowieni.
1: Dzisiejsza Ewangelia jest przepięknym obrazem całego naszego życia. Sami doskonale wiemy, że przeżywamy w ciągu całego naszego życia wiele sztormów i wiele burz w postaci trudności, cierpień czy niezrozumienia. Te kryzysy, które nam towarzyszą, one nas nie definiują, one nas nie przemieniają. One są nam dane po to, żebyśmy nauczyli się, że nigdy w trudnościach nie jesteśmy sami. Nie możemy zapomnieć, że zawsze przy nas jest Chrystus, który wyciąga swoją rękę i mówi: nie bój się, razem damy radę. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga.

0: Zbliża się godzina 21.30. To czas na to, żebyśmy rozpoczęli wspólnie naszą modlitwę różańcową. Jak zawsze rozpoczniemy ją od wspólnych intencji. A już teraz przypomnę nasze numery telefonów. Zachęcam, by dzwonić do mnie tutaj do studia, włączać się wspólnie w tę modlitwę różańcową, w jej prowadzenie. 512 700 444 i 512 700 555. 512 700 444 i 512 700 555. A w tej dzisiejszej modlitwie prosimy o opiekę Matki Najświętszej, Boże błogosławieństwo i prowadzenie, dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego i biskupa Tomasza Steierwalda. Za dzieło Radia Warszawa, w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników oraz za księży dyrektorów Mariusza Wedziuka i Artura Więsika. O nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz o błogosławieństwo Boże dla powołanych. O pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. W intencji papieskiej módlmy się, abyśmy w dużych miastach, często naznaczonych anonimowością i samotnością, znaleźli nowe sposoby głoszenia Ewangelii, odkrywając twórcze ścieżki budowania wspólnoty. W intencji o przemianę serc. Panie, przemień nasze serca i uwolnij nas od wszelkich złych nawyków, słabości i grzechu. Uczyń nas silnymi w wierze i zaufaniu do Ciebie. Modlimy się w naszych intencjach. O błogosławieństwo Boże i Bożą opiekę na czas wakacji dla dzieci i młodzieży. Niech ten czas wypoczynku oraz obowiązków szkolnych będzie dla nich okazją do budowania dobrych relacji, bezpiecznego poznawania świata i regeneracji sił. O dar życia wiecznego i radość w Królestwie Niebieskim dla świętej pamięci Marka, a także o Boże pocieszenie dla rodziny i bliskich pogrążonych w żałobie, modli się Blanka z rodziną. O pomoc i Boże wsparcie w decyzji dla Kacpra, o potrzebne siły, pokój serca, łaski Boże dla zięcia Darka, o dobrą pracę dla Lidii, jest to intencja od Krysi. Modlimy się o opiekę Maryi, mądre wybory, Boże błogosławieństwo na każdy dzień, dary Ducha Świętego dla dzieci i młodzieży. O Boże błogosławieństwo, zdrowie i łaski Boże dla Michała. O opiekę Matki Bożej, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi i całej rodziny, o dar nieba dla świętej pamięci Beaty. Modlimy się o łaskę zdrowia, opiekę Matki Bożej, o łaski Boże dla Pani Krystyny, męża Stanisława, syna Tomasza i wnuczki Julki, o dar nieba dla świętej pamięci Kasi. O uzdrowienie i wsparcie dla Tadeusza, o światło Ducha Świętego dla lekarzy, o łaski Boże dla jego żony Teresy, o łaskę zdrowia, opiekę Matki Najświętszej, o dary Ducha Świętego, potrzebne siły dla sióstr Grażyny, Kalisty, Emilii oraz o łaski Boże dla ich sióstr ze zgromadzeń zakonnych. Modlimy się o łaski Boże dla Renaty, o opiekę Maryi dla Urszuli, Barbary i Ryszarda, dary Ducha Świętego dla Szymona i Oli. O opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski dla Elżbiety Robertowej, Darii, Mieczysława, Zuzanny, Haliny, Alicji z Międzyborowa, Elżbiety Norwidowej i Krysi Szczepanowej. Modlimy się o potrzebne łaski, szczęśliwe rozwiązanie, zdrowie dla Oli i Michała oraz ich poczętej córki. O Boże prowadzenie i opiekę Maryi dla Barbary, Henryka, Danuty, Grzegorza, Sławka, Oli, Uli, Marcela, Janka, Alicji, Emila, Igora i Weroniki. O przemianę serca, o wiarę i miłość dla osób oddalonych od Boga. Przypomnę nasze numery telefonów: 512 700 444, 512 700 555, 512 700 444, 512 700 555. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Rozważamy dziś tajemnicę radosne Różańca Świętego, tajemnica pierwsza, zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. Maryja z pokorą przyjmuje Boży plan, choć nie zna jeszcze całej drogi, która ją czeka. Uczy nas ufać Bogu i mówić Mu tak, także wtedy, gdy nie wszystko rozumiemy. Panie, pomóż nam z wiarą przyjmować Twoją wolę. Szczęść Boże, kogo mamy na linii?
1: Szczęść Boże, Agnieszka.
0: Pani Agnieszko, poproszę o poprowadzenie tej dziesiątki.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać Pani Agnieszce za wspólną modlitwę. Coś przerwało nam połączenie w trakcie. Tajemnica druga. Nawiedzenie świętej Elżbiety. Maryja nie zatrzymuje radości spotkania z Jezusem tylko dla siebie. Idzie do Elżbiety, aby jej pomóc i być blisko niej. Naucz nas dostrzegać ludzi, którzy potrzebują naszego czasu, obecności i dobrego słowa. Szczęść Boże, kogo mamy na linii?
2: Szczęść Boże, Anna.
0: Pani Anno, poproszę, by Pani wyciszyła radio i poproszę o poprowadzenie tej
2: dziesiątki. Jest wyłączony jak zwykle.
0: Pięknie.
2: Przepraszam bardzo.
0: Proszę bardzo, zaczynamy.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego,
2: zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Pani Anno, Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Szczęść Boże.
2: Z Panem Bogiem.
0: Tajemnica trzecia. Narodzenie Pana Jezusa. Jezus przychodzi na świat w prostocie i ubóstwie. Bóg staje się bliski każdemu człowiekowi. Prośmy, aby nasze serca były miejscem, w którym Jezus zawsze znajdzie dla siebie miejsce. Mamy na linii panią Jadwigę. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże.
0: Poprosimy o poprowadzenie tej dziesiątki.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławionaś żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu.
0: Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać Pani Jadwigo za wspólną modlitwę. Szczęść Boże.
3: Bóg zapłać. Szczęść Boże.
0: Tajemnica czwarta. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Maryja i Józef przynoszą Jezusa do świątyni, oddając Go Bogu. Uczą nas, że wszystko, co otrzymujemy, jest darem. Panie, naucz nas wdzięczności i powierzania Tobie naszych bliskich oraz całego naszego życia. Szczęść Boże, kogo mamy na linii?
4: Szczęść Boże, Grażyna.
0: Pani Grażyno, poproszę o poprowadzenie tej dziesiątki.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać Pani Grażyno za wspólną
4: modlitwę.
0: Bardzo
4: dziękuję za wspólną modlitwę. Z Panem Bogiem.
0: Z Bogiem. Tajemnica piąta. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Maryja i Józef z bólem szukają Jezusa, aż w końcu odnajdują Go w świątyni. Ta tajemnica przypomina nam, że nawet gdy czujemy, że Bóg jest daleko, nie powinniśmy przestawać Go szukać. Panie, prowadź nas zawsze z powrotem do siebie. Szczęść Boże, mamy na linii Panią Agnieszkę i poprosimy o poprowadzenie tej dziesiątki.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię
1: przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać
1: Twoją obronę.
0: Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wieku i stanie chaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wieku i stanie chaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość
1: wieku i stanie chaj im świeci.
0: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
1: Amen.
0: Bóg zapłać, Pani Agnieszko, za wspólną modlitwę. Szczęść Boże.
1: Dziękuję serdecznie. Z Panem Bogiem.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać wszystkim za wspólną modlitwę, szczególnie tym, którzy włączyli się w jej prowadzenie, pani Annie, Jadwidze, pani Grażynie oraz pani Agnieszce, która w pierwszej dziesiątce przerwało połączenie, ale gorliwie zadzwoniła również w drugiej i udało się nam wspólnie pomodlić. Bóg zapłać za tę modlitwę.

Minęła godzina 22. Ja bardzo serdecznie ze swojej strony chcę podziękować wszystkim za to, że wspólnie mogliśmy spędzić to dzisiejsze sobotnie popołudnie, dzisiejszy wspólny wieczór, na koniec wspólnie się pomodlić.

0: Historyczny. Zaprasza Marcin Bąk.
1: Witam Państwa serdecznie w kolejnym kalejdoskopie historycznym. Dzisiaj porozmawiamy o sprawach związanych z historią najnowszą, z historią naszego kontynentu i potężnej organizacji politycznej, jaką jest Unia Europejska, a przewodnikiem po tych tematach będzie profesor Tomasz Grosse, którego bardzo serdecznie witam. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Pan profesor, który jest specjalistą właśnie od spraw związanych z historią najnowszą, z Unią Europejską, z tymi procesami jednoczenia. Dużo teraz się o tym mówi, wybory do Parlamentu Europejskiego, kto wygrał, kto przegrał, jak to wpłynie na Europę, w jakim kierunku Unia Europejska będzie się zmieniać. Te pytania są stawiane i różni mniej czy bardziej fachowi specjaliści na ten temat się wypowiadają, natomiast ja chciałbym, żebyśmy się skupili na takim pytaniu. Unia Europejska jako zalążek przyszłego superpaństwa, ten wątek pojawia się w dyskusji publicystycznej, politycznej już od wielu, wielu lat. I można powiedzieć, że istnieją takie dwa główne nurty. To znaczy nurt lewicowo-liberalny, który już z coraz mniejszym oporem mówi wprost, Unia Europejska ma się stać superpaństwem, państwem europejskim, Stanami Zjednoczonymi Europy. No i nurt prawicowy, który mówi nie, absolutnie państwa powinny zostać narodowe, przecież Unia Europejska była tylko związkiem państw. I wśród tej narracji prawicowej można powiedzieć, że istnieją takie dwie próby opisu sytuacji z Unią Europejską. Pierwsza próba mówi, czy pierwsze podejście mówi wprost, Unia Europejska do kosza, natychmiast powinniśmy występować, Włosi powinni występować, Francuzi występować, rozwiązać tą Unię, wyjść, to jest pomysł skazany na zagładę. I druga linia, nazwałbym ją roboczo chadecką, która mówi tak, nie, Unia Europejska to był bardzo dobry pomysł, tylko został ten pomysł zniekształcony, wypaczony. Wróćmy do pierwotnego pomysłu ojców założycieli, chadeckich polityków, a wszystko wróci w naturalne kolejny, tak jak to miało być. I skupmy się teraz na tym drugim, tym ostatnim podanym przeze mnie projekcie, czyli wróćmy do korzeni, a wszystko będzie dobrze. Jak to jest z tym powrotem do korzeni, panie profesorze?
2: No rzeczywiście tutaj tą główną linią historyczną, która jest najbardziej często przytaczana, jest to rozróżnienie, że na samym początku były różne nurty, różne pomysły. Te dwa główne tak naprawdę. Czyli scentralizowana federacja, przede wszystkim promowana przez komunistów, takich jak Altiero Spinellego, która wprost nawoływała do wykluczenia, wymazania państw członkowskich, tożsamości, kultur narodowych. I w tym samym kierunku szedł chociażby Jean Monnet, tylko że jego metoda była nieco inna niż Spinellego, czyli nie chciał robić tego na zasadzie jednego wielkiego przełomu, zrywu, tylko takiego stopniowego rozmiękczania tych struktur narodowych i budowania.
1: Nie, rewolucja, państwa. Nie rewolucja, tylko ewolucja. Przemiany ewolucyjne. Przypomnijmy może trochę naszym słuchaczom sylwetkę Moneta, bo to jest bardzo charakterystyczna i bardzo istotna dla tych procesów, o których mówimy, postać.
2: Tak jest. Za chwilę powiem w dwóch słowach o Monecie. Natomiast wracając do tej mojej poprzedniej myśli, po drugiej stronie stali chadecy, którzy chcieli oprzeć się na państwach członkowskich, chcieli przede wszystkim budować związek państw, kooperację państw członkowskich, nie pozbywać tych państw suwerenności. Czyli ten główny nurt myślenia integracji europejskiej, on się zasadza na tych dwóch konkurencyjnych pomysłach, które w toku rozwoju historycznego

0: pokazały, że górę wzięła metoda Monet i ten projekt federacji czy superpaństwa, on jest tym głównym, tym najważniejszym, jeszcze w dodatku okraszony przede wszystkim wartościami lewicowymi. A te pomysły konserwatystów czy chadeków, no one były coraz bardziej zapominane czy spychane na margines. Natomiast jeżeli popatrzymy na kolejne prace historyków, one kwestionują ten główny, stereotypowy pogląd, jeśli chodzi o początki integracji europejskiej. I coraz więcej osób twierdzi od samego początku, ci komuniści i globaliści, którzy dążyli do superpaństwa, oni byli tak naprawdę nadawali ton, byli w większości, a ci, nazwijmy to chadecy, konserwatyści, bardziej troszczący się o państwa narodowe, ich tożsamości, oni byli w mniejszości. Oni byli wykorzystywani w sposób instrumentalny przez tych globalistów. Właśnie tak jak Robert Schuman. Oni byli traktowani jako pewna zasłona dymna po to, żeby uspokajać właśnie tych, którzy mieli obawy, czy ta integracja europejska nie pójdzie w złym kierunku. I tak naprawdę od samego początku ten projekt w największym stopniu był właśnie zorientowany na ten globalistyczny charakter, wykluczający czy minimalizujący znaczenie państw członkowskich, budujący federację lub superpaństwo. Natomiast jeśli chodzi o samego Moneta, no to jest postać niesłychanie kontrowersyjna, dlatego że to był bankier amerykański, kosmopolita, z całą pewnością nie mający jakichś wielkich sentymentów czy tożsamości narodowych, a nawet europejskich. Zafascynowany Stanami Zjednoczonymi, Federacją Amerykańską, zaprzyjaźniony z elitą amerykańską najwyższego szczebla, byśmy mogli powiedzieć oligarchią amerykańską, wielkim biznesem, politykami z najwyższego szczebla, ale też wspierany finansowo przez amerykańskie służby, przez różnego rodzaju agencje państwowe. Właśnie i też struktury filantropijne, które były zainteresowane wspieraniem Federacji Europejskiej. Więc Monet bez dwóch zdań był pewnego rodzaju instrumentem w rękach amerykańskich, wielkiego biznesu, służb i wielkiej amerykańskiej polityki. Stawiano mu jedno zadanie i na to dawano mu ogromne pieniądze, ogromne wsparcie polityczne, czyli zbudowanie federacji w Europie, która będzie pewnym instrumentem geopolitycznego działania dla Waszyngtonu. Ale jednocześnie rynkiem zbytu dla towarów amerykańskich. To dlatego między innymi ten biznes był szalenie tym zainteresowany. Natomiast w tle był jeszcze inny projekt. Tak naprawdę chodziło o pewną myśl globalistyczną. Europa miała być eksperymentem, który tak naprawdę doprowadzi do podobnych przemian w skali globalnej, czyli tworzenia takiego superrządu, byśmy powiedzieli, światowego, jednego rynku zbytu w skali ogólnoświatowej, I to wszystko miało być zarządzane przez elity amerykańskie.
1: I wrócimy sobie do naszej rozmowy już za chwilę.

0: Kalejdoskop historyczny.
1: W kolejnej części Kalejdoskopu historycznego, przypominam, rozmawiamy z profesorem Tomaszem Grosse o początkach koncepcji zjednoczonej Europy. Trochę pan profesor w poprzedniej części naszej rozmowy rozbił ten mit, który jest bardzo silny na prawicy, o tym, że zamysł ojców założycieli, polityków chrześcijańskich, polityków chadeckich, by zachować tożsamości narodowe, a stworzyć tylko Związek Wolnych Państw, że ten zamysł już od początku, no właśnie, jak to powiedzieć, czy nie był szczery w przypadku tych ludzi, których nazwiska znamy, de Gasperi, Schumann, Adenauer i można by tam jeszcze kilku ludzi wymieniać, czy też oni zostali zmanipulowani przez te właśnie siły w dużej mierze zza Atlantyku, siły wielkiego biznesu? Jak to wyglądało?
2: No, trudno rzeczywiście tak powiedzieć na 100%, ale na pewno oni byli w mniejszości. No i oni byli wykorzystywani instrumentalnie. Dawali swoją twarz, swoje nazwiska. Byli pewną zasłoną dla tego projektu globalistycznego czy federalistycznego. I ci, którzy tutaj naprawdę decydowali, czyli Amerykanie, oni chcieli zbudować w Europie powojennej federację bez państw narodowych, z wolnym rynkiem zbytu, przede wszystkim dla inwestycji i towarów amerykańskich. I tak jak powiedziałem ci, politycy chadeccy, oni tutaj zasadniczo byli przede wszystkim pewnym instrumentem dla realizacji tej polityki. To jest oczywiste w przypadku przedstawicieli niemieckich, no, którzy jako państwo pobite w II wojnie światowej, w zasadzie na samym początku, w okresie powojennym, byli czymś w rodzaju kolonii amerykańskiej. Z całą pewnością nie mieli suwerenności, zwłaszcza w polityce zagranicznej, i de facto wykonywali polecenia Waszyngtonu. W przypadku innych polityków, no przede wszystkim Roberta Schumana, on miał być ważnym elementem legitymizacji tego projektu przed Francuzami, dlatego że Francuzi w bardzo dużym stopniu jednak byli przywiązani do swojej ojczyzny, do Wielkiej Francji, do tych wszystkich ambicji. No, mieli też w swoich szeregach polityka, myślę tutaj o generale de Gaulle, który absolutnie nie chciał słyszeć o zakończeniu tych znaczenia państw narodowych, wręcz przeciwnie. On cały czas myślał podmiotowo o swojej ojczyźnie i chciał promować interesy narodowe, interesy francuskie. Z pewną trwogą myślał o tym, w jaki sposób ten projekt europejski jest budowany, że wyraźnie zmierza w kierunku federacji. I na samym końcu przecież to generał de Gaulle zbuntował się przeciwko tym wszystkim planom, i to kilkukrotnie.
1: Tu mówimy o latach 60., prawda? Przede wszystkim to jest ten bunt,
2: tak jest.
1: Bunt de Gaulle'a. On miał też wymiar polityczny, nawet militarny, okresowe wyjście Francji ze struktur militarnych NATO.
2: To po pierwsze, po drugie zablokował te projekty Unii politycznej i wojskowej na samym początku integracji europejskiej, które no właśnie wprost zmierzały do Federacji Europejskiej Superpaństwa. I też Francuzi odpowiadają za ten konflikt już trochę później. Pustego krzesła, który wprost dotyczył głosowania większością, byśmy mogli powiedzieć językiem dzisiejszym, kwalifikowaną, bo politycy francuscy z czasu tego kryzysu uważali, że nie można rezygnować z weta, nie można rezygnować z jednomyślności i nie może być tak, że Francja jest przegłosowywana w strukturach unijnych przez inne państwa członkowskie. Więc i po prostu stwierdzili, skoro wy nas tutaj przegłosowujecie, no to my w ogóle nie chodzimy na te spotkania. Sami sobie ustalajcie prawo europejskie bez nas. My w tym nie uczestniczymy, my tego prawa nie akceptujemy, my tego prawa nie będziemy również stosować we Francji. Bawcie się sami, albo jednomyślność, albo my przestajemy uczestniczyć w tych posiedzeniach Rady. No i po tym kryzysie rzeczywiście nastąpiło otrzeźwienie. Zresztą zupełnie, otrzeźwienie i pewne okresowe ustępstwo, wzięcie pod uwagę właśnie tych postulatów francuskich. I właśnie dlatego ja uważam, zupełnie na marginesie tego całego wydarzenia, że to jest jedyny sposób na to, żeby odwrócić bardzo złe procesy integracji europejskiej, czyli to, że przykładowo Polska w polityce klimatycznej, w polityce migracyjnej jest jednoznacznie przeciwko, nie zgadza się, jest przegłosowywana, a później to niedobre, odrzucane przez naszych przedstawicieli prawo ma być implementowane w Polsce. No taka praktyka jest niedobra, należy ją skończyć w ten sam sposób, jak to zrobił generał de Gaulle, czyli po prostu odmawiając implementacji takiego prawa. Natomiast w szerszym kontekście bunt de Gaulle'a był spowodowany przede wszystkim tym, że on widział, że ten projekt idzie w kierunku superpaństwa, federacji od samego początku.
1: Już wtedy, w latach 60. dla de Gaulle'a było to jasne.
2: Dla niego to było jasne, dlatego on się buntował przeciwko federacji, ale też przeciwko temu, żeby w tak wielkim stopniu te procesy integracyjne były sterowane przez Waszyngton. On tego nie chciał i on dlatego w ten, a nie inny sposób reagował. I to jest bardzo solidna przesłanka pokazująca na to, że niestety od samego czasu ten projekt miał tak naprawdę jedną wizję, a nie kilka konkurujących ze sobą. A ci wszyscy chadecy, łącznie z Schumannem czy Adenauerem, to były tylko instrumenty w grze, byśmy powiedzieli, globalistów, kosmopolitów. Takie jak Monet.
1: Panie profesorze, ale tutaj bardzo ciekawe spojrzenie na tą kwestię. Pan mówi, że projekt był od początku jeden, centralistyczny i od początku miał silne wsparcie z Waszyngtonu. Jednocześnie w publicystyce często mówi się, że Unia Europejska i ta wizja centralizacyjna powstaje w kontrze do Amerykanów, że takie państwa jak Niemcy czy Francja bardzo silnie pragnęłyby wypchnąć Amerykanów z kontynentu europejskiego i temu ma właśnie służyć centralizacja Unii.
2: No właśnie, dlatego że tak jak pokazaliśmy na przykładzie generała de Gaulle'a, Francuzi bardzo szybko zaczęli się buntować. I w pewnym momencie również Niemcy dojrzeli do buntu, no bo te elity niemieckie, tak jak powiedziałem, na początku nie miały absolutnie żadnej suwerenności. Momentem przełomu z punktu widzenia Niemców było przede wszystkim zjednoczenie ich kraju. To był ten historyczny moment, który, można by powiedzieć, spowodował, że Niemcy odzyskali podmiotowość, odzyskali suwerenność, ale też ambicje, jeśli chodzi o politykę europejską. Jeśli chodzi o Francuzów, oni dużo wcześniej wymykali się Amerykanom z rąk i szukali tej autonomii strategicznej. Przecież to jest źródło pierwotne autonomii strategicznej, tego hasła antyamerykańskiego. Chodziło o to, żeby wypchnąć Amerykanów Europy, przede wszystkim z tej funkcji sterowania integracją europejską, zgodnie z interesami geopolitycznymi czy ekonomicznymi amerykańskimi.
1: Więc będziemy, panie profesorze, za chwilkę tą naszą rozmowę kontynuować.

0: Kalejdoskop historyczny.
1: I wracamy do naszej rozmowy z panem profesorem Tomaszem Grosse o różnych, a tak naprawdę, jak twierdzi pan profesor, jednym projekcie integracji europejskiej. Mówiliśmy przed chwilą o tym, jak integracja europejska z narzędzia pewnej wizji amerykańskiej zaczęła zmieniać się w narzędzie suwerenności europejskiej. Nie wiem, jak to nazwać, no ale trochę się te ścieżki do tej pory idące równolegle zaczęły rozbiegać.
2: Suwerenność europejska to pojęcie stosunkowo nowe, wprowadzone tak naprawdę przez Emmanuela Macrona, czyli prezydenta francuskiego. Dużo wcześniej pojawiła się koncepcja autonomii strategicznej, która była rozumiana przede wszystkim przez znowuż Francuzów jako autonomia w stosunku do Stanów Zjednoczonych Ameryki, żeby ich zepchnąć z tej pozycji głównego inżyniera integracji europejskiej, który steruje rozwojem tej organizacji zgodnie z interesami amerykańskimi. Chodziło o przejęcie tego projektu, czyli Francuzi chcieli obalić Amerykanów, ale jednocześnie sami chcieli wejść za kierownicę i zacząć sterować tym pojazdem, rzecz jasna zgodnie z interesami amerykańskimi.
1: Znaczy francuskimi.
2: Przepraszam, francuskimi, tak. Rzecz jasna z interesami francuskimi i tutaj okazało się, że wypracowali w pewnym momencie taki model, że oni są głównym strategiem, głównym pomysłodawcą, byśmy mogli powiedzieć mózgiem projektu europejskiego, ale czynią to za pieniądze niemieckie. To już był ten moment, kiedy Niemcy stały się najpotężniejszą gospodarką Europy Zachodniej. W dalszym ciągu nie wybiły się na niepodległość, byśmy mogli powiedzieć, czyli to było jeszcze przed zjednoczeniem Niemiec. I w dalszym ciągu chcieli zachowywać pozory, jeśli chodzi o takie odżegnywanie się chociażby od interesów niemieckich. Zapominanie o tej swojej wielkiej niemieckiej przeszłości, niemieckich ambicjach, ale też przypominanie o tych różnych traumach, które Niemcy sprowadzili na kontynent. W związku z tym to był właśnie ten moment, że Francuzi byli mózgiem, a Niemcy wykładali na to wszystko pieniądze. I w ten sposób, przede wszystkim w latach 70. i 80. ta integracja się odbywała. I kolejnym wielkim przełomem, który nastąpił, to było właśnie zjednoczenie Niemiec oraz poszerzenie Europy na wschód. Zjednoczenie Niemiec stworzyło z Niemców podmiot geopolityczny, który aspirował do kierowania organizacją i zdeklasował Francuzów. To w związku z tym ten model, Francuzi są umysłem czy strategiem, który kieruje integracją za pieniądze niemieckie, ten model odchodzi w tym momencie do historii. Niemcy aspirowały, żeby być jednocześnie mózgiem i nawet nie tylko finansować tą integrację, ale szukać różnych innych, byśmy powiedzieli, frajerów, którzy będą im pomagać to sfinansować. Dlatego, że jeżeli popatrzymy chociażby na to, jak jest organizowany KPO, ten Fundusz Odbudowy, no to my jesteśmy tym państwem, który finansuje te ambicje niemieckie, ratowanie strefy euro przed upadkiem i jednocześnie postępy federalizmu, przede wszystkim fiskalnego. No ale wracając do tego, co się stało po zjednoczeniu Niemiec, tą pozycję geopolityczną, niezależnie od tego, że powstały duże Niemcy o znacznie większym potencjale demograficznym, politycznym i ekonomicznym, to jeszcze dodatkowo nastąpiło poszerzenie Unii na wschód. I to, te wszystkie państwa, nowe państwa członkowskie w zamyśle polityków niemieckich, to była strefa wpływów geopolitycznych Berlina, która jeszcze dodatkowo miała utrwalić tą hegemonię, czy tą dominację polityczną Berlina i tą przewagę nad Paryżem i jego sojusznikami z Europy Południowej. Tak rzeczywiście było. Z drobnym momentem przerwy w postaci rządów konserwatywnych w Warszawie, które na sam koniec dzięki różnego rodzaju zabiegom i pomysłom niemieckim zostały obalone.
1: Tu już mówimy o najbliższej nam historii sprzed kilku miesięcy dosłownie. Zostało nam kilka minut. Ja bym bardzo chciał poruszyć jeszcze jeden wątek. Wątek owej ideologii, która miała spajać i ma spajać to hipotetyczne przyszłe państwo europejskie. Pan profesor powiedział, i to też mówi spora część prawicowych publicystów, że ten wątek ideologii lewicowej, czy lewicowo-liberalnej od początku występował w pewnych projektach, no, u Spinellego wyrażony expressis verbis, i że jest on bardzo ważny dla łączenia tych państw w jedno superpaństwo. Czy rzeczywiście ideologia odgrywa bardzo ważną rolę w tych planach?
2: No, szalenie. Przede wszystkim to jest ideologia lewicowa, w sensie różnego rodzaju pomysłów, czy to klimatycznych, czy związanych ze sferą seksualności versus takiej bardziej konserwatywnej rodziny. Po drugie, jest to ideologia bazująca na ideach kosmopolitycznych, czyli takich, które się odżegnują świadomie od tradycji tożsamości narodowych. I tych kosmopolitów było bardzo, bardzo dużo, i lewicowców, czy wręcz komunistów, wśród ojców założycieli. Z całą pewnością Jean Monnet należał właśnie do tej grupy, a to był tak naprawdę główny architekt, który w tych kluczowych momentach odgrywał absolutnie pierwszoplanową rolę. Nawet jeżeli popatrzymy na te przełomy, które no wówczas wymagały przecież zgody między innymi Francji i Niemiec, no to Schuman odpowiadał właśnie za zgodę instytucji francuskich, legitymizował te wszystkie zmiany po stronie Francuzów, a jak ujawniają coraz bardziej dokumenty historyków, no był sterowany z tylnego siedzenia tak naprawdę przez Moneta, bo ta słynna deklaracja Schumana została prawdopodobnie właśnie napisana przez Moneta, a Schuman tylko ją odczytał. Schuman tylko ją
1: przedstawił.
2: Przedstawił. Mhm. Właśnie był takim referentem, wizerunkiem, dał swój wizerunek, dał swoje nazwisko, dał swoją twarz do projektu, który od samego początku nie był tak naprawdę jego projektem, tylko projektem Moneta, a w gruncie rzeczy tych elit amerykańskich, z którymi Monet blisko współpracował.
1: Panie profesorze, ale po wysłuchaniu wszystkich tez, które pan tutaj przedstawił, można powiedzieć tak, że mylą się ci wszyscy chadecy, konserwatyści, którzy mówią, wróćmy do korzeni, do chadeckich korzeni Unii Europejskiej, a wszystko będzie dobrze, bo pańskim zdaniem nie ma tak naprawdę do czego wracać. To jest wszystko iluzja.
2: No, rzeczywiście tutaj możemy się zastanawiać nad tym, skoro ten projekt od samego zarania był taki, a nie inny, czy można go naprawić, tak? Czy raczej nie powinniśmy zbudować zupełnie innej Unii Europejskiej, zupełnie innej integracji, w oparciu o inne mechanizmy, o inne wartości. Raczej kształtować tą integrację, jaką dzisiaj znamy, jako pewnego rodzaju zły przykład, błąd lub seria błędów, na których musimy się uczyć. To jest moim zdaniem podstawowe pytanie. Natomiast no, my musimy też pamiętać, że wśród ojców założycieli byli oficerowie polityczni, którzy byli służebni wobec ideologii, ale w tym najgorszym wydaniu. Myślę tutaj oczywiście o Walterze Hallsteinie, który pełnił absolutnie kluczową rolę, jeśli chodzi o budowanie tej całej konstrukcji Unii Europejskiej.
1: To jest taka postać mniej znana, a warto o niej porozmawiać. Być może zrobimy to przy kolejnej audycji. Za dzisiejszą rozmowę bardzo serdecznie dziękuję. Moim i Państwa gościem był profesor Tomasz Grosse.
2: Bardzo dziękuję.
0: Kalejdoskop historyczny.

0: Reklama.
1: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Masz cztery oblicza, a każde z nich wpływa na nasze życie. Sprawę omawia Piotr Wałdykowski, geograf i przyrodnik w artykule Co to jest susza? Czy da się w ogóle wyrazić tajemnicę Boga? Zastanawia się ksiądz Sylwester Gaworek w artykule Między milczeniem a słowem. Dlaczego mimo wysokiego PKB mamy tak niskie dochody? Odpowiada profesor Kazimierz Dadak w tekście Gospodarka a poczucie zadowolenia.
2: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
0: Po reklamie.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Wszystkie nasze dzienne sprawy przyjm litośnie, Boże prawy, a gdy będziem zasypiali, niech Cię nawet sen nasz chwali.
2: Twoje oczy obrócone dzień i noc patrzą w tę stronę, gdzie niedołężność człowieka Twojego ratunku czeka.
1: Odwracaj nocne przygody, od wszelakiej broń nas szkody. Miej nas zawsze w swojej pieczy, stróżu i sędzio człowieczy.
2: A gdy już niebo osiądziem, Tobie wspólnie śpiewać będziem. Boże w Trójcy niepojęty, święty na wiek wieków święty. Amen.
1: Zmiłuj się nade mną, Panie,
2: i wysłuchaj moją modlitwę.
1: Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże, który wymierzasz mi sprawiedliwość.
2: Tyś mnie wydźwignął z utrapienia. Zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę.
1: Jak długo będą ociężałe wasze serca, mężowie? Czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa?
2: Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan swego wiernego. Pan mnie wysłucha, gdy będę go wzywał.
1: Zadrżyjcie i już nie grzeszcie. Rozważcie na swych łożach i zamilknijcie.
2: Złóżcie należne ofiary i miejcie nadzieję w Panu.
1: Wielu powiada, któż nam szczęście ukaże. Wznieś ponad nami, Panie, światłość Twojego oblicza.
2: Więcej wlałeś radości w moje serce, niż w czasie obfitych plonów pszenicy i wina.
1: Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, bo tylko Ty jeden, Panie, pozwalasz mi żyć bezpiecznie.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Zmiłuj się nade mną, Panie,
2: i wysłuchaj moją modlitwę.
1: Wśród nocy
2: błogosławcie Pana.
1: Błogosławcie Pana wszyscy słudzy Pańscy, którzy przebywacie nocą w Jego domu.
2: Wznieście wasze ręce ku miejscu świętemu i błogosławcie Pana.
1: Niech Cię Pan błogosławi ze Syjonu, ten, który stworzył niebo i ziemię.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze.

0: na wieki wieków. Amen. Wśród nocy
1: błogosławcie Pana.
0: Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga Twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich. Niech pozostaną w Twym sercu te słowa, które ja Ci dziś nakazuję. Wpoisz je Twoim synom. Będziesz o nich mówił, przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
0: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
1: Powierzam ducha mojego.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
0: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
1: podczas snu nas osłaniaj,
0: abyśmy czuwali z Chrystusem
1: i odpoczywali w pokoju.
0: Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego,
1: bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan
0: i chwałę ludu Twego Izraela.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze,
0: i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
1: podczas snu nas osłaniaj,
0: abyśmy czuwali z Chrystusem
1: i odpoczywali w pokoju.
2: Módlmy się. Wszechmogący Boże, bądź z nami tej nocy, abyśmy jutro z Twoją pomocą wstali i radowali się ze zmartwychwstania Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
0: Witaj, Królowo Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy, synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.

0: z Ewangelii świętego Mateusza. Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a on sam tam przebywał. Łódź zaś była już o wiele stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich: odwagi, to ja jestem, nie bójcie się. Na to odezwał się Piotr: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł: przyjdź. Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie podszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: czemu zwątpiłeś, człowiecze małej wiary? Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed nim, mówiąc: prawdziwie jesteś Synem Bożym. Gdy się przeprawili, przyszli do ziemi Genezaret. Ludzie miejscowi, poznawszy go, posłali po całej tamtejszej okolicy i znieśli do niego wszystkich chorych, prosząc, żeby ci przynajmniej frędzli jego płaszcza mogli się dotknąć. A wszyscy, którzy się go dotknęli, zostali uzdrowieni.
1: Dzisiejsza Ewangelia jest przepięknym obrazem całego naszego życia. Sami doskonale wiemy, że przeżywamy w ciągu całego naszego życia wiele sztormów i wiele burz w postaci trudności, cierpień czy niezrozumienia. Te kryzysy, które nam towarzyszą, one nas nie definiują, one nas nie przemieniają. One są nam dane po to, żebyśmy nauczyli się, że nigdy w trudnościach nie jesteśmy sami. Nie możemy zapomnieć, że zawsze przy nas jest Chrystus, który wyciąga swoją rękę i mówi: nie bój się, razem damy radę. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga.

0: Powtórka programu.
1: Wolna chata. Wychodzenie ze zniewoleń i codzienne wybory. Świadectwa i rozmowy z ekspertami. Zaprasza terapeuta Jacek Racielski.
2: Jak zawsze, serdecznie i gorąco. Witam wszystkich, Jacek Racielski. Witam i zapraszam do udziału w odsłuchaniu czy uczestniczeniu w naszej audycji w Wolnej Chacie. Dzisiaj oczywiście nie jestem sam. Razem ze mną mój Państwa gość. Gość, można powiedzieć, trochę specjalny. Ksiądz Robert Szczuraszek. Witam Cię.
3: Witaj, Jacku.
2: Ksiądz Robert jest absolwentem warsztatów i to podwójnym. Jest też zaangażowany w środowisko zespołu prowadzących warsztaty 12 Ruchu Pełni Życia. Dobra droga, które tutaj na Gersona w Warszawie na Żeraniu się od roku zagnieździło. No jest też kapelanem tego środowiska, jest też inicjatorem fantastycznej kaplicy, której nadał imię, ale to już sam powie, bo to jest taka fajna sprawa. Ale nim zaczniemy o tych wszystkich ciekawych aspektach tutaj zaangażowania Twojego i bardzo pomocnych dla uczestników warsztatów, to troszeczkę, jeśli pozwolisz, tak właśnie tego za Twojego zagłębienia w ten proces, Twojego świadectwa o tym, jak ten proces gdzieś w Tobie rezonował i się rozwijał. No i w ogóle skąd ten pomysł, żeby w tym procesie się gdzieś znaleźć, nie?
3: To znaczy, tak, jestem księdzem, który obecnie ma 20 lat już życia kapłańskiego i w pewnym okresie, dokładnie mniej więcej na wysokości 5 roku kapłaństwa, jakoś Pan Bóg pokazał, znaczy dał, otworzył mi taką możliwość na to, żeby wreszcie zdecydować się, podjąć taką pracę nad sobą w postaci terapii. I to tak naprawdę w ogóle niesamowitą rzeczą jest, bo ona gdzieś pomogła mi zobaczyć taki, ja to nazywam kompleksem Zbawiciela czy tam Odkupiciela, czyli na zasadzie to, co zasadniczo myślę, że wielu księżom dolega i nie tylko księżom, ale na zasadzie, że jeżeli rozpoczynamy taką pracę po studiach, no to po prostu jesteśmy w stanie zwojować cały świat, jesteśmy najlepsi i tak dalej, i tak dalej. No i ja to bardzo mocno odczułem w postaci takiego uzupełnienia trochę swoich kompleksów, co tak naprawdę doprowadziło do ogromnego cierpienia, zmęczenia i tak dalej. No i ta terapia bardzo fajnie zaczęła otwierać mi oczy na taką postawę pokory. No i później po tej terapii już, jak ona się tam zakończyła gdzieś, bo zmieniłem już placówkę i tutaj jestem w Warszawie, trafiłem do Warszawy, to okazało się, że rzeczywiście spotkałem się od osoby gdzieś znajomej, takiej bliskiej, z tym, że ta osoba już chodzi właśnie na warsztaty 12 kroków. No i coś takiego zaczęło się w moim sercu, bo poczułem, że jestem w jakimś takim dziwnym klinczu, bym powiedział, to znaczy takich schematów swoich, perfekcjonizmu mocnego, nadkontroli, oceny bardzo silnej, lęków przed jakąś konfrontacją, zwłaszcza z przełożonymi, nie dawania sobie rady z jakimiś tam moimi codziennymi gdzieś tam obowiązkami. I kiedy słyszałem właśnie o tej możliwości tych 12 kroków, to mówię, w porządku, okej. Okay. No ale jednak jako ksiądz problem jest z tym, żeby jednak przełamać się do tego, by teraz przyznać się, że ma się problem. Jeszcze dodatkowo jako ksiądz, który z funkcji, tak, czyli po prostu księdza, jest się tym, który bardziej jest do pomagania, a nie po to, żeby jemu pomagać. Więc okazało się, że Pan Bóg bardzo fajnie gdzieś tą sytuację przygotował przez to, że zaczęła tworzyć się grupa księżyska. No i ja przekonany o tym, że będzie to grupa samych księży, zdecydowałem się na to zgłosić. Przychodzę, tam okazuje się, że są księża, oczywiście, jest i siostra zakonna, jest i dwoje świeckich, z czego po prostu jeszcze dodatkowo osoba wśród tych świeckich, którą ja też jakoś gdzieś tam z różnych stron znałem, więc na ten moment było to dla mnie trudne, ale okazało się, że to było właśnie przełomowe, że Pan Bóg właśnie to z tego skorzystał, to czy to wykorzystał do tego, żeby otworzyć mnie bardziej na taką pracę właśnie z ludźmi, nie bojąc się tego, że mogę przedstawić się jako ksiądz, który jest słaby, który potrzebuje pomocy, który jest normalnym człowiekiem, który ma swoje ograniczenia i który w tym wszystkim właśnie Panu Bogu się podoba i Pan Bóg takiego ze mnie skorzystał, tak? Czyli takiego mnie powołał, więc to w ten sposób to się stało, no i później właśnie przez te warsztaty pierwszego obrotu dużo dobra się dokonało właśnie, to był taki moment właśnie dla mnie przełomowy, mocny, kontynuacji właśnie tej jakby wtedy terapii, tutaj mamy do czynienia z warsztatami, co też uważam za ogromne dobro, bo to wszystko razem zaczęło się składać w taką postawę pokory, w taką postawę otwartości względem Pana Boga, naprawdę gdzieś takiego oczyszczania też Jego obrazu, no i przede wszystkim takiej pomocy zmiany samego siebie.
2: No to prawda, warsztat 12 kroków, w ogóle program 12 kroków nie jest to proces terapeutyczny, ale zapewne jakakolwiek forma terapii czy takiegoś podjęcia jakichś takich terapeutycznych kawałków jest kompatybilna czy przygotowująca, bo to jest proces warsztatu rozwoju osobowego i duchowego, nie? W oparciu o ten właśnie program 12 kroków, który został swego czasu podyktowany dwóm alkoholikom przez Ducha Świętego, więc jest bardzo silne oparcie na duchowości, na Panu Bogu, bardzo konkretnie, prawda, ten nasz proces ma duże odniesienia do Pisma Świętego, więc to było takie, myślę, znane ci środowisko, nie? Taka w sensie poruszania się pojęciowego, nie? Takiego odnajdywania jakichś wzorców czy jakichś wykładni, nie?
3: Znaczy właśnie znane i bezpieczne z tego tytułu. Na samym początku tak patrzyłem podejrzliwie odnośnie tego, czy to czasem nie jest jakaś sytuacja, która jest tylko tak posłodzona Panem Bogiem. Mhm. Ale później jak zobaczyłem, jak to gdzieś Pan Bóg zaczął wpisywać właśnie w moje wydarzenia gdzieś życiowe, jakby uprzedzając nawet dany
2: proces.
3: Warsztat,
2: mhm.
3: Tak, no to niesamowite było dla mnie takie potwierdzenie, że On w tym rzeczywiście pracuje i to dało mi ogromne poczucie bezpieczeństwa. To po prostu czułem się bezpieczny jeżdżąc, spotykając się właśnie z tymi kapłanami czy z tymi ludźmi właśnie na tym procesie do tego stopnia, że to takie jest taka rzeczywistość, że na samym początku gdzieś tam przynajmniej przez te trzy kroki człowiek tak próbuje wybadać, czy pasuje, czy nie pasuje. Fajnie by było zrezygnować, cofać się, nie? Ale później, jak zaczyna się taki proces rzeczywiście dotykania tych trudnych nawet momentów, to paradoksalnie bardzo się chce zostać, właśnie dlatego, że czuję się tą świeżość, tą taką nowość, życie się czuję. Ja to tak nazywam w ten sposób, takie świeże powietrze. Więc to też dla mnie było takim potwierdzeniem właśnie, że Pan Bóg w tym naprawdę jest.
2: Mm-hmm. Okej. Okay. No to już było jakiś czas temu, trochę.
3: No tak,
2: trochę
3: tak.
2: Minęło, chyba 8 lat chyba. No i jak ten proces się skończył, bo ta grupa też sporo trwała chyba, ona taka dłuższa trochę
3: tak,
2: była.
3: Tak, tak, tak. Mhm.
2: Bo tam w późniejszych tych krokach to tam wchodziliście coraz głębiej i też jakaś taka...
3: Pan Bóg otwierał te, jak to się mówi, przestrzenie w każdym
2: no,
3: z nas.
2: Dla mnie to też było wyzwanie olbrzymie w momencie jednak.
3: To taka chyba pierwsza grupa księżowska, nie?
2: Siedmiu księży na grupie to rzeczywiście był, i siostrę zakonną,
3: tak.
2: To był rzeczywiście wyzwanie, ale bardzo dla mnie też pouczające, bo też sposób jakby bycia, odkrywania, oglądania siebie przez kapłanów jest trochę inny, prawda, nie? A szczególnie najciekawsze było, tak tutaj się trochę pozwolę sobie uchylić rąbka tajemnicy, jak kapłani wychodzą zza koloratki, jak...
3: Tak, prawda. To ciekawe było dla ciebie i ciekawe było dla nas.
2: No, jak to tak właśnie można zobaczyć siebie trochę w innym świetle, prawda? Też tak, no też przyjąć to, jak program właśnie uczy, przyjąć siebie, zaakceptować, pokochać, nie? Takiego, jakim jestem przecież, nie? A nie w trybie zasługiwania czy udowadniania, prawda?
3: Właśnie to było dla mnie też ciekawe, że ta otwartość, i dlatego uważam dobrem nawet te osoby świeckie, które tam były, że ta otwartość właśnie spowodowała bardziej bezpieczeństwo.
2: Mhm.
3: Czyli to, że właśnie nie straciliśmy jako księża w oczach tych ludzi.
2: Odwrotnie.
3: No właśnie. I to było dla mnie zaskakujące. To było czymś niesamowitym takim jak to... Ja to do dziś na przykład, jak ktoś ma trudność, czy jakiś ksiądz, czy siostra zakonna, żeby pójść na kroki, dlatego, że właśnie pojawia się ta sytuacja, ale jak, ja powiem, tak, ci ludzie się zgorszą i tak dalej, to właśnie przez swoje doświadczenie mówię, absolutnie, właśnie tu chodzi o to, że Pan Bóg taką rzeczywistością się posługuje i pokazuje na przykład, to jest też ciekawe, że dla tych ludzi świeckich daje takie doświadczenie, że skoro on tak funkcjonuje, czyli w nim coś takiego się dokonuje, no to tak naprawdę to czemu ja się buntuję tym? Tak naprawdę okazuje się, że to jest ludzkie. Jemu coś takiego występuje, albo jej, tak? No to w związku z tym mnie też może coś takiego się dziać. Nie jestem w tym wszystkim sam, nie?
2: No cała właśnie, że tak powiem, naprawa, czy cały ten proces, który się odbywa w krokach, właśnie osadza się na akceptacji, na takiej pokornej akceptacji, czy przyjęciu prawdy. Po pierwsze o sobie, a potem na bazie prawdy o sobie, przyjęcie prawdy o świecie, o drugim. I to jest niesamowicie uwalniające przecież, prawda? Bo uwalnia ze schematów myślowych, z obaw i różnych oczekiwań, nie? To też jest nawet u niektórych w doświadczeniach, nie wiem jak to ty u ciebie, jak na to spojrzysz, wręcz zaskakujące. Wydaje się nawet, że to byłoby niemożliwe kiedyś, nie? Pomyśleć o tym, że takie uwolnienie może nastąpić.
3: No, daje to właśnie wolność. Nie daje to naprawdę dużą wolność.
2: Za chwileczkę powrócimy.

0: Wolna chata.
1: Kontynuuję nasze spotkanie z moim dzisiejszym i Państwa oczywiście gościem, księdzem Robertem.
2: Witam serdecznie Ci, Jacku. Szczęść Boże.
1: Witam. Witam. Szczęść Boże. Podzieliłeś się właśnie takim swoim refleksją, wspomnieniem. Bardzo mi miło, jak tutaj tu rozmawiamy i widzę cały czas ten błąkający się uśmiech na Twojej twarzy. Czyli te wspomnienia, te przypomnienia, chociaż przecież było trudno, było różnie, nie? To dzisiaj widzisz w takich kategoriach właśnie dobra, prawda? I tak było po skończeniu tego pierwszego obrotu?
2: Tak, tak. To też, bo to jest jakby cały właśnie ten, jakby Pan Bóg zaczął nie tylko tworzyć samymi warsztatami, ale choćby nawet na warsztatach. Posyła mnie, powiedzmy, właśnie do parafii na 2 lata, gdzie razem akurat ze współbratem z tych warsztatów, czyli razem z grupy, jesteśmy razem, wspieramy się niesamowicie, więc nawet śmieliśmy się po drodze, jadąc każdego razu, jak wyjeżdżaliśmy, to tak decydowaliśmy, dobra, teraz ty jedziesz, bo ja teraz w samochodzie odrabiam kroki. Później następny raz, zamiana, nie? Ale tu chodziło właśnie o tą współpracę, o to przegadywanie pewnych rzeczy i tak dalej, więc to też zaczęło zmieniać i doprowadziło właśnie do tego, że na przykład zacząłem zauważać swoje takie ograniczenia. Zacząłem zauważać właśnie przy pomocy także tego kolegi księdza, który zaczął mi pokazywać, że popatrz Robert, ty do tej pory miałeś trudność z granicami, czyli ze stawianiem sobie granic i określaniem ich, czyli wyrażaniem ich. I jak zaczął się proces, to w pewnym momencie okazało się, że on mówi do mnie, a teraz stawiasz te granice bardzo, bardzo daleko przed sobą, żeby siebie nie zranić, żeby nie dopuścić do zranienia. Ale powolutku zaczęliśmy na ten temat rozmawiać i później okazało się, że to jest rzeczą normalną, że to później spokojnie się uspokaja, tak, wyrównuje się, jest to tak, jak powinno być. Więc te różnego rodzaju procesy właśnie miały miejsce w trakcie, ale też później, po tym, zaczęły tworzyć się przyjaźnie, większa akceptacja siebie, swojego miejsca. Zacząłem zauważyć, że zaczyna umniejszać się ten element perfekcjonizmu, nadkontroli.
1: Więcej zgody na siebie.
2: Tak, właśnie więcej zgody na siebie. Też tutaj bardzo ciekawą rzeczą jest, bo w 5. kroku jest ta rozmowa z drugim człowiekiem, więc to też było takie dla mnie bardzo uwalniające. Paradoksalnie wybrałem sobie świecką osobę, właśnie nie księdza, właśnie dlatego, żeby pozwolić sobie na taką sytuację takiego jakby zaryzykowania, obdarzenia sobą, właśnie nie w tej tajemnicy spowiedzi, tylko właśnie takiej otwartości, mocnym takim wyjściu z siebie, ze swojego komfortu.
1: I doświadczyć też takiego przyjęcia.
2: Tak,
1: nie?
2: Tak, tak. I tak się rzeczywiście stało, więc jestem wdzięczny tej osobie, która poświęciła ten czas, przyjechała specjalnie właśnie po to, żeby posłuchać, a dla mnie było to bardzo uwalniające.
1: Czyli te owoce się pojawiały, jeszcze ten czas bycia z współuczestnikiem warsztatu też to jakoś potęgował, wzmacniał. No a skąd potem pomysł, na ile on właśnie inspirowany doświadczeniem czy wydarzeniami, żeby kontynuować ten proces?
2: Ten pierwszy, to nazywamy obrotem, tak? Czyli pierwszy ten moment przejścia warsztatów, dał taki, można powiedzieć, jakby dał narzędzia, dał możliwości w sensie zobaczenia pewnych ograniczeń, pewnych rzeczy, które były. Pewne rzeczy już zaczęły się zmieniać, ale jednak to było za mało.
1: A też zwiększyła się świadomość samego siebie,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak.
1: Już
2: właśnie dlatego,
1: nie dało się ukrywać, nie?
2: Właśnie dlatego to łatwo można było zobaczyć, że to jest jeszcze za mało, nie? Mhm. Że w tym wszystkim potrzebuje. Dużą tutaj pomocą była ta wspólnota, którą tworzą grupy. W grupie jest, nie? Więc to też powodowało właśnie to, że w ogóle ta wspólnota nie tylko księży, ale osób świeckich i tak dalej, spowodowała to, że za tym się tęskniło.
1: No też zaangażowałeś się w aktywności takie około warsztatowe, tak? No, byłeś na pielgrzymkach w Medjugorje, prawda, nie? Angażowałeś się w rekolekcje.
2: Tak.
1: Także gdzieś to środowisko zaczęło ci być coraz bardziej takie bliższe i czułeś się w nim bezpiecznie.
2: No, też dawało mi takie poczucie, że w razie gdyby coś się gdzieś tam we mnie działo, to wiem, gdzie się udać po pomoc. I to na przykład było bardzo ważne dla mnie. Jak rozeznawałem, co dalej i tak dalej, to było jednym z tych elementów właśnie takich kluczowych. I przyszedł taki moment, w którym zobaczyłem, że jeszcze wtedy zaczęła się objawiać też, zaczęła się mocno pojawiać depresja, więc już takie stany depresyjne, jeszcze przed jakąś tam diagnozą. I doszło właśnie do tego, że zobaczyłem, że ja jednak potrzebuję czegoś. Potrzebuję czegoś, albo wchodzę w terapię, albo wchodzę w warsztaty. Wszedłem póki co w to, co dla mnie było bardziej znane, czyli właśnie w warsztaty. Próbowałem, doszedłem do chyba czwartego kroku bodajże. Pojawiły się pewne trudności, które spowodowały, że musiałem gdzieś tam zrezygnować sam z siebie. Natomiast to nie oznaczało, że to zostało przerwane. Mhm. Przyszła jednak kwestia taka, że no coś trzeba dalej to zrobić, trzeba dalej kontynuować to, więc rozpocząłem na nowo ten drugi cykl, powiedzmy, no i udało się go dokończyć. Aczkolwiek wcale nie był łatwiejszy.
1: O, myślę, że dużo trudniejszy.
2: Co też pokazywało właśnie, jak nasza grupa gdzieś miała problem z takim obecnością i tak dalej. Jednak to wszystko pracowało, ale dla mnie to było niesamowite, bo było tak, taki miałem humor, tak? Proszę.
1: Pozwól, że tu wpadnę, bo zaraz sobie to skojarzyłem, bo ten pierwszy, drugi obrót, który przerwałeś,
2: tak,
1: podjąłeś też z kapłanami na pokładzie.
2: Też byli tam kapłani.
1: Prawda? I niby się wydawało, że to będzie właśnie taka podobna kontynuacja, tak? A jednak z jakiegoś powodu to nie było to. A potem zacząłeś grupę ze świeckimi i bardzo dobrze to funkcjonowało.
2: Właśnie ta grupa ze świeckimi była fenomenalna, bo ona pokazała właśnie, że tak się uśmiechnąłem któregoś razu, bo zacząłem odkrywać, że ci świeccy zaczynają czekać na to, aż ja przyjdę na to spotkanie i zacznę mówić. Więc jak któregoś razu powiedziałem, że nie jestem dzisiaj dyspozycyjny do mówienia, to pojawił się taki komentarz ze strony jednej z uczestniczek. Ale jak? Ale jak? Przecież ja czekałam na to, że ty dzisiaj coś powiesz, nie? Więc i tu był tam kontynuacja właśnie tego, jak dobrze jest takiemu człowiekowi, kapłanowi na przykład, czy siostrze zakonnej, być na takich warsztatach, bo okazuje się, że...
1: Jest się potrzebnym.
2: Tak, jest się potrzebnym. W tym byciu powołanym, a jednocześnie świadkiem swojego życia.
1: A z drugiej strony doświadczałeś też potrzebności bycia tych innych ludzi dla ciebie.
2: No to było właśnie wartością dla mnie i dlatego na przykład czasami było tak, że jak trudne było naprawdę tutaj, trudne było przyjechać, bo walka jednak była w sobie, tak, w ten sposób, to jednak wygrywało to, jak decydowałem się, że tam są ci ludzie, nie, że tam jest mi dobrze, że tam jestem zrozumiany, jestem przyjmowany. Zresztą sama sytuacja tego typu, że jak przychodziliśmy i staje się w drzwiach, i to nie chodzi tylko o mnie, ale w ogóle, i ci, którzy są w grupie, cieszą się tym, że przyszedłeś, czyli cieszą się tobą i widzą twoją wartość dla nich, no to to jest ogromnie pociągające. To jest coś takiego, co bardzo, bardzo fajnie gdzieś wpływa, to jeszcze dodatkowo pomaga
1: właśnie. I to nie chodzi o taką fałszywą atencję, prawda, budującą po prostu powierzchowne relacje, tylko tutaj się doświadcza tego bardzo głęboko, prawda, takiego... rzeczywistego otwarcia człowieka na człowieka, takiego duchowego połączenia.
2: Tutaj ja po raz pierwszy doświadczyłem tego, co Pan Jezus mówi, nie? Że tylko prawda was wyzwoli. I to dla mnie jest kapitalne, bo pokazuje właśnie, że właśnie w warsztatach, to znaczy z osobami, które są na warsztatach, można od razu wejść w rozmowę i te rozmowy nie są o pogodzie.
1: No to był drugi obrót, to jest...
2: Tak, ale nie chodzi tylko o to, tylko na przykład...
1: Ale na tych grupach pierwszego obrotu też jest duża otwartość. Szybko się ludzie odważają otwierać i to bardzo uwalnia też, zachęca. No okej, okay. I takiego czegoś ciekawego, nie wiem, spektakularnego, zaskakującego doświadczyłeś na ten drugim obrocie, różnicującego od pierwszego, czy to raczej było takie powtórzenie?
2: Tutaj dużo się dokonało, ale dokonało się nie tylko na samym warsztacie, co po jego zakończeniu. Mhm. Ponieważ w ogóle na samym początku to rozbroiło mnie to, że chyba na drugim kroku, czy na trzecim, gdzie dotykaliśmy Pana Boga, okazało się, że byłem w stanie, jak mamy ten jeden krok i mamy te kilka dni, tam kilkanaście do przerobienia, to byłem w stanie tylko ruszyć jeden. Na pierwszym dniu po prostu mnie coś rozłożyło. I to tak rozłożyło, że nie byłem w stanie pójść dalej. Ale mimo wszystko byłem na tym, bo widziałem, że proces idzie do przodu, tylko jakby ten element taki, można powiedzieć, pracy nad sobą, mocno zaczął w tym momencie gdzieś się pojawiać. Ucieszyłem się tym, ponieważ później zaczęło dochodzić do mnie, że jak mi jest trudno, to zaczyna coś iść do przodu. Więc jakby to było tym elementem mobilizującym. Później zaczęła się sytuacja oczyszczania obrazu Boga i widzenia tego, że...
1: No, to był duży proces u Ciebie.
2: Tak, no. I on bardzo długo trwał. Trwał nawet do zakończenia tych warsztatów. Mhm. Kiedy z Boga surowego, wymagającego i absolutnie niemiłosiernego względem mnie, czyli wszystkim może wybaczyć, a mnie nie, doszedłem do sytuacji właśnie braku lęku przed nim, otwartości, spokojnej relacji z nim, spokojnego rozmawiania z nim, takiej autentyczności. Tak więc to spowodowało we mnie, do tego stopnia zmieniło to, że jak wcześniej miałem problem nawet z zaufaniem, mocnym zaufaniem gdzieś jemu samemu, tak doprowadził do sytuacji, gdzie to zaufanie naturalnie się pojawiło. Więc to była kolejna rzecz. Dalej sytuacja była taka, że zacząłem zauważać swoje talenty, swoje zdolności, których do tej pory nie widziałem, tak, w ten sposób. Zobaczyłem, że przestałem bać się ludzi, jakichś takich konfrontacji. Stałem się bardziej w sobie ustawiony, czyli taki bezpieczny w sobie, widzący swoją własną wartość. Zauważyłem, że nie mam potrzeby jakiegoś porównywania się, czy powiedzmy gdzieś tam jakiegoś poszukiwania rzeczy, które miałyby mnie wzbogacić w postaci mojej wartości, a tak naprawdę na ten moment w ogóle nie są mi potrzebne.
1: No to opisałeś proces dojrzewania.
2: O to prosiłeś, to ci powiedziałem, prawda?
1: Okej, za chwilę powrócimy.

0: chata.
1: Wracamy do naszego spotkania z moim i Państwa dzisiejszym gościem, księdzem Robertem, i kontynuujemy tą naszą rozmowę. Opowiedzieliśmy o tym doświadczeniu, mówiłeś bardzo tutaj fajnie, tak, o tych swoich przeżyciach rozwoju, tym uświadamianiu sobie tego rozwoju, widzeniu tego procesu, prawda, gdzieś tam w tym relacji do siebie samego, do drugiego człowieka, prawda, w kontekście też Pana Boga. No to są takie fajne doświadczenia, prawda, które gdzieś tam bardzo otwierają na relacje właśnie z Bogiem, nie? A z tego, co pamiętam, to właśnie mówiłeś przez cały czas chyba gdzieś o takiej chęci dotknięcia, głębokiego dotknięcia powołania w powołaniu, prawda, nie? Takiego wybrania w tym powołaniu kapłańskim, nie? Czy w tym zakresie coś się zadziało, coś się pojawiło?
2: Wiesz, Jacku, jest tak, że ten proces jest w stanie naprawdę zweryfikować wiele. Więc w tym przypadku wyglądało to, jakby się świat zawalił.
1: Ten odgłos, który było słychać, to pies księdza Roberta Pomoda.
2: Tak, to jest mój pies Boko, który jest moim nieodłącznym towarzyszem życiowym, a czuję się bezpiecznie i najlepiej tam, gdzie są właśnie ludzie. Mhm. Zwłaszcza kiedy rozmawiają ze sobą spokojnie. Wracając do tematu, rzecz wygląda tak, że ten proces warsztatowy rzeczywiście jest w stanie mocno zweryfikować nawet powołanie. Nie tylko powołanie, ale w ogóle i relacje z Panem Bogiem. Częstokroć jest tak, czego się możemy obawiać, to jest sytuacja taka, że to wygląda tak, jakby wszystko się rozlatywało. Natomiast zaczyna się to budować zupełnie na innym gruncie. Tak jak w relacji z Panem Bogiem ja zauważyłem sytuację taką, że wcześniej, i to niedawno zobaczyłem, że jak wcześniej mógłbym nazwać Pana Boga typu przyjaciel, typu ojciec, typu towarzysz, załóżmy, tak ostatnio gdzieś zastanawiałem się nad tym, z kim się chyba rozmawiałem, i nagle doszło do mnie, że na ten moment on stał się, to znaczy pokazał się jako ten, który jest nieokreślany, niemożliwe do określenia. Ale mnie to w ogóle nie przeszkadza. Dla mnie jest to jeszcze lepsze.
1: Nie musi już mieć figury.
2: Tak, że nie musi być zamknięty w jakimś elemencie, którym ja bym kontrolował. I to jest fenomenalne, bo dla mnie jest to taka przestrzeń spotkania, że tam nie ma elementu, jak to czasami gdzieś tam mówiłem właśnie na jednym gdzieś tam ze spotkań warsztatowych, że tam nie ma kwestii tego, że ja muszę wzbudzać w sobie wiarę, że on jest. Po prostu wiem, że jest. I to jest coś niesamowitego dla mnie, takie przestrzenne i w ogóle bez jakichś potrzeb ograniczania, załóżmy go. Jest w Eucharystii dla mnie bardzo istotny, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to nazewnictwo takie, które wcześniej bym określił, tak? Wcześniej ktoś by mnie zapytał, kim jest dla mnie Pan Bóg, powiedziałbym o przyjacielem, ojcem, o kimś tam. A teraz mogę powiedzieć, że jeśli ktoś mi jest. Właśnie to jest, to ciekawe, co nazwałeś, tak, dokładnie. To jest właśnie ta jego definicja, nie? Że to, co się przedstawia Mojżeszowi, jestem, który jestem. Kim jest Pan Bóg? Jest. To jest dla mnie dzisiejsze, tak? Więc to, ale też jednocześnie, jak mówisz...
1: To, przepraszam, tak? Tak, prosisz, żeby mi dopowiadać, a taki bardzo się ciśnie, bo to właśnie pokazuje tą zmianę relacji człowieka do Pana Boga, nie? Że ja nie muszę go już ubierać w jakąś maskę, nie muszę go w coś wtłaczać, nie?
2: Po prostu jest na tyle
1: bezpieczna relacja z nim, że niezależnie od tego, jaki jest, bo jest nie do ogarnięcia, to i tak się czuję bezpiecznie, nie?
2: No i właśnie, a to się zaczęło tworzyć przez to właśnie, gdzie zaczął się taki testowanie typu, Panie Boże, na ile mogę się posunąć, jak małe dziecko wobec swojego rodzica, na ile mogę się posunąć, a ty się już zdenerwujesz, czy jeszcze nie? Czy ty już postawisz jakąś granicę i powiesz dość, skończyła się cierpliwość, czy też nie? I to zaakceptowanie, czyli ta cała sytuacja, że tego nie było, czyli to takie doświadczenie jeszcze więcej jego dobra i przyjęcia, właśnie to spowodowało tą sytuację, że on stał się taki bliski i że no właśnie stał się taki bezpośredni, można powiedzieć. A jak powiedziałeś właśnie o tym, pytałeś o tą kwestię powołania, to jest podobna sytuacja, gdzie na samym początku były bardzo mocne gdzieś takie, można by powiedzieć, nawet tąpnięcia dotyczące nawet wątpliwości, poddawania w wątpliwość powołania kapłańskiego, zastanawiania się nad tym, poddawania, czy rzeczywiście to do końca była moja decyzja, czy powiedzmy gdzieś tam była wolna decyzja.
1: Takie potwierdzanie.
2: Tak. Próba naprawdę gdzieś nawet, i to to znowu było to sytuacja takiego walki trochę z Panem Bogiem, przekomarzania się, zarzucania mu na zasadzie, że ty mnie unieszczęśliwiłeś i w ogóle, że kazałeś mi zostać i tak dalej. Taki mały chłopiec, tupający nóżką. A Pan Bóg robił swoje i pokazywał to przez niesamowitą łagodność i przez to, że stawiał mnie w takich momentach, w których ja miałem, znaczy byłem z konieczności postawiony przed tym, że potrzebuję coś zrobić kapłańskiego, na przykład wcześniej przygotowywanego, a teraz w bardzo krótkim czasie muszę to zrobić spontanicznie. I w tym momencie zaczęło się pokazywać właśnie to, jak dobrze zaczynam się w tym czuć. Jak się zacząłem odnajdywać, jak zaczął się zmieniać moje podejście w ogóle do liturgii, jak zacząłem być bardziej elastyczny, a nie zalękniony. Zaczął ustępować lęk przed byciem przy ołtarzu wobec innych ludzi. No i to, co dla mnie bardzo jest takie kluczowe, co jest takim potwierdzeniem mocnym gdzieś i także powołania, no to jest właśnie to, że Pan Bóg zaczął otwierać umiejętność mówienia w temacie komentowania Słowa Bożego, czyli chodzi o homilię. Co dla mnie w tej chwili jest rzeczywistością no niesamowitą, ponieważ ona mnie rozwija osobiście, tak? I to, co ja mówię, to czasami się zastanawiam, skąd ja to mówię i jak to się dzieje. Natomiast to jest moment, w którym przychodzi takie podpowiedź, to zdanie. Ja wiem, że tylko to zdanie mam powiedzieć, a jak to powiem, o co tym wszystkim będzie wyglądać, nie wiem. No i tak wychodzi Słowo Boże, więc powoduje to ogromne gdzieś takie bezpieczeństwo, nie mam potrzeby jakiegoś lęku, zostawiam to Jemu. Więc to też jakby najbardziej potwierdza, a teraz już jeszcze bardziej przez to, że tutaj zostałem właśnie w środowisku 12 kroków, dobra droga, zostałem ustanowiony przez księdza biskupa kapelanem w ogóle tego środowiska, no to
1: tym bardziej... Pozdrawiamy księdza biskupa, dziękujemy za kapelana.
2: To tym bardziej pokazało to właśnie to, że to jest takie potwierdzenie, bo widzę, jak jestem tu potrzebny, widzę, jak dla osób jest tutaj ogromną wartością kapłan, który zna tu ten warsztat, który potrafi pewne rzeczy podpowiedzieć, który potrafi inaczej to wytłumaczyć i który jest na wyciągnięcie ręki, bo jest bezpośrednio tutaj, gdzie dokonują się warsztaty. Tym bardziej to pokazało właśnie taki moment, że no zacząłem się cieszyć chyba tym, że jestem księdzem. Ale dlaczego tak mówię, że chyba? No bo ty siedzisz tutaj naprzeciwko, a ty już dawno to mówiłeś. Natomiast ja przez cały czas mówiłem, dobra, nie wracajmy do tematu, jestem obrażony, nie chcę tego i tak dalej, więc dobrze, niech będzie, że mówiłem, miałeś rację.
1: No to prawda, że dla mnie nie było od początku żadnej wątpliwości, że powołanie twoje było prawdziwe i że ono jest potwierdzone w tobie, no ale to trzeba do tego też samemu dojrzeć. No, chciałbym, żebyś powiedział parę słów o twoim tutaj posługiwaniu tak szerzej, bo jednak tutaj bardzo się zaangażowałeś w budowanie, że tak powiem, tej całej duszpasterstwa i wsparcia tych ludzi, ale też w takim budowaniu no, takiego klimatycznego miejsca na spotkanie z Panem Jezusem. To jest naprawdę niesamowita wartość. I chyba nie ma osoby tutaj, która przyszła do kaplicy, którą teraz można powiedzieć, że już jakoś tam zakończyłeś cyzelować, żeby nie była poruszona i naprawdę nie czuła się tutaj dobrze.
2: To jest też niesamowite. Znaczy powiem tak, że ten warsztat też otworzył mi jedną rzecz, że Pan Bóg, to znaczy jeden taki fakt, że Pan Bóg jest dla mnie ogromnie ważny. I to, co Jego dotyka, jest dla mnie bardzo istotne. To jest coś, co mnie mocno porusza. Czyli jest takim elementem, którym ja się bardzo dobrze czuję. I w momencie, kiedy dostaję taką przestrzeń, na przykład tak jak tutaj, że dostaję możliwość...
1: Wyruszona 27.
2: Tak, dokładnie. Że dostaję informację, że jestem tutaj ustanowiony kapelanem, że mam możliwość tworzenia kaplicy, no to czegoś tu więcej można Robertowi, którego Pan Bóg gdzieś tam obdarzył, czy darem gdzieś tam wrażliwości na piękno, czy umiejętności gdzieś tam jakiejś dekoracji, czy w ogóle zaangażowania, chęci działania i tak dalej, no to czegoś można więcej, nie? Więc dla mnie jest to niesamowita rzecz, tak, rzeczywiście dopieszczenie tego, a przede wszystkim właśnie tworzenie tego, żeby to miało taki moment zwrócenia się ku Panu Bogu, no to jest, bo na przykład tak jak mamy tutaj...
1: No stałe wystawienie z czymś właśnie niesamowitym, że w ogóle to jest i że tutaj w takim miejscu naprawdę bardzo potrzebnym dla ludzi, którzy potrzebują przytulenia, no ono jest i ten Pan Jezus cały czas jest wystawiony, to jest niesamowite.
2: No właśnie to było też moim takim pragnieniem, bo na samym początku, jak pamiętasz, zaczynaliśmy od tam godzinki chyba, czy jakoś tak, a później okazało się właśnie, że takim można powiedzieć potrzebą rzeczywiście okazało się to, żeby przez dzień był Pan Jezus wystawiony, więc przygotowane zostało całe miejsce, to bezpieczenie i tak dalej. I to widzę, jak mocno gdzieś potrzebne jest tym, którzy uczestniczą w warsztatach, jak przychodzą przed, czasami nawet wcześniej, zupełnie wcześniej gdzieś...
1: Przychodzą też ludzie nie mający w tym dniu grupy, a przychodzą tak, nawet dokładnie. Przyjeżdżają z dalszej odległości, tak. Żeby właśnie skorzystać z tej możliwości.
2: Tak. Więc to jest też niesamowite. No i jeszcze przychodzą, ja to zauważyłem, że przychodzą po prostu na znacznie dłużej, gdzieś godzinę czy więcej wcześniej przed warsztatami czy po. Więc to jest też niesamowite. Dalej, no, Eucharystia, która jest każdego dnia, która rzeczywiście przywołuje, powiedzmy, tych, którzy albo właśnie kończą warsztaty, albo jeszcze są przed nimi, czyli kończą to znaczy tego dnia swój warsztat, albo też za chwilę będą mieli po Eucharystii, więc dla nich jest to duża pomoc. No i jak pojawiła się sytuacja tego, że jest kwestia możliwości spowiedzi, czy też jakiegoś towarzyszenia, czy rozmowy, wtedy pojawiła się kwestia taka, że no telefon chyba potrzebuje jakiegoś takiego... W sensie potrzebowałem już telefonu służbowego do tego. To trzeba było pozapisywać wszystko.
1: Okej, musimy kończyć ze spotkania. Chciałem jeszcze powiedzieć, że zapraszamy tutaj z księdzem Robertem na 21 czerwca do Kościoła Matki Boskiej Różańcowej na Brudnie, w którym będziemy celebrować 18. rocznicę naszego zespołu powstania, pierwszą rocznicę duszpasterstwa Dobrej Drogi na Gersona i 20. rocznicę kapłaństwa naszego kapelana.
2: No tak się złożyło.
1: Także serdecznie zapraszamy i uczestników, i absolwentów, i sympatyków na wspólne świętowanie, na podaj adres, bo w tej chwili...
2: Wysockiego 8, zapraszam serdecznie i niekoniecznie dotyczy to tylko i wyłącznie uczestników warsztatów i absolwentów. Ktoś chce zobaczyć, tak. Spotkać się z nami albo w ogóle zobaczyć, na czym to polega.
1: To może być ciekawe, dotknąć tego środowiska.
2: Tak. Godzina 15, 21 czerwca, parafia Matki Bożej Różańcowej, ulica Wysockiego 8, na Brudno, Tarchomin, tak jakoś to się mówi w ten
1: Brudno,
2: sposób.
1: Brudno.
2: Tak, Brudno. Więc zapraszam serdecznie właśnie, tak.
1: Dziękuję w imieniu zaproszonych. Dziękuję Tobie za obecność i podzielenie się.
2: Ale ja, Jacku, jakoś czuję wciąż niedosyt, ponieważ ja, jak to się mówi, dopiero się rozkręcałem z mówieniem.
1: No i dlatego też słuchacze, którzy też się dopiero rozkręcali ze słuchaniem, są zaproszeni 21 na spotkanie z Twoim komentarzem słowa, jak mówisz, i też z Twoją osobą, a również z naszym środowiskiem. Dziękuję bardzo za uwagę, dziękuję Państwu za obecność, za wysłuchanie nas. Zostańcie z Bogiem.
2: Z Panem Bogiem.
0: Wolna chata.
3: To była powtórka programu.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Kraków, 9 czerwca 1997 roku. Przemówienie wygłoszone w kolegiacie Kościoła Świętej Anny z okazji 600-lecia Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
3: Jak ważne jest, by ludzka myśl nie zamykała się na rzeczywistość tajemnic, by człowiekowi nie brakowało wrażliwości na tajemnice, by nie brakowało mu odwagi pójścia w głąb. Niewiele jest rzeczy równie ważnych w życiu człowieka i społeczeństwa, jak posługa myślenia. Posługa myślenia, o której mówię, to w swej istocie nic innego jak służba prawdzie w wymiarze społecznym. Każdy intelektualista, bez względu na przekonania, jest powołany do tego, by kierując się tym wzniosłym i trudnym ideałem, spełniał funkcję sumienia krytycznego wobec tego wszystkiego, co człowieczeństwu zagraża lub co go pomniejsza.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział trzeci. Technika i panowanie, wielkość osoby ludzkiej wobec obietnic sztucznej inteligencji. Punkty 90 i 91. Po przypomnieniu zasad, które rzucają światło na naukę społeczną Kościoła, pragnę teraz skierować spojrzenie ku niektórym wyzwaniom dotykającym szczególnie naszego sposobu przeżywania obecnego czasu. Biblijnym obrazem, który towarzyszy tym stronom, jest obraz budowli. Z jednej strony wieża Babel, gdzie wspólne dzieło kierowane jest zamysłem panowania, który ostatecznie prowadzi do dehumanizacji, z drugiej zaś ruiny Jerozolimy, odbudowywane kawałek po kawałku pod przewodnictwem Nehemiasza jako dzieło wspólnej odpowiedzialności. Jesteśmy wezwani, by postawić sobie pytanie o wielki plac budowy naszej epoki. Co właściwie wznosimy? Podczas gdy rozwój technologiczny szybko zmienia języki, relacje, instytucje i formy władzy, my wierzący możemy i powinniśmy wybrać, nad jakim projektem i w jakim duchu chcemy pracować, aby otaczać troską i doceniać wspaniałe człowieczeństwo, które zostało nam dane w darze. Nie chodzi o wybór dotyczący naszej przyszłości, lecz naszego teraźniejszego życia, ponieważ sztuczna inteligencja i inne nowe technologie już teraz należą do naszej codzienności. Towarzyszy mi przekonanie, że konkretny sposób przeżywania relacji społecznych w świetle Ewangelii nie jest ustalony raz na zawsze, lecz pozostaje zadaniem powierzonym wspólnocie chrześcijańskiej z pokolenia na pokolenie. Pod przewodnictwem Ducha Świętego Kościół pozwala się oświecać Słowu, aby odczytywać znaki czasu i z twórczą odwagą poszukiwać nowych dróg, dzięki którym relacje między osobami i narodami stawałyby się coraz bardziej zgodne z wymogami Królestwa Bożego. Dlatego zachęcam wszystkich, a w sposób szczególny wiernych świeckich, aby nie bali się konfrontować z rzeczywistością, by umieli wzajemnie się słuchać i z mocą podejmowali własną odpowiedzialność za budowanie społeczeństwa bardziej ludzkiego i braterskiego.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 6 sierpnia 2025 roku. Święto Przemienienia Pańskiego podczas warszawskiej akademickiej pielgrzymki na Jasną Górę.
3: Ci dwaj wielcy mężowie Starego Przymierza, Mojżesz i Eliasz, tak bardzo w stosunku do Pana Jezusa są pięknie posadowieni, to znaczy patrzą na Jezusa i widzą, tak to odczuwali, to co jest najistotniejsze w tej relacji. Wielki podziw, ogromny szacunek, zachwyt. Trzeba pamiętać, że to wejście w czas Nowego Przymierza nie było łatwe ani proste, żeby to wszystko zrozumieć. Przecież ci trzej zabrani przez Pana Jezusa to są synowie narodu wybranego, którzy całą swoją relację z Bogiem zbudowali na powadze Mojżesza, Eliasza i innych. Nie ma wątpliwości, że przez długi czas w sobie prowadzili ogromną walkę. Jak w tym wszystkim odnaleźć Mistrza z Nazaretu? A może się mylimy? I teraz to jest coś nadzwyczajnego. Kiedy zobaczyli, że ci dwaj, na których jakby barkach spoczywała powaga Starego Przymierza, z zachwytem patrzą na Jezusa, zrozumieli, że to jest jedno, że to, co do tej pory przeżywali jako relacje z Panem Bogiem, co było ukształtowane na nauce Mojżesza i doświadczeniu prorockim Eliasza, to jest tylko początek, a oni mają ogromny przywilej poznać i pokochać Pana Jezusa, który wszystko im wyjaśni.
1: Dobre słowo pasterzy.